imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny, lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: ratuj, Panie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr uciszył się, ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy przeprawili się, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i zanieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli u jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
2: Odwagi, ja jestem, nie lękajcie się. Musieli naprawdę wystraszyć się uczniowie Jezusa, kiedy właśnie z takimi słowami zwrócił się do nich w czasie burzy na morzu. Ich strach tym bardziej został spotęgowany, kiedy ujrzeli przed sobą mistrza, który szedł do nich po wodach jeziora. Nie bójcie się, Pan ich wzywa do spokoju, do zaufania, do wiary, w Jego obecność w tym momencie wielkiego doświadczenia, kiedy trzeba było walczyć z burzą na jeziorze. Odwagi, nie bójcie się. Jezus zwraca się do wszystkich swoich uczniów w każdym momencie historii Kościoła Świętego. Naprawdę wiele osób dało temu świadectwo. Świadectwo odwagi, męstwa w wyznawaniu wiary. W dziejach ludu Bożego odnajdujemy zapisanych takich świadectw wiele. Dotyczy to życia świętych, błogosławionych, ogłoszonych przez Kościół, ale też wiele osób, którzy takie świadectwo składali nawet bezimiennie, nie zostali jakoś zapisani, utrwaleni w historii. Odwagi, nie bójcie się. Pan zwraca się też i do nas. Wzywa nas, byśmy podejmowali się realizowania naszych codziennych obowiązków ze świadomością, że On, Chrystus, jest z nami i nas wspiera swoją łaską. Nawet w tych najtrudniejszych chwilach cierpienia, choroby, niesienia krzyża, On, nasz Pan, jest z nami, nie opuści swoich uczniów. Chrystus niech będzie dla nas zawsze źródłem ufności, odwagi. Ja jestem. Nie bójcie się.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać. Aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka.

0: Twój początek dnia.
1: Mamy poniedziałek, 3 sierpnia, budzimy się z porankiem 7:09, półmetek wakacji, szanowni państwo. Dziś będzie letnio, będzie wakacyjnie, ale przyjemnie na termometrach 26-27 stopni. Dziś także przypada 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. I o tym właśnie będziemy rozmawiać, ale w drugiej godzinie naszego poranka. Wcześniej przegląd prasy jak codziennie i rozmowy na tematy międzynarodowe. Moim gościem będzie profesor Daniel Boćko, z którym poruszymy tematy dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące zarządzania kryzysowego w kontekście ostatniej sytuacji na Lubelszczyźnie. Tak zapowiada się ta pierwsza godzina naszego poranka, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Katarzyna Polewko. Zrobię wszystko, żeby to był dobry dzień. Zaczynamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A dzisiejszy przegląd prasy zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. Amerykańskie cła, rozdział trzeci. Ze wszystkich celów, jakie Donald Trump zamierzał osiągnąć dzięki podpisaniu ceł, realny wydaje się tylko jeden i to najbardziej prozaiczny. W budżecie pojawią się dodatkowe pieniądze. Podwyższone stawki nie zachęciły na razie partnerów handlowych do zastąpienia eksportu towarów ich produkcją na terenie Stanów Zjednoczonych. Dlaczego Zachód ma dziś problem z islamizmem? To kolejny temat poruszany w Dzienniku Gazecie Prawnej. Agresywni islamiści i zamachy na ulicach europejskich miast nie wzięły się znikąd. Ten problem wyhodowały wieloletnie fałszywe kalkulacje wielu polityków, a także dyskretna pomoc rosyjskiego wywiadu. To główne, ważne tematy poruszane w Dzienniku Gazecie Prawnej, ale przechodzimy już teraz do Rzeczpospolitej, bo tutaj ważnych tematów również nie brakuje. Pijani kierowcy za kraty. Tym tematem na pierwszej stronie dzisiaj zajmuje się Piotr Szymaniak. Jeśli ktoś po alkoholu lub narkotykach złamie sądowy zakaz prowadzenia auta, dostanie bezwzględną karę więzienia. Tak wynika z projektu ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita. Surowa kara 20 lat pozbawienia wolności, jaką 16 lipca sąd wymierzył Łukaszowi Żakowi, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, nie dla wszystkich jest wystarczającą przestrogą. Żak trafi na długie lata za kraty, bo spowodował wypadek, będąc pijanym i łamiąc sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Tymczasem w ubiegłą środę inny odurzony kierowca wjechał BMW na chodnik i śmiertelnie potrącił 9-latka. On też miał zakaz prowadzenia pojazdów. Dlatego ministerstwo kieruje kolejne ruchy właśnie w tej sprawie, żeby na polskich drogach było bezpieczniej. Zielone światło dla kobiet to kolejny temat dzisiaj w Rzeczpospolitej. I tym tematem właśnie zajmuje się kobieta, Anita Błaszczak. Prezydent podpisał ustawę mającą zwiększyć udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych największych spółek giełdowych. Teraz pora na ruch firm. Podpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wprowadzającej w Polsce dyrektywę przewidującą co najmniej 33% udział płci niedostatecznie reprezentowanej we władzach firm oznacza, że przed ponad setką spółek mnóstwo pracy. Powinny przygotować politykę równowagi płci, określić przed rozpoczęciem procesów nominacyjnych jasne i neutralne kryteria oceny kandydatów, a także uporządkować sposób dokumentowania decyzji i wykonywania obowiązków sprawozdawczych, wylicza profesor Igor Postula z Uniwersytetu Warszawskiego. Ustawa obejmuje największe spółki giełdowe, a na koniec 2025 roku było to 113 ze 140 wchodzących w skład indeksów WIG 20, MWIG 40, SWIG 80. I tak właśnie kończymy przegląd prasy. 24 minuty po godzinie 7. Zbliżamy się do pierwszej rozmowy w poranku 7.09.
0: Prasowy poranek.

A to jest początek sierpniowego dnia. Razem z porankiem rozgłośni katolickich 7:09:25. Dzieli nas od godziny 8:00. Za 4 minuty zapraszam na pierwszą rozmowę. Moim gościem będzie profesor Daniel Boćkowski, a rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, o tym, co wydarzyło się kilka dni temu na Lubelszczyźnie, gdzie spadła na polu rosyjska rakieta. Na tę rozmowę zapraszam już za kilka chwil po krótkiej przerwie muzycznej.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Tak jak obiecałam, profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, jest naszym pierwszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Wiemy już na pewno, że rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rakietą rosyjską. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy ta rakieta nie powinna zostać zestrzelona?
2: Właśnie to jest cały problem z analizą bezpieczeństwa. Jesteśmy państwem w stanie pokoju, co oznacza, że jesteśmy państwem, które ma bardzo radykalne, można tak powiedzieć, przepisy dotyczące tego typu działania. I najprościej mówiąc, jakiekolwiek użycie cisków, czy jakiekolwiek użycie siły wobec czegoś, co jest niezidentyfikowane, o tak możemy powiedzieć, wymaga kontaktu wzrokowego ze strony pilota samolotu, który ma to przechwycić. Czyli on musi dokładnie rozpoznać wzrokowo, co to za jednostka, co to za typ maszyny, czy czegokolwiek leci, i dopiero wówczas może ewentualnie dokonać przechwycenia i zniszczenia. I też znowu jest jeszcze warunek, że musi jednocześnie przekalkulować i ustalić, czy dana jednostka sprzętu, która leci, dana rakieta, dany pocisk sterujący, dany szachet, czy cokolwiek tam będzie, w momencie przechwycenia i zniszczenia nie spadnie na teren zamieszkały, a więc nie spowoduje więcej szkód. Zwłaszcza, że są przypadki, i to mieliśmy już przy wcześniejszym przechwytywaniu dronów, że nie każda rakieta przechwytująca ten cel zniszczy. A więc także następuje problem z tym, co się stanie z pociskiem, który na przykład nie trafił w cel.
1: Bo my chyba trochę o tym zapominamy, że zestrzelenie też może przynieść wiele szkód. No i tutaj akurat w tym przypadku ta rakieta spadła w polu, to ogromne szczęście, ale gdyby uszkodziła jakiś dom, no właśnie, widzieliśmy ten lej, który utworzył się po tym, co się wydarzyło na tym polu w Lubelszczyźnie. To jest trudne do oceny i też pewnie trudne do podjęcia tej ostatecznej decyzji, co robić, zestrzelać czy nie.
2: Bardzo trudne, zwłaszcza, że tak naprawdę z tych informacji, które mamy, wynika, że pilot F-16, który przechwycił ten obiekt, nie zdążył ostatecznie dokonać tej oceny wizualnej, bo ta rakieta uderzyła w ziemię. Więc być może, gdyby ta rakieta nadal leciała, właściwie pocisk manewrujący, bo to nawet nie rakiety, rakiety są najczęściej balistyczne, więc ten pocisk manewrujący, gdyby dalej leciał, to bardzo możliwe, że decyzja o zestrzeleniu jego zapadłaby i rzeczywiście użylibyśmy którejś z maszyn do tego, by zniszczyć. Ale znowu kluczem jest jedno, bezpieczeństwo, no bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na Ukrainę, popatrzymy na obronę przeciwlotniczą, to bardzo często te wybuchy, te straty na ziemi, one wynikają właśnie z tego, że te przechwycone czy zniszczone pociski, one spadają. Niestety z ładunkami, z głowicami, i uderzają wtedy niekontrolowanie w przestrzeni, gdzie znajdują się cywile.
1: To nie był przypadek, że to wylądowało, ten obiekt wylądował u nas w Polsce?
2: Chciałbym wierzyć, że to jest przypadek, bo tak naprawdę można by powiedzieć tak, no celność tych rakiet, tych pocisków manewrujących jest taka, jaka jest. Zdarzają się awarie stosunkowo często. Dlatego też możemy założyć, że mogła nastąpić awaria tego obiektu i dlatego wtargnął w naszą przestrzeń powietrzną, ale niestety nigdy tego nie będziemy wiedzieć dokładnie, bo po pierwsze nie wiemy, jak była zaprogramowana, to raz. Dwa, Rosjanie we wcześniejszych atakach różnego typu wykorzystywali polską przestrzeń powietrzną do tego, by wtargnąć na chwilę i by po wejściu tutaj dokonały te rakiety manewru, zawróciły i uderzyły na obiekty od strony, no, nazwijmy to, zachodniej. A więc teoretycznie był to, mogła to być awaria sprzętu, ale to też mogło być działanie intencjonalne. Rosja nawet przecież ustami swego ambasadora stwierdziła, że gdzie? To nie nasze, no nie wiadomo, co to latało. UFO spadło.
1: A kiedy te emocje już opadły, po takiej chłodnej analizie, reakcje polskich służb były odpowiednie, były wystarczające? Czy my wyciągamy wnioski z przeszłości? Bo podobne sytuacje miały już miejsce.
2: Czy wyciąganie wniosków w przyszłości na pewno jest, jeżeli chodzi o gotowość do przechwytywania obiektów, gotowość do ich potencjalnego niszczenia, zwłaszcza po tym targnięciu dronów. Natomiast między dronami typu Shahed a pociskami tego typu jak H-101 jest ogromna różnica także w szybkości. No one to lata z szybkością poddźwiękową, no ale kurczę, to jest ponad 900 km na godzinę. To błyskawicznie się przemieszcza, jeszcze nawet tak manewruje. Więc to jest trudny obiekt do przechwycenia i zniszczenia, zwłaszcza nocą. Bo pamiętajmy, że problem też polegał na tym, że musieliśmy go przechwycić nocą, a pociski manewrujące też mają to do siebie, że latają na bardzo niskiej wysokości, wykorzystują układ terenu po to, by bardzo trudno było przechwycić poprzez posiadane akurat narzędzia takie jak radary. Więc no, tutaj mamy wnioski. No, wniosków jest kilka. Wojsko rzeczywiście teraz profesjonalnie prowadzi całą tą procedurę rozpoznania, informowania i tak dalej. Natomiast nasze reagowanie kryzysowe, no ono nadal płacze. To znaczy,
1: czyli jaka ocena? No właśnie, bo pojawił się ten...
2: Wojskowo jest to ocena bardzo dobra. W przypadku reagowania cywilnego, no to jest takie 3,5 do 4, bo już jest coraz lepiej, no ale powinniśmy tak naprawdę dużo bardziej po prostu dopracować system alarmowania ludzi. Nie tylko syreny, bo syreny oznaczają czekaj na decyzję. No ale jaką decyzję, jak nie było żadnej decyzji?
1: No właśnie,
2: ludzie
1: była syrena.
2: Tak,
1: była syrena o poranku, to było przed godziną 4:00. Ludzie jeszcze spali, pewnie gdzieś tam pojawił się jakiś strach i później przez kilka godzin nie było żadnej informacji.
2: Właśnie to jest najgorsze, bo...
1: No i tak, i tutaj pojawia się taki dysonans.
2: Żeby się przejmować.
1: Dokładnie. A pojawia się później alert RCB na drugi dzień o tym, że żebyśmy uważali na czat. I w porządku, to też jest bardzo ważne, nie możemy tego bagatelizować. No ale pojawia się jakaś taka rozbieżność i nawet trochę niesmak. Co się dzieje z tymi naszymi alertami nawet?
2: Problem w tym, że alerty RCB nie są systemem reagowania, nie są systemem alarmowania jako takim. Nie są. One nie do tego zostały stworzone. To jest zupełnie inne narzędzie. To jest narzędzie do tego, by wysyłać określone informacje do społeczeństwa. Natomiast to w życiu nie będzie działało jako system alarmowy, kiedy następuje jakiekolwiek zagrożenie, bo nie do tego zostało stworzone.
1: A my mamy taki system alarmowania odpowiedni?
2: Nie.
1: No właśnie.
2: Nie, poza syrenami. Nie, mieliśmy wiele lat na to, by to wdrożyć, bo to jest dosyć proste. To jest system, który po prostu wymaga dogadania się z operatorami po to, by w ramach tych BTS-ów wprowadzić po prostu dodatkowe elementy, które właśnie wymuszają tego typu alarm, jak mają Rumunii, jak mają Izraelczycy i parę innych krajów. To nie jest trudne. To wymagało tylko i wyłącznie decyzji i dogadania się z firmami. No niestety uznaliśmy, że wystarczy alarm, ale znowu, to już wielokrotnie podkreślałem, nie tak dawno mieliśmy ćwiczenia. I te ćwiczenia polegały na tym, że zamiast ludziom powiedzieć, co się robi, kiedy następuje tego typu alarm, kiedy te syreny się włączają, kiedy coś się dzieje niepokojącego, myśmy wtedy wysłali alert RCB, nie przejmujcie się, bo będzie coś było. No i owszem, syreny zostały włączone i wyłączone, ale można było przetrenować wiele rzeczy. Tylko nie zrobiliśmy tego.
1: My też rozmawialiśmy jako redakcja naszego radia z mieszkańcami naszego regionu. Czy oni wiedzieliby, jak zachować się w takiej sytuacji? Gdyby tutaj u nas w województwie podlaskim pojawił się taki sygnał alarmowy, No i większość odpowiedziała, że nie. Trochę z uśmiechem, mówiąc trochę, że nie wiem, może będę robił to, co sąsiad czy sąsiadka, ale wierzę, że takiej sytuacji nie będzie. No nie, taka sytuacja może się wydarzyć.
2: Sytuacja była, no bo tak naprawdę w Lublinie i okolicach wynikał z tego, że w momencie, w którym ten pocisk wtargnął i leciał i nie mogliśmy ustalić, co się dzieje, alarm został właśnie dlatego ogłoszony, że groziło też, iż w niekontrolowany sposób on może polecieć w obszar zamieszkały. Tutaj, jeżeli chodzi o naszą reakcję, no właśnie problem polega na tym, że my, kiedy zawyją syreny, my nic nie wiemy, bo my czekamy na to, żeby powiedziało nam państwo, co mamy robić. A można było się po prostu w ramach ćwiczeń różnych skupić na jednym. Co ty musisz zrobić w momencie zagrożenia? Bo alarmy nie są po to, by państwo mówiło, co ma robić, bo państwo w tym momencie ogłasza alarm, kiedy się dzieje dużo i nie jest w stanie zapanować. Więc to jest system pod tytułem obywatelu, zajmij się teraz sobą, ponieważ mamy problem.
1: Czy my musimy przygotować się na takie sytuacje w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach? Bo takie informacje też do nas docierają.
2: Wojna trwa nieprzerwanie. Od 2022 roku co jakiś czas coś lata, bez przerwy podrywamy myśliwce dyżurne. Mieliśmy już wszelkie możliwe elementy zagrożenia przetestowane. Od tej rakiety przewodowej, poprzez te pociski, które znajdowaliśmy głęboko w Polsce, wtargnięcie wszelkiego rodzaju maszyn typu szachet, po właśnie teraz H-101, rakietę manewrującą. Więc naprawdę przerobiliśmy już wszystko i dlatego też powinniśmy być przygotowani, na wszystko, dlatego że wojna ma swoje zasady. Pociski latają i nie zatrzymują się na granicach, na kontrolę celną. Niestety jakoś tak są zaprogramowane, że im tam granica nie robi na nich żadnego wrażenia, a Rosjanie tym bardziej programują swoje pociski manewrujące, swoje szachedy i inne jednostki, by bardzo często świadomie naruszały naszą przestrzeń powietrzną, wykorzystując i doprowadzając do prowokacji z ich strony.
1: A czy Rosji chodzi o to, żeby po takich sytuacjach nastroje Polaków, Polski wobec Ukrainy były jeszcze bardziej negatywne? Bo i tak w ostatnim czasie są dużo bardziej niż wcześniej.
2: Z jednej strony tak, dlatego że to jest testowanie, na ile możemy dezinformacją zastąpić informację. I tutaj mówiłem właśnie o tym problemie informacyjnym, że tak naprawdę musimy wypełniać przestrzeń w momencie, kiedy coś się dzieje. Ludzie zaczęli od razu, pojawiła się ta dezinformacja, że to jest ukraińskie, że nie wierzcie, że to jest rosyjskie. No i ponieważ wcześniej podbijaliśmy ten antyukraiński resentyment, no to teraz nie wierzymy po prostu w informacje, które są podawane. I stąd tak trudno było przebić się z informacją, że ten pocisk manewrujący był rosyjski. Niestety to jest jeden z elementów, a drugi element to jest to, że my musimy się bać. Permanentnie musimy się bać i musimy przestać ufać swoim władzom, bez względu kto akurat jest przy władzy, właśnie dlatego, by osłabiać to morale społeczeństwa i by w końcu Rosjanie mogli narzucić między innymi to hasło sprzed wielu, wielu miesięcy i lat, które niestety też było głoszone przez różne osoby u nas, czyli to nie nasza wojna.
1: Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, był naszym gościem w poranku 7:09. Mnóstwo tych wątków, ale musimy już dzisiaj kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Kłaniam się nisko, dzięki, do widzenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: I tak, drodzy Państwo, kończymy pierwszą godzinę naszego poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, ale to oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Będzie kolejna godzina, będą kolejne rozmowy, kolejne ważne tematy. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj. Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: I wracamy z drugą godziną poranka i drugą godziną rozmów ważnych, aktualnych tematów. Jak zawsze u nas nie brakuje. O 8.15 gościem będzie Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie Polek i Polaków, a potem o sytuacji w partii Jarosława Kaczyńskiego, która przechodzi rozłam. Potem gościem będzie ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium o błogosławionego Stefana kardynała w Zuzeli, bo to właśnie dziś przypada 125. rocznica urodzin prymasa tysiąclecia. Wczoraj w Zuzeli miały miejsce główne obchody i na tę rozmowę zapraszam o godzinie 8.40. Katarzyna Polewko, dzień dobry raz jeszcze. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Wiemy już, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była rakietą rosyjską. Czy pana zdaniem reakcja naszego państwa była odpowiednia?
1: Tu ogromna większość ekspertów wskazuje na to, że absolutnie nie. Po pierwsze, powinno dojść do zestrzelenia rakiety, która wleciała na nasze terytorium, a po drugie, jeszcze chyba większe wątpliwości były związane z reakcją służb i powiadomianiem obywateli, cywilów o całej sytuacji.
0: Czy my wyciągamy wnioski z podobnych sytuacji z przeszłości?
1: Chyba nie.
0: Jak powinno wyglądać to reagowanie w takich sytuacjach kryzysowych? Jak my jako Polacy powinniśmy być o tym informowani?
1: Nie skorzystano z nowoczesnych narzędzi, które umożliwiały powiadomienie o ewentualnym niebezpieczeństwie. Był ogromny chaos. Pojawiły się syreny i to tylko w niektórych miejscowościach, nawet w tych miejscowościach, które były jeszcze bardziej realnie zagrożone i były bliżej całego incydentu, syreny w ogóle nie zawyły. Mieszkańcy tak naprawdę nie wiedzieli, co mają robić, co dalej uczynić po zawyciu syren, czy były to tylko ćwiczenia, czy było to realne zagrożenie, a potem nie było komunikatów, które mówiłyby o tym, że zagrożenie już minęło. Stąd ogromny chaos i pytanie o to, co polskie władze zrobiły, aby także mieszkańców Lubelszczyzny przygotować się do takich sytuacji. Wydaje się, że wobec zagrożenia wojennego, które jest u naszej wschodniej granicy, skoro zdarzały się już kilkakrotnie incydenty, kiedy pociski wlatywały na polską przestrzeń powietrzną, a teraz doszło do katastrofy, można powiedzieć, do wybuchu, no to powinny pojawić się chociażby ćwiczenia, które by przypomniały mieszkańcom o najważniejszych alarmach, o tym, jak się mają zachowywać i co mają dalej robić. Nie wiemy nadal, gdzie są miejsca schronienia, gdzie obywatele mają się udać w razie zagrożenia.
0: Eksperci mówią, że alerty RCB, które przychodzą na nasze telefony, to jest zdecydowanie za mało. Czy my w ogóle mamy taki konkretny system alarmowania?
1: Ale alerty RCB, których można by użyć, nie zostały użyte. One są już narzędziem, które funkcjonuje, które używane jest często w przypadku jakiejś trudniejszej sytuacji pogodowej. Polacy już się do tych alertów przyzwyczaili i z tego narzędzia warto było skorzystać. Natomiast ono nie zostało użyte i to jest jakby jeden z podstawowych zarzutów. To narzędzie może być dosyć konkretnie zaadresowane do konkretnej grupy mieszkańców znajdujących się na jakimś terytorium. Nie trzeba było przecież wysyłać takiego alertu do ludności mieszkającej na terenie całego kraju. Mówi się o ewentualnym rozszerzeniu funkcjonalności mObywatela, ale trzeba ciągle pamiętać o tym, że jest to narzędzie używane tylko przez część Polaków.
0: No właśnie, zatem są jakieś pomysły na to, jak przeszkolić wszystkich Polaków, aby wiedzieli, jak reagować w takich sytuacjach kryzysowych i jeśli ewentualnie nawet ta syrena pojawiłaby się w województwie podlaskim, bo czysto hipotetycznie może tak się stać, żebyśmy wiedzieli, jak zareagować.
1: Na pewno powinny być ćwiczenia dotyczące sygnałów alarmowych, tak aby mieszkańcy przyzwyczaili się, że syrena nie jest tylko i wyłącznie takim sygnałem związanym chociażby z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, ale że jest to konkretny alarm, który oznacza jakiś rodzaj zagrożenia. Na pewno więc ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia i to na różną skalę, zarówno w poszczególnych miejscowościach, jak i w skali całego województwa, a być może nawet i w skali całego kraju, aby przyzwyczaić Polaków do tego, że to nie są tylko i wyłącznie ćwiczenia, ale może być to realne zagrożenie. Po drugie, poza samym wydaniem poradnika bezpieczeństwa, zresztą krytykowanego w wielu miejscach, warto wskazywać, gdzie mieszkańcy w razie takiego alertu wojennego, zarakietowego, mieliby się udać. Nadal większość z nas nie wie, gdzie znajdują się najbliższe miejsca schronienia. Warto przypominać podstawowe zasady zachowania się w przypadku zagrożenia wojennego.
0: A to też nie jest trochę tak, że my jako Polacy, jako społeczeństwo musimy zmienić swoją mentalność i swoje podejście do tego tematu i zacząć to traktować naprawdę poważnie, a nie z nadzieją, że może nas to nie dotknie i nie spotka.
1: Bardzo możliwe, ale proszę zauważyć, że są sprzeczne komunikaty ze strony rządzących. Z jednej strony pan Donald Tusk ogłasza w mediach zagranicznych kilka miesięcy temu, chyba półtora miesiąca temu w jednym z wywiadów mówił o tym, że być może za kilka miesięcy działania wojenne mogą objąć także i Polskę, a jednocześnie nie dzieje się nic, aby przygotować społeczeństwo do ewentualnego rozpoczęcia takich działań wojennych. Zaniechania są ewidentnie po stronie władzy. To przecież rząd, wojewodowie nadzorują sprawy bezpieczeństwa i co prawda w wielu sprawach to samorządowcy powinni podejmować działania, ale to władza powinna je ewidentnie zainicjować.
0: A co Rosja chce osiągnąć przez takie działania? Bo na pewno nie był to przypadek.
1: Prawdopodobnie nie, ale proszę zauważyć, że miejsce wybuchu rakiety nie było przypadkowe. Kilka godzin wcześniej spotkali się tam premier Polski z prezydentem Ukrainy. Być może chodziło o pokazanie, że jeżeli Rosja by chciała, to może zagrozić nawet przywódcom sąsiadujących państw. Na pewno chodzi także o wzmożenie jakiegoś niepokoju, sytuacji kryzysowej, pokazanie, że polskie państwo jest słabo przygotowane do ewentualnych działań wojennych wbrew propagandzie rządowej. Na pewno ten niepokój, który ma być wzbudzony między innymi w Polsce, był jednym z celów takiego ataku.
0: A takie sytuacje sprawiają, że nasze nastroje wobec Ukrainy są jeszcze bardziej negatywne? Może też o to chodzi?
1: Możliwe, że chodzi również o osłabienie chęci udzielania pomocy Ukrainie. Co prawda polski rząd deklaruje niezmiennie, podobnie zresztą jak większość partii politycznych, potrzebę wsparcia militarnego Ukrainy, tak aby mogła się ona dalej bronić przed Rosją, ale jednocześnie widać wzrost niechęci wobec udzielania takiej pomocy w polskim społeczeństwie. Mógł być to więc jeden z kolejnych elementów, który miałby służyć zmianie nastrojów w Polsce.
0: Dobrze, panie pośle, przechodzimy do kolejnego tematu. Wiemy, że w polityce wszystko jest możliwe, ale czy spodziewał się pan, że w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do takiego poważnego rozłamu?
1: Od kilku miesięcy niestety sytuacja zmierzała w tę stronę i Mateusz Morawiecki wraz z grupą posłów no niestety nie chcieli pozostać dłużej w Prawie i Sprawiedliwości. Działalność ich stowarzyszenia wyraźnie zmierzała do tego, aby stworzyć odrębną partię polityczną.
0: Ale oni mówią wręcz przeciwnie, że oni bardzo chcieli zostać w Prawie i Sprawiedliwości. To jest przeciąganie liny.
1: Ale działając w jakimś ugrupowaniu, trzeba trzymać się jednak pewnych reguł. Zaczęli tworzyć odrębną strukturę, która miała no, wszelkie cechy kolejnego ugrupowania politycznego. To trochę tak, jakby tworzyć partię w partii. No, na dłuższą metę nie da się takiej sytuacji utrzymać. Nawet jeżeli zakładamy, że w partii są możliwe różne poglądy na jakieś sprawy, działania, które mogą być troszeczkę inne niż działania kierownictwa, ale tutaj jednak te działania już zaszły za daleko i prezes Kaczyński wraz z kierownictwem partii postanowili sprawę jednoznacznie wyjaśnić. Albo ktoś chce działać nadal w ramach partii politycznej i stosuje się do reguł, które tam obowiązują. Między innymi temu służyło to oświadczenie będące potwierdzeniem tego, czy przestrzega się statutu partii. I ponieważ Mateusz Morawiecki wraz ze swoimi zwolennikami nie chcieli podpisać tego oświadczenia, to jednoznacznie wskazali, że tak naprawdę nie chcą być już członkami Prawa i Sprawiedliwości.
0: Do rozłamu doszło, to jest fakt, ale czy nie można było oszczędzić sobie tych obelg słownych, tych wymiany ciosów słownych? Współpraca trwała tyle lat. To tak z punktu widzenia takiego przeciętnego Polaka to nie wygląda dobrze.
1: Myślę, że i tak to rozstanie było jeszcze w miarę rozsądne, aż tak...
0: Mogło być gorzej.
1: Oczywiście, że tak. Proszę pamiętać, że tu wchodzą w grę olbrzymie emocje i niektórym kolegom niestety te emocje pozwalały na to, aby dokonywać wpisów, które nie powinny się pojawić. Ja już wielokrotnie mówiłem w tej sprawie, że emocje są najgorszymi doradcami w polityce i w takich sytuacjach należy po prostu no, trochę się ograniczyć, przynajmniej jeśli chodzi o wypowiedzi publiczne czy w mediach społecznościowych. Do niektórym kolegom niestety zabrakło tego elementu. Zresztą po jednej i po drugiej stronie uważam.
0: A czy wy jako Prawo i Sprawiedliwość zdajecie sobie sprawę z tego, że stracicie po tym rozłamie? Wszystko na to wskazuje, te sondaże też na to wskazują, te pierwsze
1: sondaże.
0: To jest
1: oczywiste, że każde odejście z partii, każdy rozłam powoduje, że ta partia, z której ktoś odchodzi, no troszeczkę traci. My oczywiście będziemy robili wszystko, aby uzyskać wyborców, pokazać, że mamy własny program, że kontynuujemy te działania, które kontynuowaliśmy. Jesteśmy największą partią polityczną i będziemy konsekwentnie z jednej strony krytykowali rząd Donalda Tuska za błędy, które popełnia, nie tylko w sprawie tej rakiety, która spadła na Lubelszczyznę, ale także w wielu innych dziedzinach, doprowadzając przecież Polaków do coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej, coraz większego bezrobocia, ale i także zachowań wobec spraw migracji, wielu, wielu innych dziedzin, a jednocześnie będziemy pokazywali realną alternatywę programową. Już wkrótce będą także te konwencje programowe z naszej strony.
0: W tym momencie 17%, tyle pokazują słupki poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, plus minus 17%, to chyba nie jest zadowalający wynik.
1: Oczywiście, że nie chcemy mieć dużo większe poparcie, natomiast jesteśmy w tej chwili tuż po wyjściu grupy Morawieckiego i taki spadek w sondażach był do przewidzenia.
0: A nie jest szkoda wam tych nazwisk, bo za premierem Mateuszem Morawieckim no, poszły takie dość znane nazwiska.
1: Ale jest oczywiste, że lepiej dla Polski, dla prawej strony sceny politycznej byłoby, abyśmy działali dalej jako jedna partia polityczna, tylko w ramach tej partii no, trzeba stosować się pewne reguły. Nikt nie mógł nam zagwarantować za kilka miesięcy do wyjścia grupy Morawieckiego i tak by doszło, wtedy sytuacja byłaby jeszcze trudniejsza.
0: Przed wyborami może dojść do pojednania mimo wszystko?
1: No, trudno powiedzieć, wydaje się, że...
0: Czy wydarzyło się za dużo?
1: To czas dopiero pokaże. Zobaczymy też, jakie będą realne sondaże poparcia dla tej grupy. Oni optymistycznie mówią o tam 5-6%, ale wielu ekspertów twierdzi, że realne poparcie to jest w granicach 1,5-2, może 3%. I być może wtedy doszłoby do jakiegoś otrzeźwienia części tych osób. No ale chęć musi być z obu stron. Na razie w działaniach Mateusza Morawieckiego nie widać chęci do połączenia się.
0: I po stronie Prawa i Sprawiedliwości również.
1: No trzeba było podjąć decyzję. Jesteśmy dopiero tuż po tak naprawdę rozłamie, więc dzisiaj mówić o łączeniu, no to byłoby dosyć trudne.
0: Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: 7:09. Gość poranka.

to jest poniedziałek razem z porankiem rozgłośni katolickich. 7.9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, na kartce z kalendarza 3 dzień sierpnia. I to właśnie dziś przypada 125. rocznica urodzin prymasa tysiąclecia. Już za 4 minuty moim gościem będzie ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli. Zostańcie Państwo z nami.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim już gościem w dzisiejszym poranku rozgłośni katolickich 7:09 jest ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor i radiosłuchaczy Radia Nadzieja.
1: I tak jak już dzisiaj mówiliśmy, dziś właśnie przypada 125. rocznica urodzin prymasa tysiąclecia. Wczoraj w Zuzeli miały miejsce główne uroczystości. Zuzela i wasze sanktuarium cały czas czuje ducha błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego?
2: Jak najbardziej. Dlatego nie mogliśmy zapomnieć o tej rocznicy, tym bardziej, że tegoroczna rocznica jest taką trochę okrągłą rocznicą. Wczoraj w niedzielę, wiadomo, że wszystkie uroczystości teraz kościelne, patriotyczne udają się z dobrą frekwencją tylko i wyłącznie w niedzielę, ewentualnie w sobotę, więc wczoraj była główna msza święta o godzinie 12:00 połączona z odpustem przemienienia pańskiego tytułem naszej parafii zuzelskiej. Tej mszy świętej odpustowej i rocznicowej, prymasowskiej przewodniczył ksiądz prałat Ryszard Niwiński, rodak naszej parafii, obecnie już przebywający na emeryturze, więc mający trochę więcej czasu, więc bardzo chętnie podjął się zadania głoszenia Słowa Bożego podczas całej niedzieli odpustowej i prymasowskiej. I również tej głównej mszy świętej przewodniczył, nawiązując w homilii do nauczania naszego świętego rodaka.
1: A na co zwracaliście właśnie szczególną uwagę podczas tych uroczystości? Co wierni, którzy byli wczoraj w Zuzeli, zapamiętają z tej rocznicy o naszym kardynale?
2: Głównie ksiądz kaznodzieja nawiązywał do jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Nie tylko my, ale również cała Polska przygotowuje się też do okrągłej rocznicy, 70. rocznicy tego wydarzenia. Pamiętamy, co się wydarzyło 26 sierpnia 1956 roku, kiedy też ksiądz prymas siedzi w więzieniu, tak to trzeba mówić, nie jest internowany w Komańczy, tylko w więzieniu. I z racji zbliżającej się 300. rocznicy ślubów królewskich Jana Kazimierza postanawia uaktualnić wszystkie sprawy związane z życiem i Kościoła, i naszego narodu. Dlatego 16 maja tegoż roku, czyli 1956 roku, we wspomnienie liturgiczne świętego Andrzeja Boboli, obecnie drugiego patrona naszej ojczyzny, pisze tekst ślubów. Wiemy, że z tej racji, że nadal siedzi w więzieniu, te śluby później są, rota ślubów jest odczytana przez biskupa Klepacza, ówczesnego takiego zastępcę wyznaczonego przez władzę jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jak piszą biografowie, że w obecności około 1 000 000 wiernych zgromadzonych przed wałami jasnogórskimi te śluby zostaną wypowiedziane. Natomiast ksiądz prymas w obecności Marii Okońskiej Instytutu Prymasa Wyszyńskiego składa te śluby w kaplicy w Komańczy.
1: A co według księdza jest często pomijane w biografii kardynała Wyszyńskiego, a warto byłoby mówić o tym częściej, bo ksiądz jako kustosz doskonale ten życiorys zna.
2: To znaczy, myślę, że już coraz lepiej jest po beatyfikacji. Mamy prawie 5 lat od beatyfikacji błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Prawie 5 lat również od ustanowienia naszego sanktuarium. Trzeba powiedzieć, że wczorajsze uroczystości to były takie tylko preludium do tych uroczystości, które będą miały miejsce w naszym sanktuarium we wrześniu, 12 września dokładnie. Pięknie, że w tym roku przypadają te rocznice w sobotę, 12 września, czyli tego samego dnia, jak to przed 5 laty. Najpierw w Świątyni Opatrzności Bożej Stefan Wyszyński jako czcigodny sługa Boży został wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony, a później o godzinie 18:00 nasz biskup łomżyński Janusz Stepnowski, nasz kościół parafialny w Zuzeli, w obecności biskupa Tadeusza, w obecności kilkunastu kapłanów, pomimo tego, że były to czasy covidowe, podniósł nasz kościół do rangi sanktuarium, jako pierwsze sanktuarium w Polsce. I od tego czasu trzeba powiedzieć, że i to przygotowanie, takie wiemy, że wydłużone było przygotowanie, bo pierwotnie beatyfikacja była planowana na początek czerwca 2020 roku, ale wiem, że właśnie czasy covidowe spowodowały to, że została przesunięta na 12 września następnego roku, czyli 2021. I też to pięknie, jeżeli mówimy już o jakichś tam datach, to pięknie to się złożyło, że to jest wspomnienie liturgiczne imienia Maryi, a jednocześnie to jest przypomnienie Wielkiej Odsieczy Wiedeńskiej z 1683 roku, więc wiele później powstało książek nawiązujących do tamtego patriotycznego wydarzenia.
1: A no co w Zuzeli najbardziej emocjonalnie reagują zwiedzający?
2: Chętnie najpierw zatrzymują się przy chrzcielnicy, chrzcielnicy z połowy XIX wieku, neobarokowej, przeniesionej z ostatniego kościoła drewnianego, tak trochę, ostatnio mówi się też, tak trochę jest zapisane, żeby przypominać, że to ze starego kościoła. Owszem, to kościół był stary, bo zbudowany w 1726 roku jako jeden, jako ostatni z wielu kościołów drewnianych, przynajmniej cztery w historii parafii, która pamięta XII wiek. W ubiegłym roku to przypomnieliśmy, promując książkę księdza profesora Kazimierza Łataka, kanonika regularnego laterańskiego, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była promocja właśnie w drugą sobotę września ubiegłego roku, ukazująca bogatą historię naszej parafii, właśnie sięgającą XII wieku. Mało która parafia w naszej diecezji łomżyńskiej może poszerzyć się taką długą historią. I właśnie ta chrzcielnica znajdująca się w ostatnim kościele po wybudowaniu nowego kościoła obecnego, neogotyckiego w 1913 roku, na szczęście została przeniesiona do obecnej świątyni. Zniszczona była w czasie II wojny światowej, ale odrestaurowana w 1986 roku. Ona jest taka, jest jakby relikwią. Owszem, są relikwie umieszczone w relikwiarium nad chrzcielnicą, ale również ta chrzcielnica daje dużo do myślenia. Bardzo chętnie pielgrzymi tutaj klękają, modlą się. Jakby tu wszystko się zaczęło. I życie fizyczne, i życie duchowe. Bardziej życie fizyczne to w tej chwili przypominamy sobie, światu, poprzez postawienie na miejscu dawnej organistówki, niestety zniszczonej w czasie II wojny światowej. Została przed dwoma laty, czyli w setną rocznicę święceń kapłańskich Stefana Wyszyńskiego, została postawiona marmurowa figura Matki Bożej Różańcowej i poświęcona przez naszego biskupa, biskupa Janusza Stepnowskiego. I to teraz tak chętnie też pielgrzymi się zatrzymują. Wczoraj też sporo pielgrzymów było. To właśnie oprócz modlitwy mszy świętej, to również później było zatrzymanie w drodze do muzeum przy figurze Matki Bożej Różańcowej. Trzeba jeszcze raz przypomnieć, dlaczego Matkę Bożą Różańcową jakby postawiliśmy w miejscu narodzin fizycznych przed 125 laty. Dlatego, że państwo wyszyńscy w czasach zuzelskich, czyli pierwszej dekadzie XX wieku, każdy dzień kończyli wspólnotową rodzinną modlitwą, składającą się nie tylko z pacierza katechizmowego, o czym pamiętają biografowie, a trochę mniej przypominają, że także była modlitwa różańcowa, składająca się z całej części różańca. Stąd Matka Boża Różańcowa przypomina, że dobrze byłoby właśnie pamiętać o modlitwie różańcowej, rodzinnej, wspólnotowej i najlepiej pod przewodnictwem ojca rodziny, bo tak było w życiu państwa wyszyńskich. Prowadzącym modlitwę wieczorną, wspólnotową, rodzinną był ojciec Stanisław, miejscowy organista, ojciec przyszłego prymasa. Później klęczały za nim dzieci, a na końcu klęczała mama Julianna, modląc się i pilnując, żeby dzieci właściwie się zachowywały. Więc tak zwracamy na to uwagę dla zwiedzających, odwiedzających nas pielgrzymów, że taka modlitwa powinna być w polskich rodzinach.
1: A są osoby, które przyjeżdżają do Zuzeli i dopiero odkrywają kardynała Wyszyńskiego?
2: Tak, jest większość jest osób, którzy chcą pogłębić swoją duchowość w oparciu o nauczanie, piękne nauczanie księdza prymasa, trochę przypomnieć właśnie z jego życiorysu, bo wiemy, że mamy piękne witraże poświęcone przez księdza kardynała Gerarda Ludwika Millera w 2014 roku na 90. rocznicę święceń kapłańskich księdza prymasa. I te witraże przedstawiają drogę życia, jeszcze to nazwaliśmy wówczas przed 12 laty, sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego od Zuzeli do Warszawy ku świętości. I te właśnie witraże przypominają całą drogę życiową i pokazują najważniejsze miejsca, najważniejsze wydarzenia życia Stefana Wyszyńskiego. Więc tutaj można, tak jak w soczewce, zobaczyć długie, piękne, pracowite, jakże opatrznościowe życie i dla Kościoła w Polsce, Kościoła Powszechnego, ale również dla całego świata życie dzisiaj już błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego.
1: Księże...
2: Ale również właśnie są pielgrzymi, którzy po raz pierwszy odkrywają Zuzelę i poniekąd też odkrywają dopiero nauczanie i życie Stefana Wyszyńskiego.
1: I właśnie Zuzela w tym pomaga. Księże, ostatnie pytanie, czy jest coś, co ksiądz sam nadal odkrywa w naszym prymasie, mimo upływu lat?
2: No trochę już tam poznałem księdza prymasa. Niemniej ciągle się odkrywa tego. Ciągle podkreślam dla siebie i dla innych jego duchowość i jego zorganizowanie każdego dnia. To najlepiej to widać w zapiskach więziennych podczas tych 3 lat. Tak? Powstał piękny dziennik duszy, że pomimo odosobnienia, uwięzienia, prześladowania, ksiądz prymas potrafił się odnaleźć, zorganizować i te 3 lata nie były latami zmarnowanymi, tylko latami wypełnionymi modlitwą, cierpieniem, ale również i twórczością, tak jak wspomniałem przed chwilą, Jasnogórskie Śluby Narodu, tekst tych ślubów powstał jeszcze w czasie uwięzienia. Ksiądz prymas, znając świetnie historię Polski, bo to niektórzy mówią, że żeby nie uwięzienie, to może by pominął. Nie, ksiądz prymas zbyt dobrze znał, począwszy od lat dziecięcych w biblioteczce państwa Wyszyńskich, jeszcze w czasach zuzelskich, było wiele książek historycznych. Wiemy, że dzieci uczyły się w szkole powszechnej zuzelskiej. Również mały Stefek, prawie 2 lata, ukończył te szkoły. Wiemy, że nie do końca 2 lata, dlatego że państwo Wyszyńskich w kwietniu 1910 roku przeprowadzili się do pobliskiego Andrzejewa, więc do końca nie ukończył, do 2. klasy ukończył dopiero w Andrzejewie. Ale wiemy, że w takich szkołach powszechnych podczas zaboru rosyjskiego na początku XX wieku uczono po rosyjsku wszystkiego, a tym bardziej pomijano historię Polski. Ale w domu państwa Wyszyńskich w Zuzeli były książki, więc świetnie znał historię Polski i Kościoła. Późniejszy ksiądz prymas, oczywiście w międzyczasie poprzez studia seminaryjne, studia specjalistyczne na KUL-u, na uniwersytetach zagranicznych, jak najbardziej to wszystko rozwinął. Ale właśnie wracając do tego odkrywania, to najbardziej dla nas księży, dla mnie osobiście, ale dla wszystkich jest znakomite zorganizowanie dnia, gdzie jest czas i na modlitwę, na twórczość i na taką zakrojoną działalność przede wszystkim kościelną, ale wiemy, że ksiądz prymas też dbał o sprawy naszego narodu, mówiąc często, że kocham ojczyznę więcej niż własne serce, a wszystko, co czynię dla niej, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.
1: I tymi wyjątkowymi słowami kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli, był naszym ostatnim już gościem w poranku 7.09. Księże, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam jeszcze raz. Szczęść Boże.
0: 7.09. Twój początek dnia.
1: I tak, drodzy Państwo, kończymy dzisiejsze poniedziałkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7.09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie rozpocząć dzień. Poranek wraca jutro punktualnie o 7.09. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
0: 7.09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czysty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się

0: Twoja przyszłość.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: 3 sierpnia jest godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dołączam do Kasi Polewko, która w studio od świtu praktycznie
2: od jest. Świtu. Od godziny 7:09 dokładnie, więc tak, ja już się z Państwem słyszałam, ale dzisiaj będziemy się jeszcze słyszeć na pewno niejednokrotnie na antenie Radia Nadzieja.
1: Słowo o pogodzie dziś bez upału, bo 27 stopni maksymalnie, teraz około 20-21, więc chyba taka całkiem przyjemna odsłona lata, ale już jutro, pojutrze, czyli we wtorek, środę i czwartek będziemy ostrzegali przed temperaturami powyżej 30 stopni, więc też o tym pamiętajmy, a dziś cieszmy się pięknym poniedziałkiem.
2: Ale od świętej Anki zimne poranki. I ja się dzisiaj trochę o tym przekonałam. Jak wychodziłam z domu, było 15 stopni i to 15 stopni takie dość chłodne, dość zimne, więc te poranki i noce są już chłodniejsze.
1: Zbierałam pranie o 6:30, też doświadczyłam tego chłodu i mój mąż zaczął krzyczeć: zamykaj balkon, bo jest zimno, a mamy 3 sierpnia.
2: Sierpień jest.
1: Tak,

0: Ale nie zbliżamy się do jesieni, o tym nie mówimy, bo
1: absolutnie.
0: Na lato długo czekaliśmy. Lipiec był bardzo kapryśny. O 9.30 oczywiście rozmowa z gościem dnia w studiu Radia Nadzieja. Do oglądania, do słuchania jak najbardziej też. I Kasiu, kto dziś się pojawi w naszym studiu?
1: Dzisiaj będzie Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Trwają wakacje i to wakacje z wojskiem, więc o tych turnusach wszystkich, o tych ćwiczeniach będziemy rozmawiać. Na pewno zapytam, kto się może jeszcze zgłosić, bo wiem, że taki jeden turnus organizowany jest jeszcze w naszym regionie, więc to jest jeszcze szansa dla tych, którzy być może się zastanawiają, na czym to polega, do kogo to jest skierowane, kto się może zgłosić, czy tylko mężczyźni, czy kobiety również, czy dostajemy za to wynagrodzenie, bo tam jakieś środki finansowe też są, więc nasz dzisiejszy gość dnia to wszystko będzie
0: Kasiu,
1: mówił.
0: Ja jestem ciekawa bardzo, czy to zainteresowanie się utrzymuje wraz z tymi różnymi sytuacjami kryzysowymi, z którymi mamy do czynienia, czyli dronami, jakimiś zabłąkanymi albo i nie rakietami i czy to sprawia, że chcemy się szkolić, czy może wręcz przeciwnie, że myślimy sobie, oj, może jednak się nie zgłoszę, bo w razie czego to będę pierwszy do
1: frontu,
0: wzięcia.
1: Tak, do wzięcia. Więc ja się też nad tym zastanawiałam i na swojej liście pytanie także te zagadnienie mam. Będę pytała o to, czy te zainteresowanie wzrasta, czy też nie. Jakie w ogóle są nasze nastroje? Ale w ogóle ostatnia sytuacja na Lubelszczyźnie też pokazała, że my absolutnie nie wiemy, jak reagować na syreny alarmowe, więc tutaj pojawia się kolejne pytanie, czy może takie szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich.
0: I przedstawiciele rządu mówili, sami nie wiedzieli do końca, co oznaczają te syreny. Czy mamy się chować, czy uciekać? Bo tutaj jeden z wiceministrów mówił, że to jest sygnał, żeby uciekać, a chodzi o to, żeby szukać schronienia, więc galimatias jest na każdym poziomie od przeciętnego człowieka, nawet do szczebla rządowego, gdzie wiceministrowie powinni już to wiedzieć.
1: Tak, więc ja wierzę, że ta rozmowa chociaż trochę nam coś rozjaśni. Te wszystkie ważne tematy o 9.30 już teraz serdecznie Państwa zapraszam, żeby być z nami o tej 9.30 zrobić głośniej.
0: A konkurs zrobimy za 10 minut, więc też warto zrobić głośniej, a dziś będę miała do przekazania Państwu książkę, nad którą objęliśmy patronatem jako Radio Nadzieja, czyli Saga Warszawska Miłość i Zbrodnia Katarzyny Maludy. Bardzo dobra powieść z historią 20-lecia międzywojennego w tle, ale to za 10 minut. Bądźcie Państwo z nami. Dzień dobry.

Miłość i zbrodnia to jest kolejna powieść wydana w cyklu Saga Warszawska, wydana przez wydawnictwo Replika. Jej autorką jest Katarzyna Maluda. Wszystko rozgrywa się w dwudziestoleciu międzywojennym, a dokładnie w 1926 roku, kiedy to Józef Piłsudski postanowił przeprowadzić zamach majowy. Odetta Demelówna jest uznaną artystką i zapaloną automobilistką. Minęło kilka lat od tragicznej śmierci we Lwowie Maksa Szeptyckiego. Kobieta powoli dochodzi do siebie po nieszczęśliwej miłości. No i obserwuje, że budzi się do życia, że rodzi się nawet w niej uczucie do notariusza Mieczysława Żarskiego. Bolszewiccy szpiedzy grasują po Warszawie. Generał Kącki, wypuszczony z więzienia w Wilnie, przyjedzie do Warszawy, wejdzie do łaźni pod Mesalką na krakowskim przedmieściu i rozpłynie się w powietrzu, a będzie to miało wpływ na losy bohaterów tej książki. My jako Radio Nadzieja objęliśmy tę powieść swoim patronatem i ja chcę przekazać ją w Państwa, czyli najlepsze ręce. Jeśli ktoś chciałby ją przeczytać, a ja serdecznie tę książkę polecam, proszę do nas dzwonić. Numer telefonów 512 123 502 albo 512 123 503. Książka trafi do pierwszej osoby, która się do nas dodzwoni. So, what would you little maniacs like to do first?

0: A książkę, nagrodę w dzisiejszym konkursie wygrywa, otrzymuje od nas pan Tadeusz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Tadeuszu, jest pan fanem książek, gdzie jakaś taka duża historia w tle, albo ważna historia w tle, albo może fanem dwudziestolecia międzywojennego?
1: No tak, zaczytuję się. Ostatnio czytałem, no wszystkie w zasadzie przeczytałem panią Rybakiewicz książki naszej rodzimej autorki.
0: No pięknie, oczywiście, że tak, polecamy książki także Ani Rybakiewicz. Tutaj też historia, tym razem zamachu majowego w tle, więc też bardzo ciekawa historia, jak to życie wtedy w Warszawie wyglądało w czasie, kiedy Józef Piłsudski zamachował.
1: No domyślam się trochę z opowieści dziadków, rodziców, bo już swoje lata się ma, także...
0: Tutaj będzie okazja, tak, doczytać to w książce. Powieść obyczajowa to jest oczywiście, więc bardzo ciekawe losy bohaterów.
1: Pewnie wezmę na wakacje do czytania.
0: No koniecznie, w wakacje, tak, otóż to czytajmy, leżąc w hamaku, na trawie, na kocu, czy gdzie tam będziemy leżeć. Jeśli na wodzie gdzieś, na jakimś pontonie, to tylko uważajmy, żeby nie zamoczyć, czy też w kajaku, a wszystkim wypoczywajmy albo tym przed urlopami życzymy dobrego wypoczynku. Panu również.
1: Panie, no wzajemnie, wzajemnie, dziękuję.
0: Pozdrawiamy, do widzenia.
1: Do widzenia.
0: A to jest Radio Nadzieja i pierwszy poniedziałek sierpnia, 3 sierpnia. Spędzają państwo ten dzień z Radiem Nadzieja, do czego gorąco zachęcamy, aby kontynuować u nas dużo dobrej muzyki, dużo dobrych rozmów. O 9.30 chociażby rozmowa z gościem dnia. Już państwa serdecznie na nią zapraszamy. Do słuchania i do oglądania w mediach społecznościowych również.

Jeśli ktoś z Państwa jest w drodze na wakacje, na przykład do Chorwacji, to miejmy na uwadze to, że to są najbardziej intensywne dni wakacyjnego sezonu w Chorwacji. Na autostradzie, która prowadzi z Zagrzebia nad Adriatyk, utworzył się korek o długości 25 kilometrów. Powód to to, że tysiące turystów jadą w kierunku wybrzeża. Według chorwackiego Automobil Klubu ogromne zatory tworzą się przed bramkami autostradowymi, chociażby na drogach do Splitu czy Zadaru i na przejściach granicznych ze Słowenią i Bośnią oraz Bośnią i Hercegowiną. W wielu miejscach kierowcy muszą liczyć się z wielogodzinnymi opóźnieniami. Najgorzej jest na przejściach z Czarnogórą. Od niedzieli niektórzy kierowcy stają tam po 10 godzin. Chorwackie służby apelują o cierpliwość, zachowanie bezpiecznych odstępów i regularne przerwy w podróży. Dodatkowym utrudnieniem są wysokie temperatury, które przekraczają 35 stopni i duże natężenie ruchu związane z wymianą turnusów wakacyjnych. Eksperci przewidują, że bardzo duży ruch na drogach prowadzących nad Adriatyk utrzyma się do późnych godzin wieczornych, ale podobnych utrudnień można się spodziewać także w kolejnych weekendach sierpnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mamy początek sierpnia, półmetek wakacji. Na pewno wiele osób słyszało o programie Wakacje z Wojskiem. Co to takiego? To wakacje, czy jednak nie wakacje?
2: Myślę, że jest to bardzo ciekawa przygoda w ramach wakacji. Wakacje z Wojskiem jest to program dedykowany głównie dla młodych osób w zasadzie. Przedział wiekowy 18-35 lat. Mam tutaj na myśli głównie uczniów, studentów. Krótko mówiąc, osoby, które w wakacje mają nieco więcej czasu, aby spróbować swoich sił w mundurze. Jest to tak naprawdę podstawowe przeszkolenie wojskowe realizowane w ramach 27 dni szkolenia oraz zwieńczone przysięgą, uroczystą przysięgą wojskową.
1: Patrząc na to, co się dzieje dookoła nas, mogłoby się wydawać, że takie wakacje z wojskiem powinien przejść każdy Polak.
2: Tak, podczas rozmów z kandydatami często właśnie spotykam się z taką opinią. Coraz więcej młodych osób interesuje się geopolityką, sytuacją na świecie. Bardzo doceniają to, że u nas na dzień dzisiejszy jest spokojnie, jest bezpiecznie. Natomiast oglądając wiadomości ze świata, mają różne spostrzeżenia i często mówią, że chcieliby coś takiego przejść, żeby czuć się po prostu bezpiecznie, mieć większe poczucie bezpieczeństwa zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do swoich bliskich.
1: A jeśli już rozpoczęliśmy ten temat, tej sytuacji geopolitycznej, widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, widzimy także, co dzieje się w Polsce, chociażby w sąsiednim województwie, w województwie lubelskim. Te sytuacje wpływają na zainteresowanie służbą? Jest jakiś taki strach, czy wręcz przeciwnie, pójdę, żeby wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji kryzysowej, a może inaczej, nie pójdę, bo zaraz, jeśli coś się wydarzy, będę na froncie.
2: Wydaje mi się, że ludzie podchodzą do tego w taki sposób, że mają świadomość, że lepiej jest być przeszkolonym, aniżeli nie być przeszkolonym w sytuacji kryzysowej. Każdy z nas lepiej czuje się, jeżeli wie, co ma robić, jakie czynności po kolei wykonywać, jeżeli już to wcześniej przerobił, że tak powiem, ćwiczebnie, tak? A więc to pozytywnie wpływa według mnie na chęć odbycia przeszkolenia wojskowego.
1: A jak wyglądają takie turnusy, takie wakacje z wojskiem? Czego przez te 27 dni można się nauczyć?
2: Podczas takiego podstawowego przeszkolenia wojskowego ochotnicy dostaną podstawowe informacje odnośnie taktyki, szkolenia medycznego. Oczywiście czeka na nich też szkolenie strzeleckie.
1: I to pewnie to jest, wzbudza największe zainteresowanie.
2: Bardzo często, ale też aspekty związane z survivalem. No elementy musztry niestety najmniej z reguły są lubiane przez ochotników. To szkolenie tak naprawdę trwa 27 dni, tak jak już wspomniałem, więc nie jest to dużo. Jest to, ja zawsze mówię, że jest to wojsko w pigułce, wszystkiego po troszeczku, wszystko w podstawowym zakresie. Natomiast już potem na dalszych etapach ewentualnie kariery każdy może wybrać sobie ścieżkę rozwoju.
1: I to jest 27 dni takiego intensywnego szkolenia? Jak to wygląda? To są jakieś godziny, jakieś ramy czasowe?
2: Tak, jest to bardzo intensywny czas. Ochotnicy przez 27 dni w zasadzie żyją na terenie jednostki wojskowej. W ramach tego szkolenia mają oczywiście zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie, a także ubezpieczenie i opiekę medyczną na czas realizacji tego szkolenia.
1: A to jest taka trochę lekcja życia?
2: Dla wielu osób tak, szczególnie tych młodych osób. Jest to lekcja życia, lekcja dyscypliny i sumienności, a także próba charakteru.
1: O właśnie, to też jest ważne. Najczęściej biorą w tym udział mężczyźni, czy kobiety też się pojawiają?
2: Pojawiają się kobiety. Wydaje mi się, że na bazie ostatnich lat tych kobiet jest nieco więcej niż chociażby dekadę temu. Tak statystycznie myślę, że około 20%, strzelam w tym momencie, są to kobiety. I co ciekawe, bardzo dobrze sobie radzą podczas takiego szkolenia. Niejednokrotnie są bardziej zacięte niż mężczyźni, bardziej uparte, chcą zawsze utrzeć nosa i pokazać, że one dowiozą to, czego mężczyźni czasem nie dadzą rady.
1: Czyli czasami zawstydzają.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Czy nadal można zgłosić się na taki turnus wakacji z wojskiem, bo jakaś część już tych turnusów się odbyła w naszym regionie?
2: Jasne, jest to trzeci, ostatni turnus w te wakacje. Zaczyna się on 17 sierpnia i cały czas przyjmujemy zgłoszenia. Natomiast nie rekomendowałbym, żeby czekać do ostatniego momentu, dlatego że trzeba pamiętać, że przed powołaniem do służby wojskowej trzeba odbyć badania zarówno psychologiczne, jak i lekarskie, więc kilka dni tego buforu czasowego należałoby zachować. Natomiast cały czas przyjmujemy te zgłoszenia. Można zgłosić się osobiście w siedzibie dowolnie wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, aczkolwiek dowolnie wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji, aczkolwiek tutaj najbliżej słuchacze będą mieli jednak do Łomży przy ulicy Polowej 12. Można też aplikować online. Jest dedykowany portal rekrutacyjny www.zostańżołnierzem.pl. Jest to kolejna opcja. Natomiast osoby, które śledzą nasze media społecznościowe, doskonale wiedzą, że nasi mobilni rekruterzy krążą gdzieś tutaj po okolicy. Każdego dnia są w innej lokalizacji. Można podejść, spotkać się z żołnierzem, porozmawiać w cztery oczy, zadać pytania i złożyć wniosek o powołanie do tej służby wojskowej.
1: A trzeba się do tego jakoś specjalnie przygotować, do tych 27 dni?
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim psychicznie. Trzeba podejść do tego w taki sposób, że tam generalnie większej rzeczy wykonuje się na rozkaz. Trzeba jednak rano wstać.
1: Trzeba się dostosować do tego wszystkiego.
2: Trzeba się dostosować, dokładnie tak. Dla wielu osób taką barierą może wydawać się sprawność fizyczna. Jasne, wymagamy sprawności fizycznej, natomiast to tyczy się bardziej żołnierzy zawodowych. Na etapie samego przeszkolenia podstawowego oczywiście są realizowane zajęcia z wychowania fizycznego, są realizowane poranne rozruchy fizyczne. Natomiast ten pierwszy okres szkolenia jest tak naprawdę traktowany jakby ulgowo z uwagi na to, że to jest dopiero wstępne szkolenie, tak?
1: Za te 27 dni nikt nie otrzymuje wynagrodzenia?
2: Zupełnie odwrotnie. Wynagrodzenie otrzymuje, za pewne przeszkolenie otrzymują wynagrodzenie około 6 tysięcy złotych.
1: Brutto czy netto?
2: Jest to już
1: kwota, która trafia na rękę, na konto ochotników.
2: Dokładnie tak.
1: Więc około 6 tysięcy.
2: Tak.
1: To wcale nie jest tak mało za 27 dni.
2: Nie jest tak mało. Jest to tak naprawdę taka podstawa. W tym momencie stawki uposażeń żołnierzy zawodowych startują od 6,5 tysiąca złotych brutto i one będą rosły wraz z kolejnymi awansami na wyższe stopnie wojskowe, a także z biegiem lat służby, ewentualnie zajmowanym stanowiskiem i tak dalej.
1: Macie duże zainteresowanie tymi turnusami?
2: Tak, zainteresowanie jest bardzo duże. W tym momencie uzupełniamy jednostkę wojskową w Łomży, jednostkę wojskową w Wojewodzinie obok Grajewa, ale u nas w województwie uzupełniamy również jednostki w Białymstoku, jednostkę wojskową w Białymstoku, czy też w Czartajewie.
1: Dobrze, no macie takiego kandydata, przychodzi sobie taki Jan Kowalski, jest młodym człowiekiem. I co go najbardziej motywuje do tego, żeby wziąć udział w takim turnusie i zrobić ten pierwszy krok w stronę wojska? Jakie to są motywacje?
2: Wydaje mi się, że ciężko wskazać jeden główny taki silnik napędowy. Z reguły będzie to chyba hybryda kilku. Często słyszę oczywiście o patriotyzmie. No to jest absolutna jakaś podstawa i młodzi ludzie coraz częściej są patriotami, mówią o tym z dumą, nie wstydzą się tego. Kolejnym aspektem na pewno będzie chęć sprawdzenia siebie. Kolejnym innym aspektem mogą być również finanse.
1: No tak, jak mówiliśmy, te 6 tysięcy to wcale nie jest tak mało dla młodego człowieka, który gdzieś tam nie ma jeszcze na siebie jakiejś drogi, jakichś perspektyw większych.
2: Tak, ludzie też mają świadomość tego, że są to tak naprawdę pieniądze na start. Jeżeli zostaną w tym wojsku, będą się dalej w tym kierunku rozwijać, jest to atrakcyjna forma zatrudnienia. Niektórzy patrzą na to trochę bardziej pragmatycznie. Widzą, że wojsko ma w tym momencie bardzo silną pozycję na rynku pracy, widzą w tym swoją przyszłość i są w stanie połączyć, jakby realizować swoje pasje i umiejętności w wojsku właśnie, będąc przy tym godnie wynagradzanym.
1: A mówiąc tak prosto po żołniersku, nie wiem chociaż, czy to po żołniersku, czy nie, ale są tacy, którzy wymiękają?
2: Jasne,
1: na takim szkoleniu?
2: Tutaj warto zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy istnieją tylko ochotnicze formy służby wojskowej. Kandydaci o tym doskonale wiedzą. Są poinstruowani zawsze, że jeżeli coś by się działo, jeżeli by nie dawaliby radę, w każdym momencie można zrezygnować i nie niesie to ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.
1: Nie ma żadnych kar.
2: Dokładnie, nie ma żadnych kar. Często jak rozmawiam z kandydatami, słyszę od nich, u nich w głosie troszeczkę zwątpienia, czy aby na pewno ja dam radę, czy sobie poradzę, a kolega był i nie podołał, czy ja dam radę. Wtedy zawsze mówię króciutko, po żołniersku. Jeżeli nie spróbujesz, nie będziesz tego wiedział. A jeżeli nie ma żadnej kary za to, że się zrezygnuje, to czemu by nie spróbować?
1: Dobrze, panie poruczniku, przyjmijmy taką sytuację, że jest osoba, która przeszła taki turnus, 27 dni ukończyła, otrzymała te 6 tysięcy złotych i chce dalej rozwijać swoją karierę w wojsku. Z tym chce wiązać swoje życie zawodowe. Jakie kroki podejmuje, jakie kroki musi podjąć?
2: Wydaje mi się, że taką najbardziej naturalną ścieżką kariery, dalszą ścieżką kariery, będzie wybór dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, ale już w formacie szkolenia specjalistycznego. Ten rodzaj służby jest dla osób, które docelowo chciałyby zostać żołnierzami zawodowymi. Ten okres szkolenia trwa do 11 miesięcy. Te 11 miesięcy trzeba naprawdę dobrze wykorzystać na przyswajanie wiedzy.
1: Już nie ma zabawy. To już nie jest turnus, wakacje z wojskiem.
2: Porównałbym to bardziej do czegoś w rodzaju stażu, praktyki przed zawodową służbą wojskową. Realizujemy zadania podobne jak ci żołnierze zawodowi. Z reguły te popołudnia spędzamy już z rodziną i bliskimi, nie tak jak podczas tego pierwszego miesiąca, więc tutaj jest troszeczkę więcej swobody, ale jednak podchodzimy do tego już na poważnie z myślą o przyszłości. Pod koniec tego okresu, tych 11 miesięcy, taki ochotnik może wnioskować właśnie o powołanie do służby zawodowej. Innym rodzajem służby wojskowej, takim moim zdaniem bardzo elastycznym, dedykowanym głównie dla uczniów, studentów albo osób, które już posiadają zatrudnienie i nie chcą z niego rezygnować, na pewno będą Wojska Obrony Terytorialnej. Tutaj myślę, że temat jest szerzej znany, coraz więcej tych zwanych terytorialsów jest w naszym społeczeństwie, więc w każdym rodzinie, w każdym środowisku taka osoba na pewno się znajdzie. Ja tylko przypomnę, że tutaj podstawą jest w zasadzie 2 dni wolne od pracy w każdym miesiącu i te 2 dni właśnie taki ochotnik poświęca na przeszkolenie wojskowe, a podczas reszty miesiąca z reguły będzie w szkole czy w pracy.
1: A dużo osób po takim turnusie wakacji z wojskiem decyduje się na dalszą karierę i mówi, że tak, poczuł, że to jest to?
2: Myślę, że zdecydowana większość. Jednak ludzie, którzy chcą założyć mundur, wiedzą, po co chcą to zrobić, mają swoje motywy i zdecydowana większość osób jednak się na ten krok decyduje.
1: Ważną kwestią jest też to, że można ubiegać się o stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej. To też jest taki duży plus, który pewnie zachęca.
2: Jak najbardziej. To stypendium jest dedykowane dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Jeśli chodzi o kierunki, są to głównie kierunki techniczne, medyczne, ale także administracja czy geodezja. Jeśli chodzi o wymagania, no to tak jak w przypadku każdego rodzaju służby wojskowej, musi być to kandydat pełnoletni, niekarany i posiadający polskie obywatelstwo.
1: Jaka jest kwota takiego stypendium?
2: Na dzień dzisiejszy to stypendium wynosi 3250 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy w roku. Warto tutaj też dodać, że ten kandydat, który to stypendium będzie pobierał, zobowiązuje się do tego, ażeby odbyć to podstawowe przeszkolenie wojskowe, czyli chociażby właśnie te wakacje z wojskiem. Zobowiązuje się też również do odbycia określonej liczby ćwiczeń wojskowych, a następnie musi być żołnierzem zawodowym przez minimum 5 lat.
1: Dużo osób z tego korzysta?
2: Jest narzucony limit. Ten limit wynosi 100 miejsc na całą Polskę.
1: Więc kto pierwszy, ten lepszy? Czy
2: kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast tutaj też warto wskazać termin graniczny. Do 31 sierpnia możemy składać wnioski o przyznanie właśnie takiego stypendium.
1: Czyli można jeszcze próbować. A nóż widelec może się uda.
2: Dokładnie tak.
1: Skoro jest, ale 100 miejsc na całą Polskę.
2: Na całą Polskę.
1: No to z drugiej strony to też nie jest wcale tak dużo.
2: Tak.
1: Ale 3200, ponad 3200 zł czeka.
2: Dokładnie tak.
1: Dobrze. Ja chciałabym jeszcze wrócić do tych właśnie szkoleń, wakacji z wojskiem. Jak dokładnie to wygląda? Bo być może ktoś właśnie teraz się zastanawia. No 27 dni, dużo, niedużo. Może chciałbym spróbować te 6 tysięcy, czekam, może dam radę. Gdybyśmy mieli to jakoś tak podzielić i sprecyzować, czego my się tam dokładnie uczymy? Jak to wygląda? Jak wygląda taki dzień?
2: Myślę, że co do zasady, pierwszy dzień tego szkolenia jest zawsze takim dniem organizacyjnym. Wypełnienie troszeczkę dokumentacji nas czeka, pobranie sortów mundurowych, buty, mundur, plecak. To wszystko nieco czasu zajmuje, potem omówienie jakichś spraw organizacyjnych. Następnie wchodzimy już w takie etapy bardziej szkoleniowe. Na początku może być to troszeczkę teorii, żeby potem przystąpić do praktyki. Zawsze ostatniego dnia jest przysięga wojskowa, uroczysta przysięga wojskowa. Moment bardzo podniosły, bardzo ważny dla każdego żołnierza. Tutaj przeważnie przyjeżdżają bliscy, mama, tata, rodzina, czy
1: każdy dumny, czy dziewczyna. Jak
2: dokładnie
1: zobaczy syna, czy córkę w mundurze właśnie.
2: Dokładnie tak. To szkolenie jest bardzo intensywne. Tak jak mówiłem, w zasadzie od rana do wieczora jest co robić. Często kandydaci wybierają, może ja chciałbym zrobić to szkolenie w Warszawie, może we Wrocławiu, bo Wrocław bardzo ładne miasto. Najbardziej, droga
1: jest
2: wolna.
1: Jest taka możliwość,
2: tylko trzeba mieć też świadomość tego, że przez te 27 dni tak naprawdę nie wychodzimy z jednostki wojskowej, więc nie zwiedzimy tego miasta. Tam od rana do wieczora są organizowane zajęcia, a wieczorem tak naprawdę nie ma już na to siły. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli chodzi o zakres zagadnień, na pewno będzie omawiana dużo zagadnień z survivalu, z topografii, tak? Czyli umiejętność posługiwania się mapą, umiejętność rozpalania ogniska, pozyskiwanie wody, tego typu zagadnienia. Zagadnienia medyczne również są poruszane. Tutaj bardziej jest medycyna pola walki, ale i pierwsza pomoc. A więc te, niezależnie od tego, czy chcemy wiązać przyszłość z wojskiem, czy niekoniecznie, akurat te zagadnienia będziemy mogli wykorzystać również w środowisku cywilnym. Uważam, że są bardzo przydatne. Każdy tę wiedzę powinien posiadać.
1: A zachowania w sytuacjach kryzysowych właśnie? Jak się zachować? Jak się odnaleźć? Zastanawiam się, czy wy ten program właśnie w jakiś sposób modyfikujecie i dostosowujecie do tego, co dzieje się obecnie?
2: Myślę, że sama świadomość tego, że takie zagrożenie może wystąpić, to już jest swego rodzaju nauka działania w zespole, działania pod presją, oswajanie się z tym stresem i warunkami bojowymi, że tak powiem. Trzeba też mieć świadomość, że sytuacja kryzysowa to nie zawsze jest
1: jakaś wojna
2: czy rakieta.
1: Jakiś konflikt.
2: Może być to również blackout, brak prądu i tego typu rzeczy również nas mogą zaskoczyć. I osoby, które posiadają takie przeszkolenie wojskowe, zdecydowanie lepiej poradzą sobie w takich warunkach. Chociażby posiadanie krzesiwa w domu, to już jest jakiś aspekt, który pozwoli nam zagrzać się w trudnym momencie.
1: Wydaje się, że to jest takie odległe, ale to są sytuacje, że to naprawdę może się przydać. I ten plecak taki ewakuacyjny, o którym słyszymy, to też wcale nie jest straszenie, ale to całkiem mogłoby się nam przydać. I może moglibyśmy się czuć w jakiś sposób bezpieczniej, że nawet gdyby jakaś taka sytuacja się pojawiła, no to zawsze może dobrze w zanadrzu coś mieć przygotowane.
2: Jasne, że tak. Zarówno przygotowanie mentalne, fizyczne, jak i właśnie te posiadane...
1: Techniczne
2: takie zaplecze będzie nam dawało poczucie bezpieczeństwa. Tak jak mówiłem teraz, nie tylko poczucie bezpieczeństwa wobec nas samych, ale również za naszą ojczyznę, tę dużą i tę małą.
1: Wojsko uczy opanowania w takich sytuacjach?
2: Jak najbardziej. Pamiętam szkolenie podstawowe. Na początku każdy szelest, każdy szmer gdzieś tam w lesie, człowiek się oglądał, natomiast po jakimś czasie huk zupełnie nie robił już na nikim wrażenia, szczególnie jak się było na strzelnicy, każdy był do tego przyzwyczajony. Myślę, że Myślę, że to wiele nauczy.
1: Dobrze, podsumowując naszą rozmowę, bo spoglądam na zegarek, raz jeszcze, gdzie, kiedy można się zgłosić i kiedy te wakacje z wojskiem, ostatni już turnus tych wakacji z wojskiem 2026 rusza.
2: Ostatni turnus startuje 17 sierpnia, ale tak jak powiedziałem wcześniej, należałoby zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji albo poprzez portal www.zostańżołnierzem.pl, ewentualnie w rozmowie z mobilnym rekruterem, nieco wcześniej, z uwagi na konieczność realizacji tych badań.
1: Wojsko w Łomży czeka. Tak możemy to podsumować. Bardzo dziękuję. Porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży był naszym dzisiejszym gościem dnia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Rosną ceny na stacjach paliw. Od przyszłego miesiąca w Ostrołęce będzie obowiązywać nocna prohibicja. Wczoraj w Czyżewie odbyły się 5. amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia. Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7,51 za litr, co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. Opozycja uważa, że Rada Ministrów za wcześnie zrezygnowała z mechanizmu CPN. Europoseł PSL Krzysztof Hetman odpowiada, że rząd podjął słuszną decyzję, bo wówczas poprawiła się sytuacja na światowych rynkach.
2: Proszę pamiętać, że gdy pan premier powiedział o zakończeniu programu CPN, wtedy nastąpiła stabilizacja na rynku paliw. Była właśnie dlatego, że się ustabilizowała sytuacja w ciśnieniu Ormus, a później się znowu pogorszyła. I mamy swoistego rodzaju roller coaster.
1: Rzecznik prasowy Konfederacji Wojciech Machulski mówi, że obecne podwyżki cen paliw na stacjach są niezrozumiałe, bo zarówno ropa, jak i kurs dolara są koczujące.

0: korzystniejsze niż podczas poprzedniego kryzysu paliwowego.
1: Jest inna cena dodania, cena baryłki ropy niż podczas tego poprzedniego wielkiego kryzysu paliwowego, więc też aż tak być może nie rozumiem tych podwyżek paliw, które są na stacjach benzynowych dzisiaj. My powinniśmy reagować, łagodzić te podwyżki w jakiś sposób dla obywateli, manipulując podatkami. O tym mówi Konfederacja, że państwo ma swój duży udział bardzo w cenie paliwa i tym można manipulować.
0: Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: Od przyszłego miesiąca w Ostrołęce będzie obowiązywać nocna prohibicja. Alkoholu nie będzie można kupić w mieście od godziny 22 do 6 rano. Wyjątkiem są lokale gastronomiczne. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówi, że to rozwiązanie ma swoje wady i zalety.
3: Z jednej strony może ograniczyć, chociaż ja uważam, że tych incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu w naszym mieście nie ma zbyt dużo. Może ograniczyć te zachowania, no i z drugiej strony może sprawić, że część ludzi może limituje troszeczkę ilość spożywanego tego alkoholu. Natomiast no, z drugiej strony, ja też byłem wcześniej przedsiębiorcą, więc wiem, że takie ograniczenie no, w pewien sposób wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej, bo w niektórych nawet tych sklepach, no, jednym z głównych elementów tego była właśnie sprzedaż tego alkoholu. Tu powinien być jakiś złoty środek.
0: Przeciwnicy tego rozwiązania wskazywali na możliwy w związku z tym problem alkoturystyki, czyli mieszkańcy mieliby jeździć do sąsiednich gmin, aby ten alkohol kupić. Prezydent Niewiadomski również dostrzega takie zagrożenie, ale podkreśla, że na analizy i wnioski przyjdzie czas rok po wprowadzeniu nocnej prohibicji.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: W środę wchodzi w życie ustawa PESEL-owa, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Mimo apelu samorządu lekarskiego, prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która pozwala na gromadzenie szczegółowych informacji o zarobkach osób pracujących w ochronie zdrowia. Placówki, które nie będą realizować tego obowiązku, muszą liczyć się z karami, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
4: Maksymalne roszczenie, które może mieć Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu, to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym, ale my raczej spodziewamy się, że podmioty lecznicze będą sumiennie wywiązywać się z tego obowiązku, tak jak czyniły to dotychczas w przypadku, kiedy mieliśmy raportowania dotyczące zanonimizowanych danych.
0: Pierwsze dane o wysokości wypłat medyków mają zostać zebrane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we wrześniu. W niedzielę w Czyżewie po raz kolejny spotkali się hodowcy, miłośnicy koni i całe rodziny, by wspólnie pielęgnować tradycje oraz podziwiać rywalizację zaprzęgów. Piąte amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia rozpoczęły się mszą świętą, po której odbyło się uroczyste poświęcenie zaprzęgów. Następnie uczestnicy i kibice przenieśli się na Targowicko-Miejskie, gdzie rozegrano konkursowe przejazdy. W tegorocznej piątej edycji zawodów udział wzięło blisko 50 zawodników, którzy rywalizowali o miejsca na podium. Na miejscu była nasz reporter Wiktoria Małsz.
5: Mam 4 konie prawdziwe u siebie na podwórku. Jeżdżę, bawię się zabawkami też końmi.
6: Ogólnie to jest moje ulubione zwierzę i ja kocham konie i to dla mnie wszystkie są piękne.
7: W tamtym roku byliśmy, teraz jesteśmy i jest co podziwiać, tak.
8: Dzień konno. Mój wujek ma konie też.
9: Jestem już albo drugi, albo trzeci raz, nie pamiętam dokładnie. Najbardziej mi się podoba, że jest tyle straganów i że można oglądać to.
10: Co rok nam przybywa uczestników.
11: Burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.
10: Chętnie przyjeżdżają tutaj z bardzo daleka, no bo nawet ze 100 kilometrów od Warszawy do Białegostoku, od Grajewa do Siedlec.
12: Sędziuję 5. raz, także mogę powiedzieć, że to już jest taka drewniana jakby nasza rocznica.
11: Sędzia główny zawodów Elwira Jakubiak.
12: Uczestnicy zazwyczaj są ci sami, ale dochodzą nowi, nowe pokolenia, bo mamy też zawodników niepełnoletnich.
0: Nie zabrakło także regionalnych smaków oraz atrakcji dla całych rodzin. Na zakończenie najlepsi uczestnicy odebrali puchary i nagrody.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
13: Poranek był chłodny, ale teraz już powyżej 20 stopni mamy na termometrach w regionie, bo 22 stopnie. Temperatura maksymalna wyniesie 27, zachmurzenie dziś umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, ale raczej bez opadów deszczu w nocy. Ciepło 16 stopni, a jutro nawet do 30. W środę 33 stopnie, w czwartek 31 i dopiero od piątku spadek temperatury.
2: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
14: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
14: Lepsze Mazowsze?
15: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
14: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
15: czekają na Twój głos.
14: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
15: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
14: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
15: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
16: Po reklamie.

0: Na półmetku wakacje, drodzy Państwo, Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, żeby wracając z zagranicznego urlopu nie przywozić produktów wykonanych ze zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Od początku czerwca polskie służby wykryły 19 przypadków wwozu takich okazów spoza Unii Europejskiej. Rzecznik prasowy Izby Skarbowej Michał Deruś mówi, że służby zatrzymały 1777 takich produktów.
1: Wśród nich były pseudomedykamenty tradycyjnej medycyny chińskiej czy tradycyjnej medycyny azjatyckiej z tabletkami zawierającymi pochodne gatunków zagrożonych wyginięciem, spreparowana głowa aligatora, ale też i wyroby wykonane ze skór pytonów, na przykład torebka, portfel czy wylinki. Na szczególną uwagę zasługuje wykrycie żywych roślin w ilości 20 sztuk. Przywożone były zarówno rośliny należące do kaktusowatych, jak i storczykowatych.
0: Michał Deruś mówi, że objętych ochroną są tysiące gatunków, a produkty z nich wykonane są sprzedawane w zagranicznych sklepach z pamiątkami.
1: Pamiętajmy, że nie przewozimy nic, co jest wykonane lub pochodzi ze zwierząt. Żadnych wyrobów, żadnych medykamentów tradycyjnej medycyny chińskiej czy medycyny azjatyckiej, martwych wypchanych okazów zwierząt, koralowców czy muszli. Oczywiście dotyczy to także żywych zwierząt.
0: A za przewóz przez unijną granicę produktów zagrożonych, gatunków zagrożonych w Polsce grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

0: I dzisiaj jest potrzebny Polakom czyn patriotyczny, a powinien być nim czyn abstynencji, rezygnacja z picia alkoholu, odrzucenie trucizny, która rozkłada ducha narodu, zachęca przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Biskup Tadeusz Bronakowski poprowadził pierwszy sierpniowy apel jasnogórski, oczywiście na Jasnej Górze.
1: Niech trzeźwość zagości we wszystkich polskich domach. Niech przyniesie poczucie bezpieczeństwa, prawdziwą miłość, radość i pokój. Polecamy Ci, Mario, intencje nawrócenia tych, którzy rozpijają nasz naród, którzy lekceważą nakaz wychowania dzieci i młodzieży w abstynenckiej trzeźwości, którzy przez reklamowanie alkoholu i skandaliczne jego promocje, przez stałe zwiększanie punktów jego sprzedaży i sprzeciw wobec wprowadzenia koniecznych ograniczeń w dostępności alkoholu, podcinają korzenie naszego narodu i zatruwają jego duszę.
0: Biskup Tadeusz Bronakowski zwrócił uwagę, że tegoroczny miesiąc dobrowolnej abstynencji wpisuje się w jubileusz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Podkreślił, że wśród fundamentalnych wartości, na których powinniśmy budować silną ojczyznę, szczególne miejsce zajmuje wiara chrześcijańska i trzeźwość, które decydują o wolności wewnętrznej Polaków. Apelowałby, prosząc o Bożą pomoc, stanąć do walki z wadą pijaństwa.
1: Mario Królowo Polski, prosimy Cię usilnie, pomóż nam zrozumieć, że dobrowolna abstynencja jest wielkim patriotycznym czynem. Jest autentycznym świadectwem umiłowania ojczyzny, świadectwem odpowiedzialności za swoje życie, za nasze rodziny, za Kościół Święty i nasz naród. Oby znalazło się wielu Polaków, którzy podejmą ten piękny, jakże potrzebny patriotyczny czyn. Wtedy dojdziemy do trzeźwości całego narodu. Wtedy Polska będzie silna wiarą i trzeźwością.
0: Biskup Tadeusz Bronakowski zachęca Polaków do dobrowolnej rezygnacji z alkoholu przez miesiąc sierpień. Sierpniowe postanowienie ma być świadomym wyborem, pracą nad wewnętrzną wolnością i wyrazem solidarności z osobami walczącymi z uzależnieniem od alkoholu.

0: Sprzedaż podczas pikniku lemoniady czy przygotowanego we własnym zakresie ciasta nie wymaga zgody sanepidu. Lato to czas, kiedy tych pikników różnych i festynów jest sporo, ale główny inspektor sanitarny apeluje o przestrzeganie zaleceń publikowanych na stronie internetowej. Rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski mówi, że sanepid może skontrolować miejsce, w którym są sprzedawane takie produkty.
1: Warto też pamiętać, żeby poinformować klientów czy potencjalne osoby, które będą spożywać te właśnie produkty, o składnikach, które w nich są, bo niektóre osoby mogą być na przykład na pewne składniki uczulone, więc pamiętajmy, z czego przygotowaliśmy to, co właśnie sprzedajemy. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów poczuł się źle, my oczywiście zawsze przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało.
0: A latem, kiedy temperatury są wysokie, rośnie ryzyko zatruć pokarmowych, bo wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w żywności. Pamiętajmy o tym, ponieważ przed nami kilka znów gorących dni. Dzisiaj maksymalnie 27 stopni, więc chyba całkiem przyjemnie jak na sierpień, ale już jutro 30 stopni, w środę 33, w czwartek 31 stopni i spadek temperatury dopiero od piątku.

0: Coraz więcej polskich produktów żywnościowych trafia na zagraniczne rynki. Jesienią tego roku polskie jabłka trafią do Filipin. O pozyskaniu nowego rynku zbytu informuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
1: Jabłka, którego jesteśmy największym producentem w Europie, drugim na świecie, chcemy wysyłać w różnych kierunkach i tutaj istotne znaczenie ma ten rynek azjatycki.
0: Mówił minister Stefan Krajewski, który uczestniczył w filipińskich targach żywnościowych. Powiedział, że niektóre polskie produkty są już w tym regionie rozpoznawalne.
1: Cieszy fakt, chociażby w Filipinach, że to polskie mleko jest już rozpoznawalne. Potrafią wymienić nazwę produktów, które się pojawiają. Słyszymy o polskich habanosach. To cieszy, bo faktycznie ta nasza żywność staje się rozpoznawalną marką.
0: Minister rolnictwa powiedział, że na rynku filipińskim jest ponad 120 milionów konsumentów. Dodał, że zapotrzebowanie na żywność rośnie, bo kraj ten się rozwija. A my z rynku filipińskiego wracamy do siedziby Radia Nadzieja, czyli do Łomży. Już za 19 minut godzina 11, a przed nami przebój sprzed lat, no już kilkudziesięciu niestety. Pewnie część naszych słuchaczy doskonale pamięta tę piosenkę, więc grupa Backstreet Boys, później jeszcze dalej się cofniemy, bo będzie na antenie naszego radia ABBA.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, przedstawi je Bartek Święciński.
1: Polakom brakuje wiedzy na temat bezpieczeństwa, wskazuje ekspert. Dziś mija 125 lat od urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za miesiąc uczniowie wracają do szkół, czeka ich kilka zmian, m.in. zakaz używania telefonów. Samorządowcy i zwykli obywatele powinni być dokładnie przeszkoleni na temat zachowania w sytuacjach kryzysowych, uważa ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Robakowski. Na antenie powiedział, że sytuacja z rosyjską rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie, pokazała, że wiedzy na temat bezpieczeństwa brakuje i należy ją szybko uzupełnić.
2: Jest wiele instytucji, stowarzyszeń, fundacji, które oferują współpracę na tym poziomie. Jak już ktoś nie widzi tutaj wyjścia, to czy wojsko, czy policja, czy inne służby również są w stanie wesprzeć, bo jeżeli mamy straż pożarną, która działa na danym terenie, oni muszą się szkolić, muszą ćwiczyć. Jeżeli my te ćwiczenia zrobimy razem z samorządem, to samorząd przećwiczy sytuacje kryzysowe, ucząc się od straży pożarnej przykładowo, a straż pożarna przetestuje sobie pewne procedury.
1: Piotr Robakowski podkreślił, że każdy jest też odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo.
2: Prowadzę też takie szkolenia z obrony cywilnej i pierwsze, co pytam, to czy państwo przeczytali poradnik bezpieczeństwa. I niestety najczęściej to jest tak, że jedna osoba gdzieś mi mignie, czy dwie, które przeczytały. A jak zapytam, czy ktoś z państwa ma przygotowany taki plecak ewakuacyjny, czy plecak podstawowej potrzeby, no bo to można różnie sobie... To się okazuje, że to są sporadyczne, jedna osoba gdzieś tam się trafi.
1: Ekspert powiedział, że system obrony cywilnej w Polsce był zaniedbany przez dziesiątki lat. Dopiero od 2024 roku jest budowany i powinien być konsekwentnie uzupełniany.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dziś mija 125 lat od urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak podkreśla ksiądz Jerzy Krzysztopa, proboszcz parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli, błogosławiony kardynał Wyszyński pozostawił po sobie nie tylko bogatą historię, ale przede wszystkim ponadczasowe wartości.
4: Ksiądz prymas jest jak najbardziej aktualny na współczesne czasy, skoro za życia, szczególnie jako prymas polski, tyle dobrego uczynił dla naszego kościoła w Polsce, ale również kościoła powszechnego.
1: 125. rocznica urodzin wpisuje się w cały rok

0: jubileuszowy poświęcony prymasowi tysiąclecia. Przed wiernymi także kolejne ważne wydarzenia, w tym 5. rocznica jego beatyfikacji oraz jubileusz 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
1: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Zakaz używania telefonów i obowiązkowa edukacja zdrowotna to najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie w szkołach od 1 września. Wiceminister Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer przypomniała, że w nowym roku szkolnym zacznie się realizacja reformy edukacji Kompas Jutra.
2: Zakaz telefonów obowiązuje zarówno w szkołach, jak i dzięki poprawce poselskiej również w przedszkolach. Natomiast to jest tylko jedna ze zmian, które wchodzą 1 września, bo chodzi też obowiązkowa edukacja zdrowotna. I to się bardzo łączy, ponieważ treści związane właśnie między innymi z higieną cyfrową są również treścią edukacji zdrowotnej, której teraz będzie się uczyło każde dziecko od klasy 4 szkoły podstawowej. I druga rzecz, wchodzi reforma Kompas Jutra, wchodzi do klasy 1 i 4 i do przedszkola. To jest nowa podstawa programowa, nowe ramowe plany nauczania.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, która wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w szkołach i przedszkolach. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września i obejmą zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne. Zgodnie z nowelizacją uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów ani innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Strażacy ochotnicy zyskają nowy sprzęt i wyposażenie. Do jednostek OSP subregionów łomdzińskiego i suwalskiego trafi 2 miliony złotych. To pierwsza tura wsparcia w ramach programu Podlaskie Wspiera OSP 2026. Jak podkreśla marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, program ma wzmacniać jednostki OSP i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców całego regionu.
3: Dzisiaj przekazujemy dla 111 gmin kwotę niespełna 2 milionów złotych z naszego programu, z naszego budżetu na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. To też wyraz podziękowania naszym druhom za ich ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu i jego mieszkańców. Są to kwoty, które wesprą zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, także umundurowania. Wszystko po to, aby naszym strażakom pracowało się bezpieczniej i lepiej, i aby w takich warunkach mogli ratować nasze mienie i życie.
0: Dofinansowanie trafiło m.in. do miasta Kolno, Stawisk, Miastkowa, miasta Łomża czy gminy Grabowa.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Coraz cieplej w regionie, już 23 stopnie na termometrach. Temperatura maksymalna na dziś prognozowana to 27 stopni, w nocy 16 stopni, a jutro już od 30 do 31.
1: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
5: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: W niedzielę w Czyżewie po raz kolejny spotkali się hodowcy, miłośnicy koni i cała rodzina, by wspólnie pielęgnować tradycje oraz podziwiać rywalizację zaprzęgów. Piąte amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia rozpoczęły się mszą świętą w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, po której odbyło się uroczyste poświęcenie zaprzęgów. Następnie uczestnicy i kibice przenieśli się na targowisko miejskie, gdzie rozegrano konkursowe przejazdy. W tegorocznej edycji, piątej edycji zawodów, wzięło udział blisko 50 zawodników, którzy rywalizowali o miejsca na podium. Zapraszamy do wysłuchania relacji z tego wydarzenia. Na miejscu była Wiktoria Małsz.
1: Mam 4 konie prawdziwe u siebie na podwórku. Jeżdżę, bawię się zabawkami też końmi.
2: Ogólnie to jest moje ulubione zwierzę i ja kocham konie i to dla mnie wszystkie są piękne.
3: W tamtym roku byliśmy, teraz jesteśmy i jest co podziwiać, tak.
4: Dziękuję. No, mój wujek ma konie też.
5: Jestem już albo drugi, albo trzeci raz, nie pamiętam dokładnie. Najbardziej mi się podoba, że jest tyle straganów i że można oglądać to.
6: Co rok nam przybywa uczestników.
7: Burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.
6: Chętnie przyjeżdżają tutaj z bardzo daleka, no bo nawet ze 100 kilometrów od Warszawy do Białegostoku, od Grajewa do Siedlec.
8: Sędziuję piąty raz, także mogę powiedzieć, że to już jest taka drewniana jakby nasza rocznica.
7: Sędzia główny zawodów Elwira Jakubiak.
8: Uczestnicy zazwyczaj są ci sami, ale dochodzą nowi, nowe pokolenia, bo mamy też zawodników niepełnoletnich.
0: Nie zabrakło także regionalnych smaków i atrakcji dla całych rodzin. Na zakończenie najlepsi uczestnicy odebrali puchary i nagrody. Jak było w Czyżewie, mogą Państwo zobaczyć także na Facebooku Radia Nadzieja. Tam mnóstwo relacji, także wideo, mnóstwo rolek, więc zachęcamy, jeśli kogoś z Państwa interesuje i chcecie zobaczyć, jak było, zapraszamy na Facebooka Radia Nadzieja.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Magda walczy nawet z wszechobecnym, no to pewnie przesada, czasownikiem zadziać się, który jest używany w znaczeniu wydarzyć się. To chyba nie zupełnie tak. Jeżeli coś się wydarzyło, niektórzy mówią zdarzyło, ale to tam są też różnice, ale nie o to tutaj chodzi, to myśli o pewnej całości wydarzenia. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że coś się zadziało, to za ma charakter, jak to się mówi, inchoatywny, czyli taki, powiedzmy, rozpoczynający. Coś się zaczęło. Zaśpiewałem, zamyśliłem się i podkreśla się ten początek, czyli no specjalny właśnie, chciałem powiedzieć, porządek, ale też porządek czynności, czy też odniesienia się do czynności. Zadziało się, a więc zaczęło się dziać, ale się zadziało. No, moglibyśmy oczywiście tutaj przypomnieć, że to zadziało się odnosi się do czegoś, co już się stało, co już się odbyło, pewnie odbyło się nawet w całości, ale się zadziało. Ale jednak ten początek tu jest podkreślany. Jeśli pojawia się jakaś forma, to najczęściej ma to jakiś powód. Czy ten powód to usprawiedliwienie? Nie zawsze. Ale w tym przypadku, choć wielu osobom nie odpowiada, to zadziało się, byłbym wyrozumiały. Zadziało się, a więc zaczęło się dziać i potem się działo. Tak jak zaśpiewałem i potem śpiewałem.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart,

0: Słuchają Państwo Radia na Dzień, a minęła 11.57. Za 3 minuty na antenie naszego radia modlitwa Anioł Pański.
1: Zamykam oczy swe, znów słyszę ptaków śpiew. Ta chwila mogłaby trwać wiecznie. Dzieciństwa wspomnij krąg matczynych, czułość

0: życie,
1: za dar istnienia. Dziękujmy rodzicom.
0: Za miłość, która tyle lat wciąż co dzień budzi nas o świcie. Każdego dnia.
1: Za niewyczerpane źródło dobra.
0: Każdego dnia.
1: Za oceany czułości i trosk.
0: Każdego dnia.
1: Kanapki do szkoły.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Szanowaliśmy zawsze przez nasze tysiąclecie tradycje chrześcijańskiego wschodu. Były nasze ziemie gościnne dla tych wspaniałych tradycji sięgających swych początków w Nowym Rzymie.

Konstantynopolu, ale też pragniemy prosić gorąco naszych braci, którzy są wyrazicielami tradycji wschodniego chrześcijaństwa, ażeby pamiętali na słowa apostoła: jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ażeby o tym pamiętali i żeby teraz, w dobie szukania nowej jedności chrześcijan, w dobie nowego ekumenizmu, wspólnie z nami przykładali rękę do tego wielkiego dzieła, które tchnie Duch Święty.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

0: Od przyszłego miesiąca w Ostrołęce, drodzy Państwo, będzie obowiązywała nocna prohibicja. Alkoholu nie będzie można kupić w mieście od 22 do 6 rano. Wyjątkiem są lokale gastronomiczne. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówił na naszej antenie, że to rozwiązanie ma swoje wady, ma też zalety.
1: Z jednej strony może ograniczyć, chociaż ja uważam, że tych incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu w naszym mieście nie ma zbyt dużo. Może ograniczyć te zachowania, no i z drugiej strony może sprawić, że część ludzi może zlimituje troszeczkę ilość spożywanego tego alkoholu. Natomiast no, z drugiej strony ja też byłem wcześniej przedsiębiorcą, więc wiem, że takie ograniczenie no, w pewien sposób wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej, bo w niektórych nawet tych sklepach, no, jednym z głównych elementów tego była właśnie sprzedaż tego alkoholu. Tu powinien być jakiś złoty środek.
0: Przeciwnicy tego rozwiązania wskazywali na możliwe w związku z tym problem alkoturystyki, czyli mieszkańcy mieliby jeździć do sąsiednich gmin, żeby alkohol kupić. Prezydent Paweł Niewiadomski również dostrzega takie zagrożenie, ale podkreśla, że na analizy i wnioski przyjdzie czas rok po wprowadzeniu nocnej prohibicji.

0: A przed kąpielą w morzu albo w basenie przypominamy o tym Państwu. Najlepiej usunąć soczewki kontaktowe. Zaleca to profesor Robert Rejdak, kierownik katedry i kliniki okulistyki ogólnej i dziecięcej. Podkreśla, że nawet najlepiej dobrane soczewki kontaktowe są ciałem obcym, które może spowodować podrażnienia przy kontakcie z wodą morską albo chlorowaną. Posłuchajmy.
1: Usuwamy soczewki, ponieważ podczas kąpieli przy chlorowanej wodzie czy morskiej może dochodzić do mikrourazów na błonkę rogówki i początku infekcji. Także zalecałbym zaopatrzenie się w takie okulary refrakcyjne z korekcją po to, żeby cieszyć się kąpielami, natomiast usuwajmy soczewki kontaktowe przed kąpielą.
0: Ryzyko infekcji spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych rośnie także po długich lotach samolotem, dodaje profesor Robert Rejdak. A to jest poniedziałek, spędzają Państwo go z Radiem Nadzieja już 36 minut po 12.

0: pozostajemy w klimacie letnich wiadomości, informacji i porad. Lato to czas wysokich temperatur. Przed nami trzy takie dni z temperaturą powyżej 30 stopni, a to sprzyja szybkiemu psuciu się żywności. W upalne dni nawet krótkie pozostawienie produktów spożywczych poza lodówką może stworzyć idealne warunki do namnażania się bakterii, zwiększając ryzyko zatrucia pokarmowego. Jak prawidłowo przechowywać żywność podczas upałów, podpowiada doradca kulinarny Marcin Sikora.
1: Na pewno musimy patrzeć, jaką żywność mamy do przechowania. Jeżeli mówimy tutaj o mięsie, to oczywiście jak najbardziej warunki chłodnicze i trzeba pamiętać o tym, żeby tego cyklu chłodniczego nie przerywać, bo nawet jadąc do sklepu, gdzie kupujemy mięso chłodzone, zabieramy je do koszyka, wkładamy do bagażnika samochodu i jakiś czas jeszcze podróżujemy z nim po mieście, bo odwiedzamy jeszcze kilka innych sklepów. Może warto by było się zaopatrzyć w taką torbę termiczną. Pamiętajmy, te 30 parę stopni na dworze, to w samochodzie robi się troszeczkę jeszcze więcej tych stopni i to mięso dosyć szybko zaczyna nam się psuć, podobnie jak te ryby.
0: Marcin Sikora tłumaczy również, jak odpowiednio przechowywać warzywa i owoce.
1: Jeżeli mówimy tutaj o warzywach i owocach, mamy troszeczkę prostszy temat, bo nie rozwijają się aż tak szybko tam w nich bakterie, nawet w temperaturze wyższej mogą jedynie nam tutaj zwiędnąć i tyle, czy też szybciej później, jeżeli do domu zawieziemy, zaczną się psuć, bo złapią tej ciepłej temperatury. I tutaj też jak najbardziej przykrywamy te nasze warzywa i owoce w samochodzie. Możemy przykryć nawet wilgotną ściereczką, dzięki temu ta świeżość cały czas będzie zachowana, bo pamiętajmy o tym, że mało który bagażnik jest klimatyzowany w samochodach. W środku fajnie jest chłodno, ale jednak w tych bagażnikach bywa ciepło.
0: A latem nie trudno zatrucia pokarmowe, jak ich uniknąć?
1: Tutaj podczas wakacji latem na pewno unikajmy rozmrożonych lodów, bo to jest bardzo ważne z racji tego, że bardzo szybko salmonella się może namnażyć. Ja wiem, że teraz większość tych lodów jest na pewno przygotowywana nie tak jak kiedyś, tradycyjnie na utartych jajkach ze śmietanką gotowaną, ale mimo tego produkt raz zamrożony nie powinien być kolejny raz zamrażany, a mówię, no bywa też różnie z dostawami w te upalne dni. Ten ciąg chłodniczy może być przerwany i te lody, jeżeli już są rozpuszczone, a my je ponownie zamrozimy, może się wydarzyć różna sytuacja. Na pewno najważniejsza jest higiena, tak? I tutaj mycie rąk. Starajmy się oczywiście jak najczęściej myć te ręce. Unikajmy potraw w drobiu w gorące dni. Tutaj mówię przede wszystkim o takich daniach fast foodowych, bo czasami bywa tak, jeżeli ten kurczak nie będzie dosmażony, bądź sprawdzajmy, czy on jest dobrze wysmażony, odpowiednia temperatura wypieczenia.
0: Warto pamiętać, że sposób, w jaki dbamy o świeżość naszych produktów, ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i na bezpieczeństwo żywności. Już za 18 minut 13.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

A to była oczywiście Mela Kotelok. Już tylko 10 minut brakuje do godziny 13. O 13 zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości i prognozę pogody.

0: Jest 13, czas na wiadomości, przedstawi je Kasia Polewko.
1: Polskie jabłka trafią na Filipiny. Ministerstwo Rolnictwa informuje o nowych rynkach zbytu. Wciąż są wolne miejsca w nowo powstałym miejskim żłobku w Kolnie. Wakacje z wojskiem, już niebawem rusza ostatnie szkolenie w tym sezonie. Coraz więcej polskich produktów żywnościowych trafia na zagraniczne rynki. Jesienią tego roku polskie jabłka trafią do Filipin. O pozyskaniu nowego rynku zbytu poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
2: Jabłka, którego jesteśmy największym producentem w Europie, drugim na świecie, chcemy wysyłać w różnych kierunkach i tutaj istotne znaczenie ma ten rynek azjatycki.
1: Stefan Krajewski, który uczestniczył w filipińskich targach żywnościowych, mówi, że niektóre polskie produkty są już w tym regionie rozpoznawalne.
2: Cieszy fakt chociażby w Filipinach, że to polskie mleko jest już rozpoznawalne. Potrafią wymienić nazwę produktów, które się pojawiają. Słyszymy o polskich habanosach. To cieszy, bo faktycznie ta nasza żywność staje się rozpoznawalną marką.
1: Minister rolnictwa dodaje, że na rynku filipińskim jest ponad 120 milionów konsumentów. Dodaje, że zapotrzebowanie na żywność rośnie, bo kraj się rozwija.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wciąż są wolne miejsca w miejskim żłobku w Kolnie. Trwa rekrutacja do nowo otwartej placówki, a rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mogą nadal składać zgłoszenia i zapoznać się z ofertą żłobka, mówi Radiu Nadzieja burmistrz Kolna Andrzej Duda.
4: Zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy jeszcze. Jest około niespełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. Miejsc mamy na 60 dzieci, w związku z tym zachęcamy. Jeżeli rodzice zdecydują się, zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku. Warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Nowoczesny i bezpieczny obiekt ma zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju, a rodzicom ułatwić powrót do aktywności zawodowej.
4: Przede wszystkim umożliwi matkom czy ojcom, którzy musieliby opiekować się dziećmi, tak, jeżeli nie mają rodzin typu babcia, która już jest na emeryturze, musieliby no niestety wycofać się z życia zawodowego. Ten żłobek na pewno umożliwi funkcjonowanie w pracy, opieka na pewno będzie dobra. Inwestycja była finansowana w 90%, więc nie żałowaliśmy na wyposażenie tego żłobka. Jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre.
1: Do placówki będzie można zapisać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Trwają zapisy na ostatni w tym sezonie turnus wakacji z wojskiem. Każdy zainteresowany może zapisać się na szkolenie trwające 27 dni. Coraz więcej osób bierze udział w projekcie, aby czuć się bezpieczniej, mówi Radiu Nadzieja porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży.
5: Wakacje z wojskiem jest to program dedykowany głównie dla młodych osób, w zasadzie przedział wiekowy 18-35 lat. Jest to tak naprawdę podstawowe przeszkolenie wojskowe realizowane w ramach 27 dni szkolenia oraz zwieńczone uroczystą przysięgą wojskową. Coraz więcej

0: Więcej młodych osób interesuje się geopolityką, sytuacją na świecie. Bardzo doceniają to, że u nas na dzień dzisiejszy jest spokojnie, jest bezpiecznie. Natomiast oglądając wiadomości ze świata, często mówią, że chcieliby coś takiego przejść, żeby czuć się po prostu bezpieczniej.
1: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6 tysięcy złotych. Porucznik Marcin Sadziński wyjaśnia, jak w praktyce wyglądają wakacje z wojskiem.
0: Podczas takiego podstawowego przeszkolenia wojskowego ochotnicy dostaną podstawowe informacje odnośnie taktyki, szkolenia medycznego. Oczywiście czeka na nich też szkolenie strzeleckie, też aspekty związane z survivalem. No elementy musztry niestety najmniej z reguły są lubiane przez ochotników. Ja zawsze mówię, że jest to wojsko w pigułce. Wszystkiego po troszeczku, wszystko w podstawowym zakresie. Natomiast już potem na dalszych etapach ewentualnie kariery każdy może wybrać sobie ścieżkę rozwoju.
1: Ostatni turnus wakacji z wojskiem rusza 17 sierpnia. Szczegóły są na stronie wojskopolskie.pl. Polscy strażacy walczą z pożarami w środkowej Hiszpanii. 35 funkcjonariuszy przyleciało do Hiszpanii w sobotę. Sytuacja w miejscu, gdzie przebywają nasi strażacy, jest pod kontrolą, ale jak sami mówią, pracy im na pewno nie zabraknie.
2: Pierwszym zadaniem strażaków było oddzielenie krańców pożaru, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Kapitan Łukasz Czemarmazowicz z Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że strażacy działają w trudnym terenie, a las różni się od lasów w Polsce.
3: Są tutaj przeważnie lasy iglaste. Ta ściółka, która tu jest bardzo płytka oraz bardzo przesuszona przez to, że jest tutaj tak gorąco, a z racji, że to są głównie igły, jest bardzo palna.
2: A trudny, górzysty teren utrudnia akcję, którą w dużej części trzeba prowadzić z powietrza. Strażak mówi, że w najbliższych dniach Polacy zostaną podzieleni na dwa zespoły.
3: Jeden będzie stacjonował tutaj w okolicach Toledo i reagował zgodnie z potrzebami, a druga część zespołu przeniesie się do miejscowości Kłęka, gdzie również będzie w dyspozycji.
2: Polscy strażacy będą się zmieniać co 10 dni. Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich funkcjonariuszy.
1: O szczegółach mówił Arkadiusz Augustyniak i tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Na kolejne zapraszam punktualnie o 14.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: 25 stopni już na termometrach, a diś maksymalnie do 27. W drugiej części dnia może nam się nieco chmurzyć i lokalnie, bardzo lokalnie i niewiele popadać. 16 stopni w nocy, a jutro rozpoczynamy 3 dni z bardzo wysokimi temperaturami. Jutro 30 stopni, w środę 33 do 34 i w czwartek do 31 stopni, od piątku ochłodzenie.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: A przed nami kwadrans po godzinie 13, nasza wakacyjna audycja zatytułowana Włoskie Skarby, emitowana oczywiście u nas, ale przygotował ją ksiądz profesor Witold Kawecki.
6: Zapraszamy na reklamy.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
6: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
1: Ravenna, miasto mozaik. Ravenna jest unikalną perełką kulturową i artystyczną oraz jednym z najważniejszych miast w dziejach Italii. W II wieku przed Chrystusem stała się częścią Imperium Rzymskiego. Juliusz Cezar, zanim przekroczył Rubikon, skoncentrował w okolicach miasta swoją armię. Oktawian August zbudował drogę z Fano do Ravenny, a następnie do Rimini, a także port wojskowy, w którym stacjonowało około 10 tysięcy żeglarzy wojskowych. Obecność białego złota, czyli soli, sprawiła, że w czasach rzymskich miasto dynamicznie się rozwijało. W V stuleciu Ravenna stała się bastionem przeciwko Wandalom i innym ludom barbarzyńskim, które atakowały Rzym i Italię. Była nawet stolicą Włoch. W 568 roku Longobardowie podbili Italię, lecz nie Ravennę. Dlatego region otrzymał nazwę Romagna i pozostał wówczas jedyną rzymską enklawą. W 751 roku miasto przejęli Longobardowie, a w 65 król Franków Pepin III przyłączył je do państwa kościelnego. Od 1106 roku Ravenna przez pewien czas była wolnym miastem. W XV wieku została zdominowana przez Republikę Wenecką, a następnie ponownie znalazła się pod panowaniem państwa kościelnego. W 1860 roku weszła w skład Zjednoczonego Królestwa Włoch. Współczesna Ravenna posiada 8 zabytków paleochrześcijańskich wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znana jest też ze swoich wybitnych mozaik. W starożytności mozaiki tworzyły spektakularne dekoracje ścienne złożone z precyzyjnie dopasowanych kamieni o różnorodnych odcieniach. Jednym z tych zabytków jest mauzoleum Galli Placidi, które jest w istocie kościołem, później nazwanym mauzoleum, ponieważ sądzono, że cesarzowa Galia została tam pochowana. Budowlę wzniesiono na zlecenie władczyni w pierwszej połowie V wieku jako grobowiec z sarkofagiem, w którym nigdy jednak nie spoczęła. Galia Placidia zmarła bowiem w Rzymie i tam została pochowana, prawdopodobnie na terenie Watykanu. Ściany mauzoleum do pewnej wysokości pokrywa marmur, a powyżej znajdują się doskonale zachowane mozaiki, najstarsze w Ravennie. Wykonano je ze szkła w odcieniach zieleni, czerwieni, błękitu i złota. Pierwsza mozaika przedstawia świętego ubranego w strój starożytnego Rzymianina. W prawej ręce trzyma on krzyż, w lewej natomiast dzierży księgę. Jego sylwetka zdaje się zmierzać ku płonącemu ognisku. To święty Wawrzyniec, męczeńsko przypieczony na ruszcie. Pod kopułą przyciąga wzrok cudowne rozgwieżdżone niebo. Przywodzi ono na myśl apokalipsę świętego Jana. Może właśnie patrząc na to sklepienie, Dante Alighieri napisał fragmenty boskiej komedii poświęconej niebiosom. Równie piękna jest bazylika świętego Witalisa, o oktagonalnej strukturze, wysoka na 26 metrów, przestrzenna i wypełniona potężną liczbą kolumn, słupów, głowic oraz arkad, wybudowana w 547 roku. Usta same otwierają się z zachwytu. Architektura i wystrój świątyni nie mają sobie równych w historii sztuki i stanowią jeden z najwybitniejszych przykładów świetności sztuki bizantyjskiej. Można powiedzieć, że spotykają się tu dwa światy, rzymski i bizantyjski. Rzymskie są zieleń, natura, trójwymiarowość postaci, emocjonalność i afirmacja życia. Bizantyjskie natomiast postacie płaskie, symboliczne, święte, hieratyczne oraz wszechobecne złoto. W Ravennie, mieście mozaik, znajdują się najpiękniejsze i najlepiej zachowane zabytki sztuki bizantyjskiej na świecie. Czego najlepszym dowodem jest właśnie ten kościół. Bizancjum miało tu rozległe wpływy, utworzyło egzarchat i pozostawiło po sobie niezwykłe bogactwa artystyczne. Kolejny zabytek to kościół Apolinarego, wybudowany przez króla Ostrogotów, Teodoryka Wielkiego. Prawdopodobnie pełnił funkcję kaplicy królewskiej. Do paleochrześcijańskiej bazyliki wchodzi się przez portyk. Kościół ma trzy nawy przedzielone kolumnami. Powyżej nich ściany są niemal całkowicie pokryte mozaikami z czasów Teodoryka. W najwyższej strefie po lewej stronie przedstawiono sceny z Nowego Testamentu. Niżej, pomiędzy oknami, znajdują się postacie męskie w białych szatach, prawdopodobnie święci, prorocy, apostołowie lub ojcowie Kościoła. A jeszcze niżej ukazana została procesja osób konsekrowanych, 22 dziewice, na czele których kroczą trzej królowie z darami, zmierzający do tronu Maryi z Dzieciątkiem, otoczonego czterema aniołami. Widoczne są również mozaiki przedstawiające fragmenty miasta, port, amfiteatr, mury i bramy miejskie oraz statek płynący po morzu. Po prawej stronie kościoła, w najwyższej galerii, znajdują się sceny pasyjne z życia Jezusa. W mieście są dwa równie piękne baptysteria, czyli chrzcielnice, ortodoksów i arian. W ich centrum oczywiście scena chrztu Jezusa. Warto zobaczenia jest kaplica świętego Andrzeja w Pałacu Biskupim, ale także mauzoleum Teodoryka i bazylika świętego Apolinarego in Classe. W pewnym okresie historycznym Ravenna stała się najważniejszym ośrodkiem Imperium Bizantyjskiego na Półwyspie Apenińskim. Cesarz Justynian wysłał do miasta biskupa Maksymiliana, który wzniósł opactwo Sant'Apollinare in Classe, położone w dawnym porcie Ravenny, około 8 km od centrum miasta. Trójnawowa bazylika w obrębie opactwa zachwyca apsydą utrzymaną w niemal nadziemskich barwach. Świątynia wraz z okrągłą dzwonnicą, znoszącą się na wysokość 37 metrów, została poświęcona pierwszemu biskupowi Ravenny, świętemu Apolinaremu. Jej architektura stanowi wyraźne świadectwo i symbol rzymskiej tradycji budowlanej, odrodzonej na nowo w bizantyjskiej Ravennie. W górnej partii apsydy przedstawiono Chrystusa błogosławiącego, trzymającego księgę, w otoczeniu symboli czterech ewangelistów. Poniżej widnieje 12 owieczek, symbol 12 apostołów wychodzących z bram Jerozolimy i Betlejem. W centrum kompozycji umieszczono krzyż z wizerunkiem Odkupiciela. Po jego bokach na tle złotego nieba stoją Mojżesz i Eliasz, a nad krzyżem ukazana jest ręka Boga Ojca. Cała scena nawiązuje do przemienienia Pańskiego na górze Tabor, co podkreślają również trzy owieczki symbolizujące apostołów obecnych podczas tego wydarzenia. Poniżej krzyża, a zarazem w centralnym punkcie apsydy, przedstawiony został święty Apolinary, stojący pośród drzew, krzewów, skał, kwiatów oraz licznych zwierząt i ptaków. Dolna partia prezbiterium zawiera wątki o charakterze politycznym. Od lewej strony widoczny jest cesarz Konstantynopola Konstantyn IV, wręczający kościołowi dekret przyznający mu przywileje. Następnie pomiędzy oknami ciągną się najstarsze mozaiki świątyni ukazujące świętych. Po prawej stronie znajdują się trzy sceny starotestamentalnych ofiar. Abla składającego baranka, Melchizedeka ofiarującego chleb i wino oraz Abrahama gotowego złożyć na ołtarzu swojego syna Izaaka. A wszystko to z V i VI wieku, zachowane w tak doskonałym stanie. Należy pamiętać, że jest to okres największego rozkwitu sztuki bizantyjskiej. W Ravennie ostatnie lata swojego życia spędził Dante Alighieri, który osiadł na dworze władającego miastem Guida da Polenta. Urodzony we Florencji poeta był wybitnym pisarzem, z którym silnie identyfikuje się kultura włoska. Na podstawie jego twórczości ukształtował się nowoczesny język włoski. Zaangażowanie polityczne w pewnym okresie życia sprowadziło na niego prześladowania ze strony przeciwników, dlatego zmuszony był szukać schronienia poza rodzinną Florencją, między innymi w Ravennie. Od 1302 roku Dante żył na wygnaniu, wędrując po różnych miastach Italii i nigdy już do Florencji nie powrócił. W Ravennie ukończył swoje arcydzieło, Boską Komedię. I tutaj zmarł w 1321 roku i tutaj jest pochowane.

Uwaga, jeśli ktoś z Państwa wybiera się na wakacje do Chorwacji. Polska ambasada w Zagrzebiu ostrzega przed ekstremalnymi upałami w Chorwacji, która jest niezmiennie jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Od dziś do środy czerwony alert pogodowy obejmuje m.in. Półwysep Istria, Rijeka, takie wyspy jak Rab i Pag. Pomarańczowy alert obowiązuje nareszcie wybrzeża od Zadaru aż do Dubrownika, a w środę czerwony alert obejmie tereny położone w głębi Dalmacji. Chorwację kontynentalną, zgodnie z prognozami, temperatura powietrza przekroczy tam 39 stopni. W 2025 roku Chorwację odwiedziło 1 240 000 polskich turystów, co dało Polsce czwarte miejsce wśród wszystkich nacji odwiedzających to państwo. Najczęściej wybierają wypoczynek indywidualny, docierając na miejsce własnym samochodem. Popularne wśród Polaków regiony to Dalmacja ze Splitem, Makarską i Dubrownikiem, Półwysep Istria, także wyspy. Główne zalety turystyczne Chorwacji to oczywiście dogodny dojazd autem przez Czechy, Austrię, Słowenię albo Węgry, także czyste morze, przejrzysta woda i latem można liczyć na słoneczną pogodę, ale też na upały, o czym informuje polska ambasada w Zagrzebiu, że w najbliższych dniach w Chorwacji upały sięgające 39 stopni. My także ostrzegamy, temperatury u nas niższe, chociaż w środę 34 stopnie, więc też bardzo gorąco, jutro maksymalnie 30, a w czwartek do 31 stopni.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.
6: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
7: Mija 125 lat od urodzin błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Prymas Polski przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 roku. Główne uroczystości odbyły się wczoraj w jego rodzinnej miejscowości w Zuzeli.
8: Tegoroczna rocznica jest taką trochę okrągłą rocznicą. Wczoraj była główna msza święta o godzinie 12. Tej mszy świętej prymasowskiej przewodniczył ksiądz prałat Ryszard Niwiński, nawiązując w homilii do nauczania naszego świętego rodaka. Wczoraj też sporo pielgrzymów było. Właśnie oprócz modlitwy mszy świętej, to również później było zatrzymanie w drodze do muzeum przy figurze Matki Bożej Różańcowej. Przed 125 laty państwo wyszyńscy w czasach zuzelskich, czyli w pierwszej dekadzie XX wieku, każdy dzień kończyli wspólnotową rodzinną modlitwą, składającą się nie tylko z pacierza katechizmowego, także była modlitwa różańcowa, składająca się z całej części różańca. Stąd Matka Boża Różańcowa przypomina, że dobrze byłoby właśnie pamiętać o modlitwie różańcowej.
7: Mówi ksiądz Jerzy Krysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli. Pamięć o prymasie tysiąclecia jest pielęgnowana na co dzień nie tylko w Zuzeli, ale także w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie znajduje się jego grób, a także we Włocławku, z którym związane były lata jego nauki w seminarium duchownym i przyjęcie święceń kapłańskich. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, jedna z najważniejszych postaci Kościoła i historii Polski XX wieku, duchowy przywódca narodu w okresie komunizmu, a także inicjator jasnogórskich ślubów narodu i Wielkiej Nowenny. Został beatyfikowany 12 września 2021 roku.

0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Na stacjach benzynowych tylko drożej. Rząd rozważa powrót programu Ceny Paliw Niżej. W parku Jana Pawła w Łomży powstaje tężnia solankowa. Sprawdzimy, jak o nią odpowiednio dbać, by nie stała się siedliskiem bakterii. Przygotujmy się na kolejną falę upałów i o tym na koniec wiadomości. Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 9,8. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7,51 za litr, co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający cenę paliw. Rzecznik prasowy Konfederacji Wojciech Machulski mówi, że obecne podwyżki cen paliw na stacjach są niezrozumiałe, bo zarówno ropa, jak i kurs dolara są korzystniejsze niż podczas poprzedniego kryzysu paliwowego.
2: Dzisiaj jest inna cena dolara i inna cena baryłki ropy niż podczas tego poprzedniego wielkiego kryzysu paliwowego, więc też aż tak być może nie rozumiem tych podwyżek paliw, które są na stacjach benzynowych dzisiaj. My powinniśmy reagować, łagodzić te podwyżki w jakiś sposób dla obywateli, manipulując podatkami. O tym mówi Konfederacja, że państwo ma swój duży udział bardzo w cenie paliwa i tym można manipulować.
1: Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wyniki badań naukowych i kontrole miejskich tężni solankowych wskazują na poważne problemy sanitarne z tego typu obiektami. Pojawiają się siedliska bakterii, pleśnie i zanieczyszczenia. Taka tężnia powstaje w parku Jana Pawła II w Łomży. Wiceprezydent miasta Piotr Serdyński, pytany o to, jak samorząd zamierza dbać o to, aby takiego stanu uniknąć, odpowiada, że będzie to leżało po stronie wykonawcy inwestycji.
4: Zgodnie z umową z wykonawcą, przez 3 lata to wykonawca będzie miał w swoim zakresie utrzymanie w takim sposób bezpieczny tej tężni i mam przekonanie, że będzie robił to w sposób profesjonalny, skoro zgłosił się do przetargu. My oczywiście zawsze badamy oferty, czy dany wykonawca jest w stanie zrealizować zakres zamówienia i tak jak wspomniałem, tym zakresem jest również utrzymanie tej tężni, aby ona funkcjonowała w sposób sprawny, bezpieczny i to już będzie leżało po stronie wykonawcy. Później oczywiście będzie już to w zakresie bieżącego utrzymania miasta Łomża.
1: Tężnia w parku Jana Pawła powinna być ukończona w październiku tego roku.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do 7. edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybierają spośród 333 pomysłów w puli podregionalnej i ogólnowojewódzkiej. Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego, także dzieci, w których imieniu głosują rodzice lub opiekunowie. Do udziału w głosowaniu zachęca marszałek województwa Adam Struzik.
5: Każdy obywatel ma 2 głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to ta pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych. Ten budżet obywatelski Mazowsza cieszy się coraz większym uznaniem mieszkańców i tak naprawdę upodmiotawia naszych obywateli. To oni decydują, jakie projekty będą realizowane. Także zapraszam, a tym, którzy z powodzeniem zrealizowali swoje projekty, serdecznie gratuluję.
1: Głosowanie potrwa do 7 września.

0: Aby wziąć w nim udział, należy wejść na stronę bommazowia.pl, uzupełnić swoje dane, a następnie wybrać projekt. Przygotujmy się na kolejną falę upałów. Już jutro na termometrach w wielu miejscach zobaczymy nawet 33 stopnie. Wiele osób zamierza zrezygnować z wychodzenia z domu lub ograniczyć aktywność na zewnątrz.
1: Mniej tak, zdecydowanie, między tam 11 a 17. No tak, bo z racji wieku też.
2: Ja się szykuję do upalnych dni. Klimatyzator mam w pokoju nastawiony już od początku lata, taki z rurą przez okno. Bez tego bym nie dał rady. Jest letnio, wtedy nie do zabicia się, a na poddaszu mieszkam, więc bez tego byłoby ciężko.
3: Najgorętsze okresy po prostu przesiaduję w domu z córką.
4: Nie, trzeba pracować. Pociągi są klimatyzowane, także będzie dobrze.
0: I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję, Katarzyna Polewko. Do usłyszenia.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: A termometry w regionie teraz pokazują 26 stopni, 27 to jest temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 16. Jutro, jak już wspomniała Kasia, bardzo trudna sytuacja pogodowa przez 3 dni, bardzo trudna ze względu na upały. 31 stopni jutro, 34 stopni w środę i 31 stopni w czwartek.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
7: Po reklamie.

0: Wraca tropikalna temperatura, upały obejmą niemal całą Polskę. Mogą zostać z nami dłużej. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, że najbardziej niebezpieczne jest odwodnienie, którym szczególnie, które zagrożone są osoby starsze. A o zagrożeniach związanych z upałami mówi kardiolog dr Marek Słomczyński.
1: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy, no i niestety również podeszły wiek związane są z dużo większym ryzykiem różnych powikłań, różnych problemów związanych z wysoką temperaturą.
0: Lekarz apeluje, by w czasie upałów zadbać o seniorów, którzy często nie odczuwają pragnienia i spożywają zbyt mało płynów. Dr Marek Słomczyński zwraca uwagę, że nie wszyscy są przyzwyczajeni do picia wody, dlatego warto wziąć pod uwagę także inne rozwiązania.
1: Bardziej liczy się to, żeby ta starsza osoba wypiła cokolwiek, niż przymuszać ją do picia ciągle tej samej wody. Starajmy się urozmaicać napoje. To może być lekka herbata, to może być lekki wywar ziołowy, to może być rumianek, to może być woda z dodatkiem owoców, dodatkiem ziół, chociażby mięty czy cytryny. Taka woda jest o wiele smaczniejsza.
0: A kulminacja upałów przypadnie we wtorek i w środę. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć do 39 stopni. U nas będzie gorąco, ale nie aż tak, ale około 34 stopni możemy się spodziewać.

0: Wciąż są wolne miejsca w miejskim żłobku w Kolnie. Teraz tam zaglądamy. Trwa rekrutacja do nowo otwartej placówki, a rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mogą nadal składać zgłoszenia i zapoznać się z ofertą żłobka, mówił na naszej antenie burmistrz Kolna Andrzej Duda.
1: I zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy. Jeszcze jest około, jest pełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. Miejsc mamy na 60 dzieci, w związku z tym zachęcamy. Jeżeli rodzice zdecydują się, zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku. Warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądało.
0: A nowoczesny i bezpieczny obiekt ma zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju, rodzicom ułatwić powrót do aktywności zawodowej.
1: Przede wszystkim umożliwi matkom czy ojcom, którzy musieliby opiekować się dziećmi, tak, jeżeli nie mają rodzin typu babcia, która już jest na emeryturze, musieliby no niestety wycofać się z życia zawodowego. Ten żłobek na pewno umożliwi funkcjonowanie w pracy, opieka na pewno będzie dobra, inwestycja była finansowana w 90%, więc nie żałowaliśmy na wyposażenie tego żłobka. Jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre.
0: A do placówki można zapisać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.

0: Reprezentacja Polski siatkarzy po raz drugi z rzędu, a trzeci w ostatnich czterech sezonach wygrała Ligę Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo finale pokonało Stany Zjednoczone 3-2. Z trybun hali w Chinach oglądał te zawody Krzysztof Ignaczak, były reprezentant Polski, mistrz świata i Europy.
1: Ja szczerze liczyłem trochę na łagodniejszy wymiar kary ze strony Amerykanów, czyli bardziej proste spotkanie, i obstawiałem, że nasi będą w stanie pokonać ich 3-0. Natomiast Amerykanie zagrali naprawdę fantastyczne zawody. Mecz jak roller coaster, z nieba do piekła wielokrotnie. Wiadomo, że z Amerykanami gramy w ostatnich czasach właśnie takie, można powiedzieć, horrory spotkania o podwyższonym ryzyku zejścia na zawał. No i taki też był ten finałowy mecz. To na pewno było pasjonujące spotkanie, dawało nam wiele takich pozytywnych emocji, więc naprawdę jesteśmy mega zadowoleni, tym bardziej, że wygrana i złoty medal. Natomiast to, co podkreślę zawsze, i to, że my potrafimy wychodzić z opałów, mamy naprawdę świetną drużynę, która nie pęka w tych takich trudnych momentach. Po raz kolejny wygrywamy takie trudne spotkanie z Amerykanami i myślę, że to jest takie fajne i symptomatyczne, że ta drużyna tak ma gdzieś w tej mentalności tą walkę do samego końca.
0: Tytuł MVP imprezy otrzymał przyjmujący drużyny narodowej Tomasz Fornal, którego tak charakteryzuje Ignaczak.
1: To jest jeden z najlepszych obecnie przyjmujących na świecie, dysponujący świetną zagrywką, bardzo dobrym przyjęciem, umiejętnością czytania gry w obronie, gdzie potrafi się w szóstej strefie znakomicie ustawiać, jako skrzydłowy znakomicie ustawia blok. Także ma naprawdę wiele atutów i myślę, że nie jeden prezes chciałby go po prostu mieć w swoim zespole, w swojej drużynie, no i nie jeden trener reprezentacji, nie jedna reprezentacja chciałaby posiadać takiego zawodnika, a myślę, że my mamy zespół, którym jest wielu ludzi, którzy mają i prezentują bardzo wysokie umiejętności. Natomiast Tomek jest jednym faktycznie z takich ludzi, którzy potrafią przejąć inicjatywę, być liderem w tych trudnych momentach.
0: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023, 2025 roku, a wcześniej w 2012 także zdobyli złoto, ale wtedy rozgrywki odbywały się pod szyldem Ligi Światowej. Od 2019 roku biało-czerwoni nie schodzą z podium Ligi Narodów. Za kadencji selekcjonera Nikoli Grbicia wywalczyli piąty krążek tych rozgrywek. Z serbskim szkoleniowcem mają w nich na koncie 3 złote, 2 brązowe medale, a trzecie miejsce zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: trwają zapisy na ostatni w tym sezonie turnus wakacji z wojskiem. Każdy zainteresowany może zapisać się na szkolenie trwające 27 dni. Turnus to nauka strzelania, przetrwania w terenie, taktyka wojskowa czy ćwiczenie na pojazdach wojskowych. Coraz więcej osób bierze udział w projekcie, aby czuć się bezpieczniej. Tak mówił dziś u nas w rozmowie z gościem dnia porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży.
1: Wakacje z wojskiem jest to program dedykowany głównie dla młodych osób w zasadzie. Przedział wiekowy 18-35 lat. Jest to tak naprawdę podstawowe przeszkolenie wojskowe realizowane w ramach 27 dni szkolenia oraz zwieńczone uroczystą przysięgą wojskową. Coraz więcej młodych osób interesuje się geopolityką, sytuacją na świecie. Bardzo doceniają to, że u nas na dzień dzisiejszy jest spokojnie, jest bezpiecznie. Natomiast oglądając wiadomości ze świata, często mówią, że chcieliby coś takiego przejść, żeby czuć się po prostu bezpieczniej.
0: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6000 zł. Porucznik Marcin Sadziński wyjaśnia, jak w praktyce wyglądają wakacje z wojskiem.
1: Podczas takiego podstawowego przeszkolenia wojskowego ochotnicy dostaną podstawowe informacje odnośnie taktyki, szkolenia medycznego. Oczywiście czeka na nich też szkolenie strzeleckie. Też aspekty związane z survivalem. No elementy musztry niestety najmniej z reguły są lubiane przez ochotników. Ja zawsze mówię, że jest to wojsko w pigułce, wszystkiego po troszeczku, wszystko w podstawowym zakresie, natomiast już potem na dalszych etapach ewentualnie kariery każdy może wybrać sobie ścieżkę rozwoju.
0: A ostatni turnus szkoleń rusza 17 sierpnia. Oferta wakacje z wojskiem to 70 lokalizacji w całym kraju. Można wybrać odpowiednią dla siebie jednostkę wojskową, czy to pod kątem odległości, terminu, czy też charakteru służby. A szczegóły znajdą Państwo na stronie wojskopolskie.pl.

0: Nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, brak dokumentów poświadczających zdrowie, nieodpowiednie przechowywanie żywności w prawie 700 obiektach gastronomicznych, sezonowych, agroturystyce, hotelach i pensjonatach były nieprawidłowości. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wynikach kontroli na półmetku wakacji. GIS interesował się szczególnie sezonowymi punktami gastronomicznymi, mówi Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny. Posłuchajmy.
1: Mamy w czasie wakacji wiele punktów zbiorowego żywienia, które otwierają się doraźnie, nie są czynne cały rok, są czynne sezonowo, są też pracownicy sezonowi. Mamy w związku z tym znacząco wzmożoną naszą również działalność kontrolną, bo ktoś, kto prowadzi okazjonalnie czy sezonowo tylko działalność, no musi być z naszego punktu widzenia, może być większym ryzykiem obarczony, jeżeli chodzi o kwestie sanitarne, epidemiologiczne, niż działające cały rok tego rodzaju obiekty.
0: W wakacje działa około 45 tysięcy budek, food trucków, barów i restauracji. 10% z nich udało się skontrolować i w przypadku niemal 700 lokali wykryto nieprawidłowości dotyczące m.in. warunków higienicznych, informuje Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
2: Uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych, nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków, nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, ale także brak wymaganych dokumentów poświadczających zdrowie. Stwierdzane były też uchybienia dotyczące nieprawidłowego bądź braku oznakowania substancjami, które są alergizujące, co szczególnie istotne jest dla osób, które mają uczulenia i alergie pokarmowe.
0: GIS podkreśla, że kontrole mają na celu chronić obywateli przed zatruciami, zakażeniami i zagrożeniami związanymi z nieprawidłowym przechowywaniem czy przygotowywaniem żywności. Inspektorat prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną w tym zakresie, także publikuje wytyczne, jakie warunki należy spełnić, aby prowadzony lokal gastronomiczny był bezpieczny dla konsumentów.

Za 9 minut na antenie Radia Nadzieja fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15:00, koronka do miłosierdzia Bożego z Państwa udziałem, więc zapraszamy, aby od 15:00 włączać się do modlitwy na antenie Radia Nadzieja. Przypomnę jeszcze Państwu numery telefonów 512 123 502 lub 512 123 503.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Wrzesień, pierwszy piątek. Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą, i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę. Modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, nam mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłem swoje wysiłki modlitw i ofiar za drogą ojczyzny, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może powstrzymać falę? O tak, sama z siebie kropla jest niczym, ale z Tobą, Jezu, śmiało stawię czoło całej fali zła i nawet piekłu całemu. Twoja wszechmoc wszystko może.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla

0: 503-502, 512-123-503.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ze studia Radia Nadzieja wita Państwa ksiądz Dariusz Tybura i zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam pierwszą osobę do modlitwy.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać i zapraszam kolejną osobę.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.

0: męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
2: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
2: Święta Faustyno Kowalska,
1: módl się za nami.
2: Błogosławiony Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Oto dziś przed tobą stoją ci, miłość swą wyznają i proszą, byś ty pobłogosławił na wieczny czas, byś ich poprowadził.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeci dzień sierpnia. Zapraszam do refleksji o trzeźwości. O trzeźwości, czyli o życiu. Żyj i daj żyć innym. Mamy lato zmienne, kapryśne, jesienno-zimowe. Pogoda zmienia się jak nasze nastroje. Człowiek, aby się dobrze czuć, potrzebuje bezpieczeństwa. Potrzebuje coś stałego. Co jest stałego w twoim życiu? Co daje ci bezpieczeństwo? Pieniądze, zdrowie, dobrobyt, uroda? Obok stojący przy tobie człowiek, a może wiara. Kiedy tracimy bezpieczeństwo, najważniejszy fundament człowieka, czujemy zagrożenie, niepewność, powstaje chaos. Czy możemy być pewni, że ciężko zarobione pieniądze zapewnią nam spokój? Czy ich nam ktoś nie zabierze? Czy możemy być pewni, że bezpiecznie wrócimy dzisiaj do domu? Przemierzamy wiele dróg do pracy, do rodziny, do kościoła. Kto nas czeka na tej drodze? Czujemy się bezpiecznie, kiedy możemy wszystko przewidywać, kiedy mamy pewność, że nas nikt nie skaleczy i nie odbierze nam i naszym bliskim życia. Czy ktoś myśli o naszym bezpieczeństwie? Jakie mamy bezpieczeństwo? Polska pisarka Zofia Naukowska w powieści Medaliony wypowiedziała znamienne słowa: ludzie ludziom zgotowali ten los. Co tworzymy każdego dnia? Jaki los sobie i innym ludziom gotujemy? Jaką atmosferę w pracy? Atmosferę zgody, porozumienia, wzajemnego szacunku? Tworzymy ludzki i przyjazny świat, czy świat wrogi, oparty na wyzysku, poniżaniu, przemocy? Aby zbudować bezpieczny świat, potrzebny jest człowiekowi trzeźwy umysł, trzeźwe emocje, trzeźwy styl życia. I nie chodzi tu tylko o alkohol. Chodzi o to, jak my na siebie reagujemy, co do siebie mówimy, czym się kierujemy, popędami, wrogością, rozumem, sumieniem, kulturą. Rozpoczynamy miesiąc sierpień, który w Polsce, w Kościele nazywamy miesiącem trzeźwości. Czy my potrzebujemy trzeźwości? Co robisz w sierpniu, abyś był bardziej bezpieczny, abyś mógł zachować wolność? Dwie małe dziewczynki bawiły się w piaskownicy. Jedna z nich powiedziała: ja będę panią, a ty będziesz służącą. Rozdała rolę. Ta druga się oburzyła. Dlaczego ja mam być służącą? Bo ty jesteś głupia, bo ty masz biednych rodziców. To nieprawda, odpowiedziała koleżanka. Moi rodzice mnie kochają, codziennie mnie całują, tulą, robią krzyżyk na czole. Dziewczynki licytowały się, kto jest ważniejszy, bogatszy, piękniejszy. Przechodziła obok piaskownicy starsza kobieta. Zapytała dziewczynki, czy któraś z nich jej pomoże przejść na drugą stronę chodnika, bo źle widzi. Jak myślisz, która dziewczynka jej pomogła? Bogactwo, władza, pieniądze nie pomagają. One często zniewalają, odbierają wzrok, rozum, zamykają serce. Czasem trzeba dużo stracić, aby odzyskać rozum, wzrok i serce. Biedny widzi dalej, czuje mocniej, żyje prawdziwiej. Sierpień miesiącem trzeźwości. Czy potrzebuję trzeźwości? Ja sam, moja rodzina, mój dom, moje małżeństwo, moje dzieci.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Mija 125 lat od urodzin błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Prymas Polski przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 roku. Główne uroczystości odbyły się wczoraj w jego rodzinnej miejscowości w Zuzeli.
2: Tegoroczna rocznica jest taką trochę okrągłą rocznicą. Wczoraj była główna msza święta o godzinie 12. Tej mszy świętej prymasowskiej przewodniczył ksiądz prałat Ryszard Niliński, nawiązując w homilii do nauczania naszego świętego rodaka. Wczoraj też sporo pielgrzymów było. Właśnie oprócz modlitwy przy świętej, to również później było zatrzymanie w drodze do muzeum przy figurze Matki Bożej Różańcowej. Przed 125 laty państwo wyszyńscy w czasach zuzelskich, czyli w pierwszej dekadzie XX wieku, każdy dzień kończyli wspólnotową rodzinną modlitwą, składającą się nie tylko z pacierza katechizmowego, także była modlitwa różańcowa, składająca się z całej części różańca. Stąd Matka Boża Różańcowa przypomina, że dobrze byłoby właśnie pamiętać o modlitwie różańcowej.
1: Mówi ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli. Błogosławiony Stefan Wyszyński był jedną z najważniejszych postaci Kościoła i historii Polski XX wieku, duchowym przywódcą narodu w okresie komunizmu oraz inicjatorem jasnogórskich ślubów narodu i wielkiej nowenny. Został beatyfikowany 12 września 2021 roku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Rozpoczął się w Polsce miesiąc abstynencji. Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, zachęca do dobrowolnej rezygnacji z napojów alkoholowych. Podkreśla, że ważne jest, aby to wezwanie usłyszeli ci, którzy mogą w sposób umiarkowany korzystać z alkoholu, gdyż jest to gest solidarności z osobami walczącymi z uzależnieniem.
3: Założyciel krucjaty człowieka, sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki wyjaśniał, że w tej decyzji chodzi o podanie ręki słabemu bratu. Mówił, jest wśród nas mnóstwo słabych braci, alkoholików, potencjalnych alkoholików, tych, których picie kończy się tragicznie, którzy nie potrafią się sami oprzeć pokusie, nie potrafią zrozumieć, jak można nie pić. Wszyscy oni czekają, żeby ktoś podał im rękę. I tylko nowi ludzie, którzy potrafią ofiarnie kochać, którzy stać na wyrzeczenie i na podanie ręki bliźniemu, mogą przynieść ratunek.
1: Tegorocznym hasłem miesiąca trzeźwości są słowa Polska silna wiarą i trzeźwością.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży trwają końcowe prace nad mozaiką przedstawiającą Jezusa Miłosiernego. Projekt wkracza w ostatni etap realizacji, a artyści pracują nad dopracowaniem każdego detalu. Dzieło powstaje z tysięcy ręcznie układanych elementów i już wkrótce stanie się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów świątyni, mówi ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz sanktuarium.
4: Najważniejszą rzeczą, która nam pochłonie wiele czasu, pewnie, to jest właśnie górny kościół, który nie tylko będzie wymagał jakiejś zmiany samego sufitu, ale też uporządkowania wewnętrznego, bo jak się mozaika pojawia, całościowa, ona ma 120 metrów kwadratowych, największy Jezus Miłosierny w regionie, to wtedy wszystko inne będzie mniejsze. Nie podejmujemy wiele rzeczy, żeby ta mozaika sama w sobie mogła oddziaływać. To jest drogi projekt, ale piękny i myślę, że będzie znany w całym regionie.
1: Nowa mozaika pojawi się nad ołtarzem głównym jeszcze w tym roku.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny, lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: ratuj, Panie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr uciszył się, ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy przeprawili się, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i zanieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli u jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
2: Odwagi, ja jestem, nie lękajcie się. Musieli naprawdę wystraszyć się uczniowie Jezusa, kiedy właśnie z takimi słowami zwrócił się do nich w czasie burzy na morzu. Ich strach tym bardziej został spotęgowany, kiedy ujrzeli przed sobą mistrza, który szedł do nich po wodach jeziora. Nie bójcie się, Pan ich wzywa do spokoju, do zaufania, do wiary, w Jego obecność w tym momencie wielkiego doświadczenia, kiedy trzeba było walczyć z burzą na jeziorze. Odwagi, nie bójcie się. Jezus zwraca się do wszystkich swoich uczniów w każdym momencie historii Kościoła Świętego. I naprawdę wiele osób dało temu świadectwo. Świadectwo odwagi, męstwa w wyznawaniu wiary. W dziejach ludu Bożego odnajdujemy zapisanych takich świadectw wiele. Dotyczy to życia świętych, błogosławionych, ogłoszonych przez Kościół, ale też wiele osób, którzy takie świadectwo składali, nawet bezimiennie, nie zostali jakoś zapisani, utrwaleni w historii. Odwagi, nie bójcie się. Pan zwraca się też i do nas. Wzywa nas, byśmy podejmowali się realizowania naszych codziennych obowiązków ze świadomością, że On, Chrystus, jest z nami i nas wspiera swoją łaską. Nawet w tych najtrudniejszych chwilach cierpienia, choroby, niesienia krzyża, On, nasz Pan, jest z nami, nie opuści swoich uczniów. Chrystus niech będzie dla nas zawsze źródłem ufności, odwagi. Ja jestem. Nie bójcie się.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.
4: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: nadużywaniem alkoholu w naszym mieście nie ma zbyt dużo. Może ograniczyć te zachowania, no i z drugiej strony może sprawić, że część ludzi może zlimituje troszeczkę ilość spożywanego tego alkoholu. Natomiast no z drugiej strony ja też byłem wcześniej przedsiębiorcą, więc wiem, że takie ograniczenie no w pewien sposób wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej, bo w niektórych nawet tych sklepach, no jednym z głównych elementów tego była właśnie sprzedaż tego alkoholu. Tu powinien być jakiś złoty środek.
1: Przeciwnicy tego rozwiązania wskazywali na możliwy w związku z tym problem alkoturystyki, czyli mieszkańcy mieliby jeździć do sąsiednich gmin, aby ten alkohol kupić. Prezydent Niewiadomski również dostrzega takie zagrożenie, ale podkreśla, że na analizy i wnioski przyjdzie czas rok po wprowadzeniu nocnej prohibicji. Wyniki badań naukowych i kontrole miejskich tężni solankowych wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się siedliska bakterii, pleśni i zanieczyszczenia. Taka tężnia powstaje w parku Jana Pawła II w Łomży. Wiceprezydent miasta Piotr Serdyński, pytany o to, jak samorząd zamierza uniknąć takiego stanu, odpowiada, że będzie to leżało po stronie wykonawcy inwestycji.
2: Zgodnie z umową z wykonawcą, przez 3 lata to wykonawca będzie miał w swoim zakresie utrzymanie w takim sposób bezpieczny tej tężni i mam przekonanie, że będzie robił to w sposób profesjonalny, skoro zgłosił się do przetargu. My oczywiście zawsze badamy oferty, czy dany wykonawca jest w stanie zrealizować zakres zamówienia i tak jak wspomniałem, tym zakresem jest również utrzymanie tej tężni, aby ona funkcjonowała w sposób sprawny, bezpieczny i to już będzie leżało po stronie wykonawcy. Później oczywiście będzie już to w zakresie bieżącego utrzymania miasta Łomża.
1: Tężnia w parku Jana Pawła II powinna być ukończona w październiku bieżącego roku. Wciąż są wolne miejsca w miejskim żłobku w Kolnie. Trwa rekrutacja do nowo otwartej placówki, a rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mogą nadal składać zgłoszenia i zapoznać się z ofertą żłobka, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
3: Zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy jeszcze. Jest pełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. Miejsc mamy na 60 dzieci, w związku z tym zachęcamy. Jeżeli rodzice zdecydują się, zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku. Warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Do placówki będzie można zapisać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Formularze, karty zgłoszenia do żłobka miejskiego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kolno lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do 7 edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybierają spośród 333 pomysłów w puli podregionalnej i ogólnowojewódzkiej. Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego, także dzieci, w których imieniu głosują rodzice lub opiekunowie. Do udziału w głosowaniu zachęca marszałek województwa Adam Struzik.
4: Każdy obywatel ma 2 głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to ta pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych. Ten budżet obywatelski Mazowsza cieszy się coraz większym uznaniem mieszkańców i tak naprawdę upodmiotawia naszych obywateli. To oni decydują, jakie projekty będą realizowane. Także zapraszam, a tym, którzy z powodzeniem zrealizowali swoje projekty, serdecznie gratuluję.
1: Głosowanie potrwa do 7 września. Aby wziąć w nim udział, należy wejść na stronę bom.mazowie.pl, uzupełnić swoje dane, a następnie wybrać projekty. Wyniki głosowania i lista wybranych projektów zostaną ogłoszone do 15 października. Trwają zapisy na ostatni w tym roku turnus wakacji z wojskiem. Każdy zainteresowany może zapisać się na szkolenie trwające 27 dni. Coraz więcej osób bierze udział w projekcie, by czuć się bezpieczniej, mówi Radiu Nadzieja porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży.
5: Wakacje z wojskiem jest to program dedykowany głównie dla młodych osób w zasadzie, przedział wiekowy 18-35 lat. Jest to tak naprawdę podstawowe przeszkolenie wojskowe realizowane w ramach 27 dni szkolenia oraz zwieńczone uroczystą przysięgą wojskową. Coraz więcej młodych osób interesuje się geopolityką, sytuacją na świecie. Bardzo doceniają to, że u nas na dzień dzisiejszy jest spokojnie, jest bezpiecznie. Natomiast oglądając wiadomości ze świata, często mówią, że chcieliby coś takiego przejść, żeby czuć się po prostu bezpieczniej.
1: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6000 zł. Porucznik Marcin Sadziński wyjaśnia, jak w praktyce wyglądają wakacje z wojskiem.
5: Podczas takiego podstawowego przeszkolenia wojskowego ochotnicy dostaną podstawowe informacje odnośnie taktyki, szkolenia medycznego. Oczywiście czeka na nich też szkolenie strzeleckie. Też aspekty związane

0: związane z survivalem. No elementy musztry niestety najmniej z reguły są lubiane przez ochotników. Ja zawsze mówię, że jest to wojsko w pigułce, wszystkiego po troszeczku, wszystko w podstawowym zakresie. Natomiast już potem na dalszych etapach ewentualnie kariery każdy może wybrać sobie ścieżkę rozwoju.
1: Ostatni turnus wakacji z wojskiem rusza 17 sierpnia. Szczegóły są na stronie wojskopolskie.pl. Po udanym otwarciu przyszedł czas na kolejne muzyczne spotkanie. Już najbliższy weekend Stary Rynek w Łomży ponownie wypełni się dźwiękami w ramach cyklu Cafe Kultura. Przed mieszkańcami 3 dni plenerowych koncertów, podczas których nie zabraknie różnorodnych gatunków muzycznych. Od jazzu i bluesa po energetyczne brzmienia. Zaprasza dyrektor Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży Krzysztof Zemło.
2: Jak zwykle będziemy miksować różne gatunki muzyczne, od muzyki, która się inspiruje folkiem, jazz, będzie też muzyka gitarowa z lat 60., blues, także zapowiada się ciekawie. Kingerata i Stratosfera, znana nam z takiej muzyki gitarowej, kiedyś grali z dużym powodzeniem Shadowsów u nas na Starym Rynku. Andrea De Lucia, bluesman też znany, wystąpi u nas na rynku.
1: Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Cafe Kultura odbywa się w ogródku przed galerią pod arkadami. Początek koncertów o godzinie 19. Strażacy ochotnicy zyskają nowy sprzęt i wyposażenie. Do jednostek OSP z subregionów Łomżyńskiego i Suwalskiego trafi 2 miliony złotych. To pierwsza tura wsparcia w ramach programu Podlaskie wspiera OSP 2026. Jak podkreśla marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, program ma wzmacniać jednostki OSP i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców całego regionu.
3: Dzisiaj przekazujemy dla 111 gmin kwotę niespełna 2 milionów złotych z naszego programu, z naszego budżetu na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Jest to też wyraz podziękowania naszym druhom za ich ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu i jego mieszkańców. Są to kwoty, które wesprą zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, także umundurowania. Wszystko po to, aby naszym strażakom pracowało się bezpieczniej i lepiej, i aby w takich warunkach mogli ratować nasze mienie i życie.
1: Dofinansowanie trafiło m.in. do miasta Kolno, Stawisk, Miastkowa, miasta Łomża czy gminy Grabowo.
4: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mamy początek sierpnia, półmetek wakacji. Na pewno wiele osób słyszało o programie Wakacje z Wojskiem. Co to takiego? To wakacje, czy jednak nie wakacje?
2: Myślę, że jest to bardzo ciekawa przygoda w ramach wakacji. Wakacje z Wojskiem jest to program dedykowany głównie dla młodych osób w zasadzie. Przedział wiekowy 18-35 lat. Mam tutaj na myśli głównie uczniów, studentów. Krótko mówiąc, osoby, które w wakacje mają nieco więcej czasu, aby spróbować swoich sił w mundurze. Jest to tak naprawdę podstawowe przeszkolenie wojskowe realizowane w ramach 27 dni szkolenia oraz zwieńczone przysięgą, uroczystą przysięgą wojskową.
1: Patrząc na to, co się dzieje dookoła nas, mogłoby się wydawać, że takie wakacje z wojskiem powinien przejść każdy Polak.
2: Tak, podczas rozmów z kandydatami często właśnie spotykam się z taką opinią. Coraz więcej młodych osób interesuje się geopolityką, sytuacją na świecie. Bardzo doceniają to, że u nas na dzień dzisiejszy jest spokojnie, jest bezpiecznie. Natomiast oglądając wiadomości ze świata, mają różne spostrzeżenia i często mówią, że chcieliby coś takiego przejść, żeby czuć się po prostu bezpiecznie, mieć większe poczucie bezpieczeństwa zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do swoich bliskich.
1: A jeśli już rozpoczęliśmy ten temat, tej sytuacji geopolitycznej, widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, widzimy także, co dzieje się w Polsce, chociażby w sąsiednim województwie, w województwie lubelskim. Te sytuacje wpływają na zainteresowanie służbą? Jest jakiś taki strach, czy wręcz przeciwnie, pójdę, żeby wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji kryzysowej, a może inaczej, nie pójdę, bo zaraz, jeśli coś się wydarzy, będę na froncie.
2: Wydaje mi się, że ludzie podchodzą do tego w taki sposób, że mają świadomość, że lepiej jest być przeszkolonym, aniżeli nie być przeszkolonym w sytuacji kryzysowej. Każdy z nas lepiej czuje się, jeżeli wie, co ma robić, jakie czynności po kolei wykonywać i jeżeli już to wcześniej przerobił, że tak powiem, ćwiczebnie, tak? A więc to pozytywnie wpływa według mnie na chęć odbycia przeszkolenia wojskowego.
1: A jak wyglądają takie turnusy, takie wakacje z wojskiem? Czego przez te 27 dni można się nauczyć?
2: Podczas takiego podstawowego przeszkolenia wojskowego ochotnicy dostaną podstawowe informacje odnośnie taktyki szkolenia medycznego. Oczywiście czeka na nich też szkolenie strzeleckie.
1: I to pewnie to jest, wzbudza największe zainteresowanie.
2: Bardzo często, ale też aspekty związane z survivalem. No elementy musztry niestety najmniej z reguły są lubiane przez ochotników. To szkolenie tak naprawdę trwa 27 dni, tak jak już wspomniałem, więc nie jest to dużo. Jest to, ja zawsze mówię, że jest to wojsko w pigułce, wszystkiego po troszeczku, wszystko w podstawowym zakresie. Natomiast już potem na dalszych etapach ewentualnie kariery każdy może wybrać sobie ścieżkę rozwoju.
1: I to jest 27 dni takiego intensywnego szkolenia? Jak to wygląda? To są jakieś godziny, jakieś ramy czasowe?
2: Tak, jest to bardzo intensywny czas. Ochotnicy przez 27 dni w zasadzie żyją na terenie jednostki wojskowej. W ramach tego szkolenia mają oczywiście zapewnione zakwaterowanie, pewne wyżywienie, a także ubezpieczenie i opiekę medyczną na czas realizacji tego szkolenia.
1: A to jest taka trochę lekcja życia?
2: Dla wielu osób tak, szczególnie tych młodych osób. Jest to lekcja życia, lekcja dyscypliny i sumienności, a także próba charakteru.
1: O właśnie, to też jest ważne. Najczęściej biorą w tym udział mężczyźni, czy kobiety też się pojawiają?
2: Pojawiają się kobiety. Wydaje mi się, że na bazie ostatnich lat tych kobiet jest nieco więcej niż chociażby dekadę temu. Tak statystycznie myślę, że około 20% strzelam w tym momencie są to kobiety. I co ciekawe, bardzo dobrze sobie radzą podczas takiego szkolenia. Niejednokrotnie są bardziej zacięte niż mężczyźni, bardziej uparte. Chcą zawsze utrzeć nosa i pokazać, że one dowiozą to, czego mężczyźni czasem nie dadzą rady.
1: Czyli czasami zawstydzają.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Czy nadal można zgłosić się na taki turnus wakacji z wojskiem? Bo jakaś część już tych turnusów się odbyła w naszym regionie.
2: Jasne, jest to trzeci, ostatni turnus w te wakacje. Zaczyna się on 17 sierpnia i cały czas przyjmujemy zgłoszenia. Natomiast nie rekomendowałbym, żeby czekać do ostatniego momentu, dlatego że trzeba pamiętać, że przed powołaniem do służby wojskowej trzeba odbyć badania zarówno psychologiczne, jak i lekarskie, więc kilka dni tego buforu czasowego należałoby zachować. Natomiast cały czas przyjmujemy te zgłoszenia. Można zgłosić się osobiście w siedzibie dowolnie wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, aczkolwiek tutaj najbliżej słuchacze będą mieli jednak do Łomży przy ulicy Polowej 12. Można też aplikować online. Jest dedykowany portal rekrutacyjny www.zostańżołnierzem.pl. Jest to kolejna opcja. Natomiast osoby, które śledzą nasze media społecznościowe, doskonale wiedzą, że nasi mobilni rekruterzy krążą gdzieś tutaj po okolicy. Każdego dnia są w innej lokalizacji. Można podejść, spotkać się z żołnierzem, porozmawiać w cztery oczy, zadać pytania i złożyć wniosek o powołanie do tej służby wojskowej.
1: A trzeba się do tego jakoś specjalnie przygotować, do tych 27 dni?
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim psychicznie. Trzeba podejść do tego w taki sposób, że tam generalnie większość rzeczy wykonuje się na rozkaz. Trzeba jednak rano wstać.
1: Trzeba się dostosować do tego wszystkiego.
2: Trzeba się dostosować, dokładnie tak. Dla wielu osób taką barierą może wydawać się sprawność fizyczna. Jasne, wymagamy sprawności fizycznej, natomiast to tyczy się bardziej żołnierzy zawodowych. Na etapie samego przeszkolenia podstawowego oczywiście są realizowane zajęcia z wychowania fizycznego, są realizowane poranne rozruchy fizyczne. Natomiast ten pierwszy okres szkolenia jest tak naprawdę traktowany jakby ulgowo z uwagi na to, że to jest dopiero wstępne szkolenie, tak?
1: Za te 27 dni nikt nie otrzymuje wynagrodzenia?
2: Zupełnie odwrotnie. Wynagrodzenie otrzymuje, za pewne przeszkolenie otrzymują wynagrodzenie około 6 tysięcy złotych.
1: Brutto czy netto?
2: Jest to już
1: kwota, która trafia na rękę, na konto ochotników.
2: Dokładnie tak.
1: Więc około 6 tysięcy.
2: Tak.
1: To wcale nie jest tak mało za 27 dni.
2: Nie jest tak mało. Jest to tak naprawdę taka podstawa. W tym momencie stawki uposażeń żołnierzy zawodowych startują od 6,5 tysiąca złotych brutto i one będą rosły wraz z kolejnymi awansami na wyższe stopnie wojskowe, a także z biegiem lat służby, ewentualnie zajmowanym stanowiskiem itd.
1: Macie duże zainteresowanie tymi turnusami?
2: Tak, zainteresowanie jest bardzo duże. W tym momencie uzupełniamy jednostkę wojskową w Łomży, jednostkę wojskową w Wojewodzinie obok Grajewa, ale u nas w województwie uzupełniamy również jednostki w Białymstoku, jednostkę wojskową w Białymstoku, czy też w Czartajewie.
1: Dobrze, no macie takiego kandydata, przychodzi sobie taki Jan Kowalski, jest młodym człowiekiem. I co go najbardziej motywuje do tego, żeby wziąć udział w takim turnusie i zrobić ten pierwszy krok w stronę wojska? Jakie to są motywacje?
2: Wydaje mi się, że ciężko wskazać jeden główny taki silnik napędowy. Z reguły będzie to chyba hybryda kilku. Często słyszę oczywiście o patriotyzmie. No to jest absolutna jakaś podstawa i młodzi ludzie coraz częściej są patriotami, mówią o tym z dumą, nie wstydzą się tego. Kolejnym aspektem na pewno będzie chęć sprawdzenia siebie. Kolejnym innym aspektem mogą być również finanse.
1: No tak, jak mówiliśmy, te 6 tysięcy to wcale nie jest tak mało dla młodego człowieka,
2: dokładnie,
1: który gdzieś
2: tak
1: tam nie ma jeszcze na siebie jakiejś drogi, jakichś perspektyw większych.
2: Tak, ludzie też mają świadomość tego, że są to tak naprawdę pieniądze na start. Jeżeli zostaną w tym wojsku, będą się dalej w tym kierunku rozwijać, jest to atrakcyjna forma zatrudnienia. Niektórzy patrzą na to trochę bardziej pragmatycznie. Widzą, że wojsko ma w tym momencie bardzo silną pozycję na rynku pracy, widzą w tym swoją przyszłość i są w stanie połączyć, jakby realizować swoje pasje i umiejętności w wojsku właśnie, będąc przy tym godnie wynagradzanym.
1: A mówiąc tak prosto, po żołniersku, nie wiem chociaż, czy to po żołniersku, czy nie, ale są tacy, którzy wymiękają?
2: Jasne,
1: na takim szkoleniu?
2: Tutaj warto zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy istnieją tylko ochotnicze formy służby wojskowej. Kandydaci o tym doskonale wiedzą. Są poinstruowani zawsze, że jeżeli coś by się działo, jeżeli by nie dawaliby radę, w każdym momencie można zrezygnować i nie niesie to ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.
1: Nie ma żadnych kar.
2: Dokładnie, nie ma żadnych kar. Często jak rozmawiam z kandydatami, słyszę od nich, u nich w głosie troszeczkę zwątpienia, czy aby na pewno ja dam radę, czy sobie poradzę, a kolega był i nie podołał, czy ja dam radę. Wtedy zawsze mówię króciutko, po żołniersku. Jeżeli nie spróbujesz, nie będziesz tego wiedział. A jeżeli nie ma żadnej kary za to, że się zrezygnuje, to czemu by nie spróbować?
1: Dobrze, panie poruczniku, przyjmijmy taką sytuację, że jest osoba, która przeszła taki turnus, 27 dni ukończyła, otrzymała te 6 tysięcy złotych i chce dalej rozwijać swoją karierę w wojsku. Z tym chce wiązać swoje życie zawodowe. Jakie kroki podejmuje? Jakie kroki musi podjąć?
2: Wydaje mi się, że taką najbardziej naturalną ścieżką kariery, dalszą ścieżką kariery, będzie wybór dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, ale już w formacie szkolenia specjalistycznego. Ten rodzaj służby jest dla osób, które docelowo chciałyby zostać żołnierzami zawodowymi. Ten okres szkolenia trwa do 11 miesięcy. Te 11 miesięcy trzeba naprawdę dobrze wykorzystać na przyswajanie wiedzy.
1: Już nie ma zabawy. To już nie jest turnus, wakacje z wojskiem.
2: Porównałbym to bardziej do czegoś w rodzaju stażu, praktyki przed zawodową służbą wojskową. Realizujemy zadania podobne jak ci żołnierze zawodowi. Z reguły te popołudnia spędzamy już z rodziną i bliskimi, nie tak jak podczas tego pierwszego miesiąca, więc tutaj jest troszeczkę więcej swobody, ale jednak podchodzimy do tego już na poważnie z myślą o przyszłości. Pod koniec tego okresu, tych 11 miesięcy, taki ochotnik może wnioskować właśnie o powołanie do służby zawodowej. Innym rodzajem służby wojskowej, takim moim zdaniem bardzo elastycznym, dedykowanym głównie dla uczniów, studentów albo osób, które już posiadają zatrudnienie i nie chcą z niego rezygnować, na pewno będą Wojska Obrony Terytorialnej. Tutaj myślę, że temat jest szerzej znany, coraz więcej tych zwanych terytorialsów jest w naszym społeczeństwie, więc w każdym rodzinie, w każdym środowisku taka osoba na pewno się znajdzie. Ja tylko przypomnę, że tutaj podstawą jest w zasadzie 2 dni wolne od pracy w każdym miesiącu i te 2 dni właśnie taki ochotnik poświęca na przeszkolenie wojskowe, a podczas reszty miesiąca z reguły będzie w szkole czy w pracy.
1: A dużo osób po takim turnusie wakacji z wojskiem decyduje się na dalszą karierę i mówi, że tak, poczuł, że to jest to?
2: Myślę, że zdecydowana większość. Jednak ludzie, którzy chcą założyć mundur, wiedzą, po co chcą to zrobić, mają swoje motywy i zdecydowana większość osób jednak się na ten krok decyduje.
1: Ważną kwestią jest też to, że można ubiegać się o stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej. To też jest taki duży plus, który pewnie zachęca.
2: Jak najbardziej. To stypendium jest dedykowane dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Jeśli chodzi o kierunki, są to głównie kierunki techniczne, medyczne, ale także administracja czy geodezja. Jeśli chodzi o wymagania, no to tak jak w przypadku każdego rodzaju służby wojskowej, musi być to kandydat pełnoletni, niekarany i posiadający polskie obywatelstwo.
1: Jaka jest kwota takiego stypendium?
2: Na dzień dzisiejszy to stypendium wynosi 3250 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy w roku. Warto tutaj też dodać, że ten kandydat, który to stypendium będzie pobierał, zobowiązuje się do tego, ażeby odbyć to podstawowe przeszkolenie wojskowe, czyli chociażby właśnie te wakacje z wojskiem. Zobowiązuje się też również do odbycia określonej liczby ćwiczeń wojskowych, a następnie musi być żołnierzem zawodowym przez minimum 5 lat.
1: Dużo osób z tego korzysta?
2: Jest narzucony limit. Ten limit wynosi 100 miejsc na całą Polskę.
1: Więc kto pierwszy, ten lepszy?
2: Pierwszy, ten lepszy. Natomiast tutaj też warto wskazać termin graniczny. Do 31 sierpnia możemy składać wnioski o przyznaniu właśnie takiego stypendium.
1: Czyli można jeszcze próbować. A nóż widelec, może się uda.
2: Dokładnie tak.
1: Skoro jest, ale 100 miejsc na całą Polskę.
2: Na całą Polskę.
1: No to z drugiej strony to też nie jest wcale tak dużo.
2: Tak.
1: Ale 3200, ponad 3200 zł czeka.
2: Dokładnie tak.
1: Dobrze. Ja chciałabym jeszcze wrócić wrócić do tych właśnie szkoleń, wakacji z wojskiem. Jak dokładnie to wygląda? Bo być może ktoś właśnie teraz się zastanawia. No 27 dni, dużo, niedużo. Może chciałbym spróbować te 6 tysięcy, czekam, może dam radę. Gdybyśmy mieli to jakoś tak podzielić i sprecyzować, czego my się tam dokładnie uczymy? Jak to wygląda? Jak wygląda taki dzień?
2: Myślę, że co do zasady, pierwszy dzień tego szkolenia jest zawsze takim dniem organizacyjnym. Wypełnienie troszeczkę dokumentacji nas czeka, pobranie sortów mundurowych, buty, mundur, plecak. To wszystko nieco czasu zajmuje, potem omówienie jakichś spraw organizacyjnych. Następnie wchodzimy już w takie etapy bardziej szkoleniowe. Na początku może być to troszeczkę teorii, żeby potem przystąpić do praktyki. Zawsze ostatniego dnia jest przysięga wojskowa, uroczysta przysięga wojskowa. Moment bardzo podniosły, bardzo ważny dla każdego żołnierza. Tutaj przeważnie przyjeżdżają bliscy, mama, tata, rodzina, czy
1: każdy dumny, czy dziewczyna. Jak dokładnie zobaczy syna, czy córkę w mundurze właśnie.
2: Dokładnie tak. To szkolenie jest bardzo intensywne. Tak jak mówiłem, w zasadzie od rana do wieczora jest co robić. Często kandydaci wybierają, może ja chciałbym zrobić to szkolenie w Warszawie, może we Wrocławiu, bo Wrocław bardzo ładne miasto. Jak jest, najbardziej, droga
1: jest
2: wolna.
1: Jest taka możliwość.
2: Jest taka możliwość, tylko trzeba mieć też świadomość tego, że przez te 27 dni tak naprawdę nie wychodzimy z jednostki wojskowej, więc nie zwiedzimy tego miasta. Tam od rana do wieczora są organizowane zajęcia, a wieczorem tak naprawdę nie ma już na to siły. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli chodzi o zakres zagadnień, na pewno będzie omawiana dużo zagadnień z survivalu, z topografii, tak? Czyli umiejętność posługiwania się mapą, umiejętność rozpalania ogniska, pozyskiwanie wody, tego typu zagadnienia. Zagadnienia medyczne również są poruszane. Tutaj bardziej jest medycyna pola walki, ale i pierwsza pomoc. A więc te, niezależnie od tego, czy chcemy wiązać przyszłość z wojskiem, czy niekoniecznie, akurat te zagadnienia będziemy mogli wykorzystać również w środowisku cywilnym. Uważam, że są bardzo przydatne. Każdy tę wiedzę powinien posiadać.
1: A zachowania w sytuacjach kryzysowych właśnie? Jak się zachować? Jak się odnaleźć? Zastanawiam się, czy wy ten program właśnie w jakiś sposób modyfikujecie i dostosowujecie do tego, co dzieje się obecnie?
2: Myślę, że sama świadomość tego, że takie zagrożenie może wystąpić, to już jest swego rodzaju nauka działania w zespole, działania pod presją, oswajanie się z tym stresem i warunkami bojowymi, że tak powiem. Trzeba też mieć świadomość, że sytuacja kryzysowa to nie zawsze jest jakaś wojna,
1: tak,
2: czy rakieta.
1: Jakiś konflikt.
2: Może być to również blackout, brak prądu i tego typu rzeczy również nas mogą zaskoczyć. I osoby, które posiadają takie przeszkolenie wojskowe, zdecydowanie lepiej poradzą sobie w takich warunkach. Chociażby posiadanie krzesiwa w domu, to już jest jakiś aspekt, który pozwoli nam zagrzać się w trudnym momencie.
1: Wydaje się, że to jest takie odległe, ale to są sytuacje, że to naprawdę może się przydać. I ten plecak taki ewakuacyjny, o którym słyszymy, to też wcale nie jest straszenie, ale to całkiem mogłoby się nam przydać. I może moglibyśmy się czuć w jakiś sposób bezpieczniej, że nawet gdyby jakaś taka sytuacja się pojawiła, no to zawsze może dobrze w zanadrzu coś mieć przygotowane.
2: Jasne, że tak. Zarówno przygotowanie mentalne, fizyczne, jak i właśnie te posiadane
1: techniczne
2: takie zaplecze będzie nam dawało poczucie bezpieczeństwa. Tak jak mówiłem teraz, nie tylko poczucie bezpieczeństwa wobec nas samych, ale również za naszą ojczyznę, tę dużą i tę małą.
1: Wojsko uczy opanowania w takich sytuacjach?
2: Jak najbardziej. Pamiętam szkolenie podstawowe. Na początku każdy szelest, każdy szmer gdzieś tam w lesie, człowiek się oglądał. Natomiast po jakimś czasie huk zupełnie nie robił już na nikim wrażenia, szczególnie jak się było na strzelnicy. Każdy był do tego przyzwyczajony. Myślę, że Myślę, że to wiele nauczy.
1: Dobrze, podsumowując naszą rozmowę, bo spoglądam na zegarek, raz jeszcze, gdzie, kiedy można się zgłosić i kiedy te wakacje z wojskiem, ostatni już turnus tych wakacji z wojskiem 2026 rusza.
2: Ostatni turnus startuje 17 sierpnia, ale tak jak powiedziałem wcześniej, należałoby zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji albo poprzez portal www.zostańżołnierzem.pl, ewentualnie w rozmowie z mobilnym rekruterem, nieco wcześniej, z uwagi na konieczność realizacji tych badań.
1: Wojsko w Łomży czeka. Tak możemy to podsumować. Bardzo dziękuję. Porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży był naszym dzisiejszym gościem dnia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Od przyszłego miesiąca w Ostrołęce będzie obowiązywać nocna prohibicja. Alkoholu nie będzie można kupić w mieście od godziny 22 do 6 rano. Wyjątkiem są lokale gastronomiczne. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówi, że to rozwiązanie ma swoje wady i zalety.
2: Z jednej strony może ograniczyć, chociaż ja uważam, że tych incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu w naszym mieście nie ma zbyt dużo. Może ograniczyć te zachowania, no i z drugiej strony może sprawić, że część ludzi może zlimituje troszeczkę ilość spożywanego tego alkoholu. Natomiast no, z drugiej strony ja też byłem wcześniej przedsiębiorcą, więc wiem, że takie ograniczenie no, w pewien sposób wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej, bo w niektórych nawet tych sklepach no, jednym z głównych elementów tego była właśnie sprzedaż tego alkoholu. Tu powinien być jakiś złoty środek.
1: Przeciwnicy tego rozwiązania wskazywali na możliwy w związku z tym problem alkoturystyki, czyli mieszkańcy mieliby jeździć do sąsiednich gmin, aby ten alkohol kupić. Prezydent Niewiadomski również dostrzega takie zagrożenie, ale podkreśla, że na analizy i wnioski przyjdzie czas rok po wprowadzeniu nocnej prohibicji. Wyniki badań naukowych i kontrole miejskich tężnic olonkowych wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się siedliska bakterii, pleśni i zanieczyszczenia. Taka tężnia powstaje w parku Jana Pawła II w Łomży. Wiceprezydent miasta Piotr Serdyński, pytany o to, jak samorząd zamierza uniknąć takiego stanu, odpowiada, że będzie to leżało po stronie wykonawcy inwestycji.
3: Zgodnie z umową z wykonawcą, przez 3 lata to wykonawca będzie miał w swoim zakresie utrzymanie w taki sposób bezpieczny tej tężni i mam przekonanie, że będzie robił to w sposób profesjonalny, skoro zgłosił się do przetargu. My oczywiście zawsze badamy oferty, czy dany wykonawca jest w stanie zrealizować zakres zamówienia i tak jak wspomniałem, tym zakresem jest również utrzymanie tej tężni, aby ona funkcjonowała w sposób sprawny, bezpieczny i to już będzie leżało po stronie wykonawcy. Później oczywiście będzie już to w zakresie bieżącego utrzymania miasta Łomża.
1: Tężnia w parku Jana Pawła II powinna być ukończona w październiku bieżącego roku. Wciąż są wolne miejsca w miejskim żłobku w Kolnie. Trwa rekrutacja do nowo otwartej placówki, a rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mogą nadal składać zgłoszenia i zapoznać się z ofertą żłobka, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
4: Zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy jeszcze. Jest około, jest pełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. Miejsc mamy na 60 dzieci, w związku z tym zachęcamy. Jeżeli rodzice zdecydują się, zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku. Warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Do placówki będzie można zapisać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Formularze, karty zgłoszenia do żłobka miejskiego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kolno lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do 7 edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybierają spośród 333 pomysłów w puli podregionalnej i ogólnowojewódzkiej. Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego, także dzieci, w których imieniu głosują rodzice lub opiekunowie. Do udziału w głosowaniu zachęca marszałek województwa Adam Struzik.
5: Każdy obywatel ma 2 głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to ta pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych. Ten budżet obywatelski Mazowsza cieszy się coraz większym uznaniem mieszkańców i tak naprawdę upodmiotawia naszych obywateli. To oni decydują, jakie projekty będą realizowane. Także zapraszam, a tym, którzy z powodzeniem zrealizowali swoje projekty, serdecznie gratuluję.
1: Głosowanie potrwa do 7 września. Aby wziąć w nim udział, należy wejść na stronę bom.mazowie.pl, uzupełnić swoje dane, a następnie wybrać projekty. Wyniki głosowania i lista wybranych projektów zostaną ogłoszone do 15 października. Trwają zapisy na ostatni w tym roku turnus wakacji z wojskiem. Każdy zainteresowany może zapisać się na szkolenie trwające 27 dni. Coraz więcej osób bierze udział w projekcie, by czuć się bezpieczniej, mówi Radiu Nadzieja porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży.
6: Wakacje z wojskiem jest to program dedykowany głównie dla młodych osób w zasadzie, przedział wiekowy 18-35 lat. Jest to tak naprawdę podstawowe przeszkolenie wojskowe realizowane w ramach 27 dni szkolenia oraz zwieńczone uroczystą przysięgą wojskową. Coraz więcej młodych osób interesuje się geopolityką, sytuacją na świecie. Bardzo doceniają to, że u nas na dzień dzisiejszy jest spokojnie, jest bezpiecznie. Natomiast

0: oglądając wiadomości ze świata, często mówią, że chcieliby coś takiego przejść, żeby czuć się po prostu bezpieczniej.
1: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6 tysięcy złotych. Porucznik Marcin Sadziński wyjaśnia, jak w praktyce wyglądają wakacje z wojskiem.
0: Podczas takiego podstawowego przeszkolenia wojskowego ochotnicy dostaną podstawowe informacje odnośnie taktyki, szkolenia medycznego. Oczywiście czeka na nich też szkolenie strzeleckie, też aspekty związane z survivalem. No elementy musztry niestety najmniej z reguły są lubiane przez ochotników. Ja zawsze mówię, że jest to wojsko w pigułce, wszystkiego po troszeczku, wszystko w podstawowym zakresie. Natomiast już potem na dalszych etapach ewentualnie kariery każdy może wybrać sobie ścieżkę rozwoju.
1: Ostatni turnus wakacji z wojskiem rusza 17 sierpnia. Szczegóły są na stronie wojskopolskie.pl. Po udanym otwarciu przyszedł czas na kolejne muzyczne spotkanie. Już najbliższy weekend Stary Rynek w Łomży ponownie wypełni się dźwiękami w ramach cyklu Cafe Kultura. Przed mieszkańcami 3 dni plenerowych koncertów, podczas których nie zabraknie różnorodnych gatunków muzycznych, od jazzu i bluesa po energetyczne brzmienia. Zaprasza dyrektor Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży Krzysztof Zemło.
2: Jak zwykle będziemy miksować różne gatunki muzyczne, od muzyki, która się inspiruje folkiem, jazz, będzie też muzyka gitarowa z lat 60., blues, także zapowiada się ciekawie. Kingerata i Stratosfera, znana nam z takiej muzyki gitarowej, kiedyś grali z dużym powodzeniem Shadowsów u nas na Starym Rynku. Andrea De Lucia, bluesman też znany, wystąpi u nas na rynku.
1: Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Cafe Kultura odbywa się w ogródku przed galerią pod arkadami. Początek koncertów o godzinie 19. Strażacy ochotnicy zyskają nowy sprzęt i wyposażenie. Do jednostek OSP z subregionów łomżyńskiego i suwalskiego trafi 2 miliony złotych. To pierwsza tura wsparcia w ramach programu Podlaskie Wspiera OSP 2026. Jak podkreśla marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, program ma wzmacniać jednostki OSP i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców całego regionu.
3: Dzisiaj przekazujemy dla 111 gmin kwotę niespełna 2 milionów złotych z naszego programu, z naszego budżetu na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Jest to też wyraz podziękowania naszym druhom za ich ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu i jego mieszkańców. Są to kwoty, które wesprą zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, także umundurowania. Wszystko po to, aby naszym strażakom pracowało się bezpieczniej i lepiej, i aby w takich warunkach mogli ratować nasze mienie i życie.
1: Dofinansowanie trafiło m.in. do miasta Kolno, Stawisk, Miastkowa, miasta Łomża czy gminy Grabowo.
4: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

0: 9:00. Gość poranka.
1: Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Wiemy już, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była rakietą rosyjską. Czy pana zdaniem reakcja naszego państwa była odpowiednia?
2: Tu ogromna większość ekspertów wskazuje na to, że absolutnie nie. Po pierwsze, powinno dojść do zestrzelenia rakiety, która wleciała na nasze terytorium, a po drugie, jeszcze chyba większe wątpliwości były związane z reakcją służb i powiadomianiem obywateli, cywilów o całej sytuacji.
1: Czy my wyciągamy wnioski z podobnych sytuacji z przeszłości?
2: Chyba nie.
1: Jak powinno wyglądać to reagowanie w takich sytuacjach kryzysowych? Jak my jako Polacy powinniśmy być o tym informowani?
2: Nie skorzystano z nowoczesnych narzędzi, które umożliwiały powiadomienie o ewentualnym niebezpieczeństwie. Był ogromny chaos. Pojawiły się syreny i to tylko w niektórych miejscowościach, nawet w tych miejscowościach, które były jeszcze bardziej realnie zagrożone i były bliżej całego incydentu, syreny w ogóle nie zawyły. Mieszkańcy tak naprawdę nie wiedzieli, co mają robić, co dalej uczynić po zawyciu syren, czy były to tylko ćwiczenia, czy było to realne zagrożenie, a potem nie było komunikatów, które mówiłyby o tym, że zagrożenie już minęło. Stąd ogromny chaos i pytanie o to, co polskie władze zrobiły, aby także mieszkańców Lubelszczyzny przygotować się do takich sytuacji. Wydaje się, że wobec zagrożenia wojennego, które jest w naszej wschodniej granicy, skoro zdarzały się już kilkakrotnie incydenty, kiedy pociski wlatywały na polską przestrzeń powietrzną, a teraz doszło do katastrofy, można powiedzieć, do wybuchu, no to powinny pojawić się chociażby ćwiczenia, które by przypomniały mieszkańcom o najważniejszych alarmach, o tym, jak się mają zachowywać i co mają dalej robić. Nie wiemy nadal, gdzie są miejsca schronienia, gdzie obywatele mają się udać w razie zagrożenia.
1: Eksperci mówią, że alerty RCB, które przychodzą na nasze telefony, to jest zdecydowanie za mało. Czy my w ogóle mamy taki konkretny system alarmowania?
2: Ale alerty RCB, których można by użyć, nie zostały użyte. One to są już narzędziem, które funkcjonuje, które używane jest często w przypadku jakiejś trudniejszej sytuacji pogodowej. Polacy już się do tych alertów przyzwyczaili i z tego narzędzia warto było skorzystać. Natomiast ono nie zostało użyte i to jest jakby jeden z podstawowych zarzutów. To narzędzie może być dosyć konkretnie zaadresowane do konkretnej grupy mieszkańców znajdujących się na jakimś terytorium. Nie trzeba było przecież wysyłać takiego alertu do ludności mieszkającej na terenie całego kraju. Mówi się o ewentualnym rozszerzeniu funkcjonalności mObywatela, ale trzeba ciągle pamiętać o tym, że jest to narzędzie używane tylko przez część Polaków.
1: No właśnie, zatem są jakieś pomysły na to, jak przeszkolić wszystkich Polaków, aby wiedzieli, jak reagować w takich sytuacjach kryzysowych i jeśli ewentualnie nawet ta syrena pojawiłaby się w województwie podlaskim, bo czysto hipotetycznie może tak się stać, żebyśmy wiedzieli, jak zareagować.
2: Na pewno powinny być ćwiczenia dotyczące sygnałów alarmowych, tak aby mieszkańcy przyzwyczaili się, że syrena nie jest tylko i wyłącznie takim sygnałem związanym chociażby z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, ale że jest to konkretny alarm, który oznacza jakiś rodzaj zagrożenia. Na pewno więc ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia i to na różną skalę, zarówno w poszczególnych miejscowościach, jak i w skali całego województwa, a być może nawet i w skali całego kraju, aby przyzwyczaić Polaków do tego, że to nie są tylko i wyłącznie ćwiczenia, ale może być to realne zagrożenie. Po drugie, poza samym wydaniem poradnika bezpieczeństwa, zresztą krytykowanego w wielu miejscach, warto wskazywać, gdzie mieszkańcy w razie takiego alertu wojennego, zarakietowego, mieliby się udać. Nadal większość z nas nie wie, gdzie znajdują się najbliższe miejsca schronienia. Warto przypominać podstawowe zasady zachowania się w przypadku zagrożenia wojennego.
1: A to też nie jest trochę tak, że my jako Polacy, jako społeczeństwo musimy zmienić swoją mentalność i swoje podejście do tego tematu i zacząć to traktować naprawdę poważnie, a nie z nadzieją, że może nas to nie dotknie i nie spotka?
2: Bardzo możliwe, ale proszę zauważyć, że są sprzeczne komunikaty ze strony rządzących. Z jednej strony pan Donald Tusk ogłasza w mediach zagranicznych kilka miesięcy temu, chyba półtora miesiąca temu w jednym z wywiadów mówił o tym, że być może za kilka miesięcy działania wojenne mogą objąć także i Polskę, a jednocześnie nie dzieje się nic, aby przygotować społeczeństwo do ewentualnego rozpoczęcia takich działań wojennych. Zaniechania są ewidentnie po stronie władzy. To przecież rząd, wojewodowie nadzorują sprawy bezpieczeństwa i co prawda w wielu sprawach to samorządowcy powinni podejmować działania, ale to władza powinna je ewidentnie zainicjować.
1: A co Rosja chce osiągnąć przez takie działania? Bo na pewno nie był to przypadek.
2: Prawdopodobnie nie, ale proszę zauważyć, że miejsce wybuchu rakiety nie było przypadkowe. Kilka godzin wcześniej spotkali się tam premier Polski z prezydentem Ukrainy. Być może chodziło o pokazanie, że jeżeli Rosja by chciała, to może zagrozić nawet przywódcom sąsiadujących państw. Na pewno chodzi także o wzmożenie jakiegoś niepokoju sytuacji kryzysowej i pokazanie, że polskie państwo jest słabo przygotowane do ewentualnych działań wojennych wbrew propagandzie rządowej. Na pewno to ten niepokój, który ma być wzbudzony między innymi w Polsce, był jednym z celów takiego ataku.
1: A takie sytuacje sprawiają, że nasze nastroje wobec Ukrainy są jeszcze bardziej negatywne? Może też o to chodzi?
2: Możliwe, że chodzi również o osłabienie chęci udzielania pomocy Ukrainie. Co prawda polski rząd deklaruje niezmiennie, podobnie zresztą jak większość partii politycznych, potrzebę wsparcia militarnego Ukrainy, tak aby mogła się ona dalej bronić przed Rosją, ale jednocześnie widać wzrost niechęci wobec udzielania takiej pomocy w polskim społeczeństwie. Mógłbyś to więc jeden z kolejnych elementów, który miałby służyć zmianie nastrojów w Polsce.
1: Dobrze, panie pośle, przechodzimy do kolejnego tematu. Wiemy, że w polityce wszystko jest możliwe, ale czy spodziewał się pan, że w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do takiego poważnego rozłamu?
2: Od kilku miesięcy niestety sytuacja zmierzała w tę stronę i Mateusz Morawiecki wraz z grupą posłów no niestety nie chcieli pozostać dłużej w Prawie i Sprawiedliwości. Działalność ich stowarzyszenia wyraźnie zmierzała do tego, aby stworzyć odrębną partię polityczną.
1: Ale oni mówią wręcz przeciwnie, że oni bardzo chcieli zostać w Prawie i Sprawiedliwości. To jest przeciąganie liny.
2: Ale działając w jakimś ugrupowaniu, trzeba trzymać się jednak pewnych reguł. Zaczęli tworzyć odrębną strukturę, która miała no, wszelkie cechy kolejnego ugrupowania politycznego. To trochę tak, jakby tworzyć partię w partii. No, na dłuższą metę nie da się takiej sytuacji utrzymać. Nawet jeżeli zakładamy, że w partii są możliwe różne poglądy na jakieś sprawy, działania, które mogą być troszeczkę inne niż działania kierownictwa, ale tutaj jednak te działania już zaszły za daleko i prezes Kaczyński wraz z kierownictwem partii postanowili sprawę jednoznacznie wyjaśnić. Albo ktoś chce działać nadal w ramach partii politycznej i stosuje się do reguł, które tam obowiązują. Między innymi temu służyło to oświadczenie będące potwierdzeniem tego, czy przestrzega się statutu partii. I ponieważ Mateusz Morawiecki wraz ze swoimi zwolennikami nie chcieli podpisać tego oświadczenia, to jednoznacznie wskazali, że tak naprawdę nie chcą być już członkami Prawa i Sprawiedliwości.
1: Do rozłamu doszło, to jest fakt, ale czy nie można było oszczędzić sobie tych obelg słownych, tych wymiany ciosów słownych? Współpraca trwała tyle lat. To tak z punktu widzenia takiego przeciętnego Polaka to nie wygląda dobrze.
2: Myślę, że i tak to rozstanie było jeszcze w miarę rozsądne, aż tak...
1: Mogło być gorzej.
2: Oczywiście, że tak. Proszę pamiętać, że tu wchodzą w grę olbrzymie emocje i niektórym kolegom niestety te emocje pozwalały na to, aby dokonywać wpisów, które nie powinny się pojawić. Ja już wielokrotnie mówiłem w tej sprawie, że emocje są najgorszymi doradcami w polityce i w takich sytuacjach należy po prostu no, trochę się ograniczyć, przynajmniej jeśli chodzi o wypowiedzi publiczne czy w mediach społecznościowych. Do niektórym kolegom niestety zabrakło tego elementu. Zresztą po jednej i po drugiej stronie uważam.
1: A czy wy jako Prawo i Sprawiedliwość zdajecie sobie sprawę z tego, że stracicie po tym rozłamie? Wszystko na to wskazuje, te sondaże też na to wskazują, te pierwsze sondaże.
2: To jest oczywiste, że każde odejście z partii, każdy rozłam powoduje, że ta partia, z której ktoś odchodzi, no troszeczkę traci. My oczywiście będziemy robili wszystko, aby uzyskać wyborców, pokazać, że mamy własny program, że kontynuujemy te działania, które kontynuowaliśmy. Jesteśmy największą partią polityczną i będziemy konsekwentnie z jednej strony krytykowali rząd Donalda Tuska za błędy, które popełnia, nie tylko w sprawie tej rakiety, która spadła na Lubelszczyznę, ale także w wielu innych dziedzinach, doprowadzając przecież Polaków do coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej, coraz większego bezrobocia, ale i także zachowań wobec spraw migracji, wielu, wielu innych dziedzin, a jednocześnie będziemy pokazywali realną alternatywę programową. Już wkrótce będą także te konwencje programowe z naszej strony.
1: W tym momencie 17%, tyle pokazują słupki poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, plus minus 17%, to chyba nie jest zadowalający wynik.
2: Oczywiście, że nie chcemy mieć dużo większe poparcie, natomiast jesteśmy w tej chwili tuż po wyjściu grupy Morawieckiego i taki spadek w sondażach był do przewidzenia.
1: A nie jest szkoda wam tych nazwisk, bo za premierem Mateuszem Morawieckim no, poszły takie dość znane nazwiska.
2: Ale jest oczywiste, że lepiej dla Polski, dla prawej strony sceny politycznej byłoby, abyśmy działali dalej jako jedna partia polityczna, tylko w ramach tej partii no, trzeba stosować się pewne reguły. Nikt nie mógł nam zagwarantować za kilka miesięcy do wyjścia grupy Morawieckiego i tak by doszło, wtedy sytuacja byłaby jeszcze trudniejsza.
1: Przed wyborami może dojść do pojednania mimo wszystko?
2: No, trudno powiedzieć, wydaje się, że...
1: Czy wydarzyło się za dużo?
2: To czas dopiero pokaże. Zobaczymy też, jakie będą realne sondaże poparcia dla tej grupy. Oni optymistycznie mówią o tam 5-6%, ale wielu ekspertów twierdzi, że realne poparcie to jest w granicach 1,5-2, może 3%. I być może wtedy doszłoby do jakiegoś otrzeźwienia części tych osób. No ale chęć musi być z obu stron. Na razie w działaniach Mateusza Morawieckiego nie widać chęci do połączenia się.
1: I po stronie Prawa i Sprawiedliwości również.
2: No trzeba było podjąć decyzję. Jesteśmy dopiero tuż po tak naprawdę rozłamie, więc dzisiaj mówić o łączeniu, no to byłoby dosyć trudne.
1: Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim już gościem w dzisiejszym poranku rozgłośni katolickich 7:09 jest ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzani. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor i radiosłuchaczy Radia Nadzieja.
1: I tak jak już dzisiaj mówiliśmy, dziś właśnie przypada 125. rocznica urodzin prymasa tysiąclecia. Wczoraj w Zuzeli miały miejsce główne uroczystości. Zuzela i wasze sanktuarium cały czas czuje ducha błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego?
2: Jak najbardziej. Dlatego nie mogliśmy zapomnieć o tej rocznicy, tym bardziej, że tegoroczna rocznica jest taką trochę okrągłą rocznicą. Wczoraj w niedzielę, wiadomo, że wszystkie uroczystości teraz kościelne, patriotyczne udają się z dobrą frekwencją tylko i wyłącznie w niedzielę, ewentualnie w sobotę, więc wczoraj była główna msza święta o godzinie 12:00 połączona z odpustem przemienienia pańskiego tytułem naszej parafii zuzelskiej. Tej mszy świętej odpustowej i rocznicowej, prymasowskiej przewodniczył ksiądz prałat Ryszard Niewiński, rodak naszej parafii, obecnie już przebywający na emeryturze, więc mający trochę więcej czasu, więc bardzo chętnie podjął się zadania głoszenia Słowa Bożego podczas całej niedzieli odpustowej i prymasowskiej. I również tej głównej mszy świętej przewodniczył, nawiązując w homilii do nauczania naszego świętego rodaka.
1: A na co zwracaliście właśnie szczególną uwagę podczas tych uroczystości? Co wierni, którzy byli wczoraj w Zuzeli, zapamiętają z tej rocznicy o naszym kardynale?
2: Głównie ksiądz kaznodzieja nawiązywał do jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Nie tylko my, ale również cała Polska przygotowuje się też do okrągłej rocznicy, 70. rocznicy tego wydarzenia. Pamiętamy, co się wydarzyło 26 sierpnia 1956 roku, kiedy to jeszcze ksiądz prymas siedzi w więzieniu, tak to trzeba mówić, nie jest internowany w Komańczy, tylko w więzieniu. I z racji zbliżającej się 300. rocznicy ślubów królewskich Jana Kazimierza postanawia uaktualnić wszystkie sprawy związane z życiem i Kościoła, i naszego narodu. Dlatego 16 maja tegoż roku, czyli 1956 roku, we wspomnienie liturgiczne świętego Andrzeja Boboli, obecnie drugiego patrona naszej ojczyzny, pisze tekst ślubów. Wiemy, że z tej racji, że nadal siedzi w więzieniu, te śluby później są, rota ślubów jest odczytana przez biskupa Klepacza, ówczesnego takiego zastępcę wyznaczonego przez władzę jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jak piszą biografowie, że w obecności około 1 000 000 wiernych zgromadzonych przed wołami jasnogórskimi te śluby zostaną wypowiedziane. Natomiast ksiądz prymas w obecności Marii Okońskiej Instytutu Prymasa Wyszyńskiego składa te śluby w kaplicy w Komańczy.
1: A co według księdza jest często pomijane w biografii kardynała Wyszyńskiego, a warto byłoby mówić o tym częściej, bo ksiądz jako kustosz doskonale ten życiorys zna.
2: To znaczy, myślę, że już coraz lepiej jest po beatyfikacji. Mamy prawie 5 lat od beatyfikacji błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prawie 5 lat również od ustanowienia naszego sanktuarium. Trzeba powiedzieć, że wczorajsze uroczystości to były takie tylko preludium do tych uroczystości, które będą miały miejsce w naszym sanktuarium we wrześniu, 12 września dokładnie. Pięknie, że w tym roku przypadają te rocznice w sobotę, 12 września, czyli tego samego dnia, jak to przed 5 laty. Najpierw w świątyni Opatrzności Bożej Stefan Wyszyński jako czcigodny sługa Boży został wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony, a później o godzinie 18:00 nasz biskup łomżyński Janusz Stepnowski, nasz kościół parafialny w Zuzeli, w obecności biskupa Tadeusza, w obecności kilkunastu kapłanów, pomimo tego, że były to czasy covidowe, podniósł nasz kościół do rangi sanktuarium, jako pierwsze sanktuarium w Polsce. I od tego czasu trzeba powiedzieć, że i to przygotowanie, takie wiemy, że wydłużone było przygotowanie, bo pierwotnie beatyfikacja była planowana na początek czerwca 2020 roku, ale wiem, że właśnie czasy covidowe spowodowały to, że została przesunięta na 12 września następnego roku, czyli 2021. I też to pięknie, jeżeli mówimy już o jakichś tam datach, to pięknie to się złożyło, że to jest wspomnienie liturgiczne imienia Maryi, a jednocześnie to jest przypomnienie Wielkiej Odsieczy Wiedeńskiej z 1683 roku, więc wiele później powstało książek nawiązujących do tamtego patriotycznego wydarzenia.
1: A na co w Zuzeli najbardziej emocjonalnie reagują zwiedzający?
2: Chętnie najpierw zatrzymują się przy chrzcielnicy, chrzcielnicy z połowy XIX wieku neobarokowej, przeniesionej z ostatniego kościoła drewnianego, tak trochę ostatnio mówi się też, tak trochę jest zapisane, żeby przypominać, że to ze starego kościoła. Owszem, to kościół był stary, bo zbudowany w 1726 roku jako jeden, jako ostatni z wielu kościołów drewnianych, przynajmniej cztery w historii parafii, która pamięta XII wiek. W ubiegłym roku to przypomnieliśmy, promując książkę księdza profesora Kazimierza Łataka, kanonika regularnego laterańskiego, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była promocja właśnie w drugą sobotę września ubiegłego roku, ukazująca bogatą historię naszej parafii, właśnie sięgającą XII wieku. Mało która parafia w naszej diecezji łomżyńskiej może poszerzyć się taką długą historią. I właśnie ta chrzcielnica znajdująca się w ostatnim kościele po wybudowaniu nowego kościoła obecnego, neogotyckiego w 1913 roku, na szczęście została przeniesiona do obecnej świątyni. Zniszczona była w czasie II wojny światowej, ale odrestaurowana w 1986 roku. Ona jest taka, jest jakby relikwią. Owszem, są relikwie umieszczone w relikwiarium nad chrzcielnicą, ale również ta chrzcielnica daje dużo do myślenia. Bardzo chętnie pielgrzymi tutaj klękają, modlą się. Jakby tu wszystko się zaczęło. I życie fizyczne, i życie duchowe. Bardziej życie fizyczne to w tej chwili przypominamy sobie, światu, poprzez postawienie na miejscu dawnej organistówki, niestety zniszczonej w czasie II wojny światowej. Została przed 2 laty, czyli w 100. rocznicę święceń kapłańskich Stefana Wyszyńskiego, została postawiona marmurowa figura Matki Bożej Różańcowej i poświęcona przez naszego biskupa, biskupa Janusza Stepnowskiego. I to teraz tak chętnie też pielgrzymi się zatrzymują. Wczoraj też sporo pielgrzymów było. To właśnie oprócz modlitwy mszy świętej, to również później było zatrzymanie w drodze do muzeum przy figurze Matki Bożej Różańcowej. Trzeba jeszcze raz przypomnieć, dlaczego Matkę Bożą Różańcową jakby postawiliśmy w miejscu narodzin fizycznych przed 125 laty. Dlatego, że państwo wyszyńscy w czasach zuzelskich, czyli w pierwszej dekadzie XX wieku, każdy dzień kończyli wspólnotową rodzinną modlitwą, składającą się nie tylko z pacierza katechizmowego, o czym pamiętają biografowie, a trochę mniej przypominają, że także była modlitwa różańcowa, składająca się z całej części różańca. Stąd Matka Boża Różańcowa przypomina, że dobrze byłoby właśnie pamiętać o modlitwie różańcowej, rodzinnej, wspólnotowej i najlepiej pod przewodnictwem ojca rodziny, bo tak było w życiu państwa wyszyńskich. Prowadzącym modlitwę wieczorną, wspólnotową, rodzinną był ojciec Stanisław, miejscowy organista, ojciec przyszłego prymasa. Później klęczały za nim dzieci, a na końcu kończyła mama Julianna, modląc się i pilnując, żeby dzieci właściwie się zachowywały. Więc tak zwracamy na to uwagę dla zwiedzających, odwiedzających nas pielgrzymów, że taka modlitwa powinna być w polskich rodzinach.
1: A są osoby, które przyjeżdżają do Zuzeli i dopiero odkrywają kardynała Wyszyńskiego?
2: Tak, jest, większość jest osób, którzy chcą pogłębić swoją duchowość w oparciu o nauczanie, piękne nauczanie księdza prymasa, trochę przypomnieć właśnie z jego życiorysu, bo wiem, że mamy piękne witraże poświęcone przez księdza kardynała Gerarda Ludwika Millera w 2014 roku na 90. rocznicę święceń kapłańskich księdza prymasa. I te witraże przedstawiają drogę życia, jeszcze to nazwaliśmy wówczas przed 12 laty, sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego od Zuzeli do Warszawy ku świętości. I te właśnie witraże przypominają całą drogę życiową i pokazują najważniejsze miejsca, najważniejsze wydarzenia życia Stefana Wyszyńskiego. Więc tutaj można, tak jak w soczewce, zobaczyć długie, piękne, pracowite, jakże opatrznościowe życie i dla Kościoła w Polsce, Kościoła powszechnego, ale również dla całego świata, życie dzisiaj już błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ale również właśnie są pielgrzymi, którzy po raz pierwszy odkrywają Zuzelę i poniekąd też odkrywają dopiero nauczanie i życie Stefana Wyszyńskiego.
1: I właśnie Zuzela w tym pomaga. Księże, ostatnie pytanie, czy jest coś, co ksiądz sam nadal odkrywa w naszym prymasie, mimo upływu lat?
2: No trochę już tam poznałem księdza prymasa. Niemniej ciągle się odkrywa tego. I ciągle podkreślam dla siebie i dla innych jego duchowość i jego zorganizowanie każdego dnia. Najlepiej to widać w zapiskach więziennych podczas tych 3 lat. Tak? Powstał piękny dziennik duszy, że pomimo odosobnienia, uwięzienia, prześladowania, ksiądz prymas potrafił się odnaleźć, zorganizować i te 3 lata nie były latami zmarnowanymi, tylko latami wypełnionymi modlitwą, cierpieniem, ale również i twórczością, tak jak wspomniałem przed chwilą. Jasnogórskie Śluby Narodu, tekst tych ślubów powstał jeszcze w czasie uwięzienia. Ksiądz prymas, znając świetnie historię Polski, bo to niektórzy mówią, że żeby nie uwięzienie, to może by pominął. Nie, ksiądz prymas zbyt dobrze znał, począwszy od lat dziecięcych w biblioteczce państwa Wyszyńskiego, jeszcze w czasach zuzelskich, było wiele książek historycznych. Wiemy, że dzieci uczyły się w szkole powszechnej zuzelskiej. Również mały Stefek prawie 2 lata ukończył te szkoły. Wiemy, że nie do końca 2 lata, dlatego że państwo Wyszyński w kwietniu 1910 roku przeprowadzili się do pobliskiego Andrzejewa, więc do końca nie ukończył, do 2 klasy ukończył dopiero w Andrzejewie. Ale wiemy, że w takich szkołach powszechnych podczas zaboru rosyjskiego na początku XX wieku uczono po rosyjsku wszystkiego, a tym bardziej pomijano historię Polski, ale w domu państwa Wyszyńskich w Zuzeli były książki, więc świetnie znał historię Polski i Kościoła. Późniejszy ksiądz prymas, oczywiście w międzyczasie poprzez studia seminaryjne, studia specjalistyczne na KUL-u, na uniwersytetach zagranicznych, jak najbardziej to wszystko rozwinął. Ale właśnie wracając do tego odkrywania, to najbardziej dla nas księży, dla mnie osobiście, ale dla wszystkich jest znakomite zorganizowanie dnia, gdzie jest czas i na modlitwę, na twórczość i na taką zakrojoną działalność przede wszystkim kościelną, ale wiemy, że ksiądz prymas też dbał o sprawy naszego narodu, mówiąc często, że kocham ojczyznę więcej niż własne serce, a wszystko, co czynię dla niej, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.
1: I tymi wyjątkowymi słowami kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli, był naszym ostatnim już gościem w Poranku 7.9. Księże, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam jeszcze raz. Szczęść Boże.
0: 7.9. Twój początek dnia.
3: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Na antenie Radio Nadzieja, zespół Owca. Prawie 18 na naszych zegarkach. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się już za krótką chwilę do Łomżyńskiego Kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu, skąd będziemy transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: radowałem się wezwaniem. Pójdziemy do domu Pana. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem, nowe Kościele Święty. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Pan z Wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Stoimy na Eucharystii, wpatrzeni w Chrystusa, który daje nam nadzieję.

radiosłuchaczy Radia Nadzieja w intencjach szczegółowych tej mszy świętej ze świętej pamięci Jakuba Sztachańskiego w pierwszą rocznicę śmierci, druga intencja ze świętej pamięci Michała Parzych, trzecia intencja Boże Błogosławieństwo dla Magdaleny i Karola z okazji rocznicy ślubu. Poza parafią sprawowana jest kolejna msza święta gregoriańska ze świętej pamięci Halinę Jastrzębską oraz kolejna msza święta ze świętej pamięci Zdzisława Kuczyńskiego. Abyśmy mogli godnie przyjąć dobra duchowe, które możemy otrzymać podczas tej świętej liturgii, przeprośmy Boga za wszelkie zło w naszym życiu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. W czwartym roku panowania Sedecjusza, króla judzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Hananiasz, syna Azura, prorok Gibeonu, w domu pańskim wobec kapłanów i całego ludu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, złamię jarzmo króla babilońskiego. W ciągu 2 lat przywrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu pańskiego, które zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, z tego miejsca, wywożąc do Babilonu Jechoniasza, syna Joakima, króla judzkiego, i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu sprowadzę na to miejsce, mówi Pan. Skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego. Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Hananiasza wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu pańskim. Prorok Jeremiasz powiedział: niech się stanie, niech tak Pan uczyni, niech Pan słowa, które prorokowałeś, wypełni, sprowadzając naczynia z domu pańskiego do wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które wygłaszam do Twoich uszu i do uszu całego ludu. Prorocy, którzy byli przede mną i przed Tobą, od najdawniejszych czasów prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wszelkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka. Wtedy prorok Hananiasz wziął jarzmo

z szyi proroka Jeremiasza i połamał je. I powiedział Hananiasz wobec całego ludu: tak mówi Pan, tak samo skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, na karku wszystkich narodów w ciągu 2 lat. I odszedł prorok Jeremiasz swoją drogą. Po połamaniu jarzma zdjęto z szyi proroka Jeremiasza. Przez proroka Hananiasza skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo: idź i powiedz Hananiaszowi, tak mówi Pan, połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne. Tak mówi, bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: wkładam jarzmo żelazne na kart wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i były mu poddane, także dzikie zwierzęta mu poddaję. I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: słuchaj, Hananiaszu, Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś temu narodowi żywić zwodniczą nadzieję. Dlatego tak mówi Pan: oto usunę ciebie z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw Panu. I zmarł prorok Hananiasz w tym roku, w 7 miesiącu. Oto słowo Boże.

Niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy i ci, którzy uznają Twoje napomnienia. Niech moje serce doskonali się.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i zaczął tonąć. Krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej w ręce jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chrystus.
0: Drodzy siostry i bracia, wczoraj czytaliśmy fragment według Ewangelii według świętego Mateusza o cudownym rozmnożeniu chleba z 5 chlebów i 2 ryb. Jezus nakarmił tłumy, po czym, jak słyszymy już w dzisiejszym fragmencie, tłum został nasycony, uczniowie wsiedli do łodzi i odpłynęli. W ten fragment, piękna scena, znana nam dobrze, jeden ze szczególnych znaków działania łaski Bożej, gdy Piotr chodzi po wodzie. Oprócz Pana Jezusa, chyba nie odnotowano, żeby ktoś oprócz świętego Piotra jeszcze chodził po wodzie. A my możemy skoncentrować się na tym, że zaczął tonąć, że w pewnym momencie zabrakło mu wiary. Jednak trzeba tę sprawiedliwość oddać, że on, nawet jeżeli tylko kilka kroków, to jednak chodził po wodzie, bo doświadczył takiej odwagi, takiej wiary, która go do tego niezwykłego czynu uzdolniła. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy o sporze dwóch proroków, Hananiasza i Jeremiasza. Hananiasz prorokował zwycięstwo, wyzwolenie, odzyskanie wszystkich naczyń zagrabionych przez Babilończyków ze świątyni, na co prorok Jeremiasz odpowiedział, aby ten nie karmił tego narodu zwodniczą nadzieją. W dzisiejszej liturgii możemy dostrzec 2 rodzaje nadziei. Ta nadzieja z pierwszego czytania przez proroka Hananiasza, zwodnicza, która się zweryfikowała szybko. Okazało się, że to nie było prawdziwe proroctwo, że trzeba było długo czekać na wyzwolenie, że to prorok Jeremiasz miał rację. Natomiast druga nadzieja to ta, która pozwala chodzić po wodzie, która zachęca świętego Piotra do tego stopnia, że odważył się wyjść z łodzi, mimo tego wiatru przeciwnego, mimo fal, które uderzały w łódź. On wyszedł i kroczył po wodzie. Dwa rodzaje odwagi, tej nadziei, które nam zostały dane. Ta według ludzkich przemyśleń, jakiegoś planu, takie życzeniowe myślenie, że jak będę prorokował pomyślność, to ta pomyślność przyjdzie. A to okazuje się zwodnicza nadzieja. Natomiast jeżeli budujemy na Panu Bogu, stawiamy Jezusa w centrum, tak jak Piotr, dopóki patrzył na Jezusa, to szedł po wodzie. Jak zląkł się, spojrzał na falę, odwrócił wzrok od Jezusa, to zaczął tonąć. Tak też i my możemy wybrać, czy będziemy naszą nadzieję upatrywać w Jezusie, czy w swoich planach. Wczoraj w tym fragmencie o rozmnożeniu chleba też słyszeliśmy, że uczniowie mieli swój pomysł. Mówili Jezusowi: odpraw ludzi, bo są głodni, jest późno. A Jezus mówi: nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. I chociaż po ludzku to było nielogiczne, to Jezus pokazał swoją moc i tym tą drobiną, 5 chlebami, 2 rybkami nakarmił tłumy. Dziś mówi do świętego Piotra: odwagi. Odwagi, to ja jestem. Mówi tak do wszystkich apostołów: to ja jestem, nie bójcie się. I wtedy Piotr tę odwagę wiary zyskuje. To dla nas przykład. Czy będziemy chodzić po wodzie? Chyba nie o to nam w życiu chodzi. Dla nas chodzeniem po wodzie będzie ufanie wbrew złym prognozom, wbrew jakimś złym wiadomościom, których tak wiele w mediach słyszymy. Ale jeżeli mimo wszystko, mimo tych wiatrów przeciwnych i fal, które próbują nas nastraszyć, będziemy ufać, będziemy wpatrzeni w Jezusa, to będziemy doświadczać pokonywania barier, przeciwności większych niż nam się wydaje. To jest warunek, byśmy wpatrywali się w Jezusa i od Niego czerpali odwagę, a wtedy nie będzie dla nas rzeczy niemożliwych. Amen. Jezusowi Chrystusowi, jedynemu Odkupicielowi człowieka, przedstawmy pokorne prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby z oddaniem i odwagą umacniali wiarę w sercach wszystkich ochrzczonych. Ciebie prosimy. Módlmy się za polityków i za ustanawiających prawa, aby w podejmowanych decyzjach zawsze pamiętali o chorych i potrzebujących pomocy. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących przy zbiorze plonów, aby czynili to ze świadomością, że przez swoją pracę przyczyniają się do zapewnienia innym codziennego chleba. Ciebie prosimy. Módlmy się za Magdalenę i Karola, prosząc o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień ich małżeńskiego i rodzinnego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach radiosłuchaczy Radia Nadzieja, prosząc o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za polecanych w tej Eucharystii świętej pamięci Michała Parzych, Jakuba Sztachańskiego, Zdzisława Kuczyńskiego, Halinę Jastrzębską, aby zostali włączeni do grona zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy nie tracili zapału potrzebnego do wejścia na drogę osobistego nawrócenia. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty znasz nasze potrzeby i pragnienia. Wierzymy, że wysłuchasz naszych modlitw, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy stali się wieczystym darem dla Ciebie.

0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając:
1: Święty, święty, święty.

0: na niskie, hosanna na wysokości.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Brunonem, ze świętym Janem Bosco i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami ku Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
4: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien,
2: abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Najświętszym Sakramentem i nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą wtrąć do piekła. Amen. W tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa zanieśmy Bogu wszystkie nasze intencje, intencje radiosłuchaczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnej. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pan z Wami.
3: I z
1: Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z Łomżyńskiego Kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu. Grupa muzyczna, przystanku Jezus już teraz. Posłuchajmy.

0: kamera Ed Sheeran zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. Jest 18.48, za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w parafii pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży. Jutro o tej samej porze transmisja Eucharystii w naszym programie o godzinie 18.00. Planujemy przenieść się do Kolna, do parafii świętej Anny. Tymczasem teraz temat powstania warszawskiego, pierwsze dni sierpnia. Ten temat często podejmujemy na antenie Radia Nadzieja. Powstanie warszawskie i obrona Reduty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych to dowód, że naród polski w najciemniejszej godzinie potrafi stanąć w obronie najwyższych wartości, mówił podczas uroczystości rocznicowych wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Przedstawiciele władz, służb mundurowych, wojskowi, pracownicy wytwórni oraz warszawiacy uczcili 82. rocznicę zdobycia jednej z najważniejszych redut powstańczej Warszawy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślał podczas uroczystości, że ideały powstańców warszawskich nigdy nie straciły na wartości.
1: Powstanie warszawskie i obrona gmachu PWPW to dowód, że naród polski w najciemniejszej godzinie potrafi stanąć po najwyższe wartości. Wolność, godność i odpowiedzialność za wspólny los, za wspólne życie. Dziś w suwerennej Rzeczypospolitej obchodzimy to święto jako symbol niezłomności. W czasach, gdy Polska stoi przed nowymi wyzwaniami bezpieczeństwa, zwłaszcza na wschodniej granicy, na wschodniej flance Europy, wartości Powstania Warszawskiego nabierają szczególnej aktualności.
0: Prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Zygmunt Kostkiewicz mówił, że wydarzenia sprzed 82 lat na stałe wpisały się w historię wytwórni.
2: Wśród tych 600 obrońców Reduty dużą część stanowili pracownicy wytwórni. Oni atakując od środka doprowadzili do zdobycia tego gmachu, a miało to swoje znaczenie militarne, bowiem tak długo jak Reduta się broniła, tak długo powstańcy panowali nad Starówką. Ta pamięć, o którą dbamy, te zdarzenia, których ślady fizyczne jeszcze możecie Państwo na tym budynku zobaczyć, czyli odpryski kul. Dla wytwórni jest to bardzo ważne, pozostanie bardzo ważne.
0: Zajęta 2 sierpnia 1944 przez powstańców Reduta PWPW broniła się przez 27 dni i powstrzymywała niemieckie oddziały oraz czołgi przed wdarciem się na teren Starego Miasta. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Łukielski w rozmowie z Polskim Radiem podkreślał, że gmach wytwórni to jedno z najważniejszych miejsc pamięci walczącej Warszawy.
3: Konspiracyjny oddział, który się uformował przed powstaniem wewnątrz PWPW, spośród pracowników wytwórni, zaatakował Niemców od środka, co w połączeniu z atakiem z zewnątrz przyniosło opanowanie całego gmachu. To nie tylko symbol, to było bardzo ważne miejsce, które powstrzymywało przez miesiąc ataki Niemców na Starówkę. Reduta, w której toczyły się bardzo ciężkie walki. Miejsce symboliczne, miejsce, o którym należy i warto pamiętać.
0: W liście napisanym do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że w tym miejscu działał również szpital polowy, w którym pracowała i poległa Hanna Petrynowska, pseudonim Rana. Lekarka została zastrzelona przez Niemców po tym, gdy odmówiła odejścia od łóżka rannego. Zaraz potem Niemcy zamordowali znajdujących się w budynku rannych oraz sanitariuszki, wrzucając tam granaty. Podczas obchodów rocznicy zajęcia gmachu PWPW odmówiono modlitwę za żyjących i zmarłych powstańców warszawskich. Przed tablicą upamiętniającą walki złożono kwiaty i zapalono znicze. Niestety były to drugie z rzędu obchody rocznicy zajęcia PWPW bez udziału uczestników walki i obrony Reduty. Ostatni z bohaterów walk w tym miejscu, Juliusz Kulesza, pseudonim Julek, zmarł w lutym 2025 roku. No to w hołdzie powstańcom zagrajmy na antenie Radia Nadzieja. Wiatr, Bartas Szymoniak.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Mr. Know-it-all. Teddy Swims na naszej antenie się zaprezentował. Kierowcy wyjeżdżający za granicę muszą spodziewać się więcej kontroli prędkości. W Europie w tym tygodniu prowadzona jest akcja Road Pole Speed, ale polska drogówka wzmożone kontrole przeprowadzi w najbliższy weekend. Rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Andrzej Fiołek ostrzega polskich kierowców wyjeżdżających z kraju, by nie tylko jechali zgodnie z limitami prędkości.
1: Warto też przestudiować przepisy ruchu drogowego, bo one może się nieznacznie różnić, jeżeli chodzi chociażby o wyposażenie pojazdu i tam tajsi policjanci też mogą sprawdzić, jakie my mamy wyposażenie, po to, żeby nie dokładać finansowo do tych wakacji na taki aspekt jak tłumaczenie się przed policjantami i płacenie tych mandatów w nieco większej wysokości, bo w euro.
0: Akcja Prędkość jest prowadzona cyklicznie w koordynacji z Europejską Organizacją Policji Ruchu Drogowego Road Pole. Policja zapowiada, że w Polsce od piątku 7 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia w użyciu będą m.in. nieoznakowane radiowozy, a na drogach patrole prowadzić będą specjalne grupy Speed. Policjanci przypominają, że jednym z głównych powodów wypadków, w których giną ludzie, jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Vixen na antenie Radia Nadzieja. Minuta po 19:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Rząd i Kancelaria Prezydenta przerzucają się oskarżenia w sprawie wysokich cen paliw, a kierowcy płacą coraz więcej. Przedstawiciele rządu mówią, że chcieli kontynuować program CPN, ale prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o przekazaniu do budżetu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że realne koszty podpisania ustawy ponieśliby konsumenci.
1: To rozwiązanie, które proponowali rządzący, było takim rozwiązaniem bardzo pokrętnym, bo z jednej strony rządzący chcieli nałożyć 60-procentowy podatek od tych tak zwanych nadzwyczajnych zysków, ale jak państwo myślicie, kto by poniósł tak naprawdę realne koszty tego podatku? Te duże korporacje? Duży przedsiębiorcy? No nie, każdy z nas, wszyscy podatnicy zapłacilibyśmy jeszcze więcej za paliwo.
0: Rafał Leśkiewicz mówił, że wysokie ceny paliw uderzają między innymi w rolników.
1: Nie wiem, czy państwo wiecie, ile kosztują żniwa, ile kosztuje dzień pracy kombajnu. 10 godzin pracy kombajnu to jest przynajmniej 200 litrów ropy. Łatwo policzyć, ropa jest po ponad 8 zł, a więc rolnik wyjeżdżając na pole, kosząc zboże jednego dnia, ponosi koszty w wysokości prawie 1700 zł za użyty sprzęt, więc rządzący teraz powinni obniżyć koszty paliw.
0: Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Ministerstwem Finansów nad przywróceniem programu ceny paliwa niżej. Rozważane jest wprowadzenie go na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Tymczasem ceny paliw na stacjach są na najwyższych poziomach. W tym roku za olej napędowy kierowcy płacą już powyżej 8 zł za litr, benzyna 95. Kosztuje średnio powyżej 7 zł i 50 groszy. Baim, później Paweł Domagała na antenie Radia Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Paweł Domagała, to jest Radio Nadzieja w poniedziałek, 19.19 na naszych zegarkach. Po udanym otwarciu przyszedł czas na kolejne muzyczne spotkanie już w najbliższy weekend, a więc w przód, w niezbyt odległą przyszłość nieco wybiegamy. Stary Rynek w Łomży ponownie wypełni się dźwiękami w ramach cyklu Cafe Kultura. Przed mieszkańcami 3 dni plenerowych koncertów, podczas których nie zabraknie różnorodnych gatunków muzycznych od jazzu i bluesa po energetyczne brzmienia. Zaprasza dyrektor Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży, Krzysztof Zemło.
1: Jak zwykle będziemy miksować różne gatunki muzyczne, od muzyki, która się inspiruje folkiem, jazz, będzie też muzyka gitarowa z lat 60., blues, także zapowiada się ciekawie. Kingerata i Stratosfera, znana nam z takiej muzyki gitarowej, kiedyś grali z dużym powodzeniem Shadowsów u nas na Starym Rynku. Andrea De Lucia, bluesman też znany, wystąpi u nas na rynku.
0: Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Cafe Kultura odbywa się w ogródku przed galerią pod arkadami. Początek koncertów o godzinie 19:00. To wszystko w najbliższą weekend w galerii pod arkadami. Otwarto również wystawę fotografii. To wszystko chwila. Lilian Ligenzy-Jasik. Wystawę można oglądać do 28 sierpnia.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Przed momentem IGO u nas jest 19.27. W Ostrówkach na Wołyniu kończą się prace ekshumacyjne. Ofiar rzezi wołyńskiej wydobyto szczątki 55 osób. Są one oczyszczane, opisywane, układane w trumnach. W części czynności uczestniczą ukraińscy eksperci. Polscy naukowcy chwalą ich pomoc. Polakom pomagają pracownicy ukraińskiej firmy Wołyńskie Starożytności. Zgodnie z ukraińskim prawem podmioty zagraniczne mogą prowadzić prace ekshumacyjne wyłącznie wspólnie z ukraińskimi ekspertami. Przedstawiciel Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej ksiądz Tomasz Trzaska podkreśla, że Ukraińcy nie ograniczyli się do współpracy formalnej, ale biorą udział we wszystkich działaniach, są zaangażowani we wszystkie etapy badań, więc wypada nam tylko się cieszyć, mówi. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 osób do tej pory. Licząc od 1992 roku odnaleziono szczątki ponad 700 osób. Łącznie w rzezi wołyńskiej życie straciło ponad 100 tysięcy Polaków. Ed Sheeran, Bad Habits. Posłuchajmy. 1, 2, 3, 4.

0: oczywiście Bon Jovi. A ten poniedziałkowy, trzeba już pomału mówić, wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Jest 19.36. Wyniki badań naukowych i kontrole miejskich tężnic olankowych wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się siedliska bakterii, pleśnie i zanieczyszczenia. Taka tężnia powstaje w parku Jana Pawła II w Łomży. Wiceprezydent miasta Piotr Serdyński, pytany o to, jak samorząd zamierza dbać o to, aby takiego stanu uniknąć, odpowiada, że będzie to leżało po stronie wykonawcy inwestycji.
1: Zgodnie z umową z wykonawcą, przez 3 lata to wykonawca będzie miał w swoim zakresie utrzymanie w taki sposób bezpieczny tej tężni i mam przekonanie, że będzie robił to w sposób profesjonalny, skoro zgłosił się do przetargu. My oczywiście zawsze badamy oferty, czy dany wykonawca jest w stanie zrealizować zakres zamówienia i tak jak wspomniałem, tym zakresem jest również utrzymanie tej tężni, aby ona funkcjonowała w sposób sprawny, bezpieczny i to już będzie leżało po stronie wykonawcy. Później oczywiście będzie już to w zakresie bieżącego utrzymania miasta Łomża.
0: Tężnia w parku Jana Pawła II powinna być ukończona w październiku bieżącego roku. Anita Lipnicka, a później Marika na naszej antenie. Słuchamy.

Marika, to jest Radio Nadzieja w poniedziałek. Iran nie prowadzi negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że jego kraj rozmawia z Omanem na temat tymczasowego umożliwienia bezpiecznej żeglugi w cieśninie Ormuz. Jednocześnie rzecznik ministerstwa zaznaczył, że sytuacja w cieśninie się nie zmieni, dopóki Amerykanie będą kontynuować swoje agresywne działania. Osiągnięcie porozumienia z Omanem nie wystarczy więc, aby otworzyć cieśninę Ormuz. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że w najbliższym czasie rozpoczną się negocjacje pokojowe z Iranem. Donald Trump mówił na pokładzie samolotu Air Force One między innymi o wstrzymaniu ataków na Iran. Teraz rozpoczynamy rozmowy nad formą negocjacji. W taki sposób ocaliliśmy wiele istnień ludzkich. Fakty są takie, że chcieliśmy przeprowadzić największy atak zbrojny od II wojny światowej. Byłaby to katastrofa. Wznawiamy jednak rozmowy. Porozumienie jest bliskie. Dotyczy ono cieśniny Ormuz, a w ostatecznym rozrachunku także denuklearyzacji Iranu, powiedział Donald Trump.

0: Tak, brzmi duet. Kasia Kowalska, Sanach. Za 7 minut będzie godzina 20. O wielu, wielu rzeczach mógłbym Państwu powiedzieć, no ale muszę wybierać, No i wybrałem informacje o tym, że trwają zapisy na ostatnim w tym sezonie turnus wakacji z wojskiem. Każdy zainteresowany może zapisać się na szkolenie trwające 27 dni. Każdy turnus to nauka strzelania, przetrwania w terenie, taktyka wojskowa czy ćwiczenia na pojazdach wojskowych. Coraz więcej osób bierze udział w projekcie, aby czuć się bezpieczniej, mówi Radio Nadzieja porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży.
1: Wakacje z wojskiem jest to program dedykowany głównie dla młodych osób, w zasadzie przedział wiekowy 18-35 lat. Jest to tak naprawdę podstawowe przeszkolenie wojskowe realizowane w ramach 27 dni szkolenia oraz zwieńczone uroczystą przysięgą wojskową. Coraz więcej młodych osób interesuje się geopolityką, sytuacją na świecie. Bardzo doceniają to, że u nas na dzień dzisiejszy jest spokojnie, jest bezpiecznie. Natomiast oglądając wiadomości ze świata, często mówią, że chcieliby coś takiego przejść, żeby czuć się po prostu bezpieczniej.
0: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6000 zł. Porucznik Sadziński wyjaśnia, jak w praktyce wyglądają wakacje z wojskiem.
1: Podczas takiego podstawowego przeszkolenia wojskowego ochotnicy dostaną podstawowe informacje odnośnie taktyki, szkolenia medycznego. Oczywiście czeka na nich też szkolenie strzeleckie, też aspekty związane z survivalem, no elementy musztry, niestety najmniej z reguły są lubiane przez ochotników. Ja zawsze mówię, że jest to wojsko w pigułce, wszystkiego po troszeczku, wszystko w podstawowym zakresie, natomiast już potem na dalszych etapach ewentualnie kariery każdy może wybrać sobie ścieżkę rozwoju.
0: Ostatni turnus szkoleń rusza 17 sierpnia. Oferta wakacji z wojskiem to 70 lokalizacji. W całym kraju można wybrać odpowiednią dla siebie jednostkę wojskową, czy to pod kątem odległości, terminu, czy charakteru służby, szczegóły na wojskopolskie.pl. Joe Cocker, jeśli chodzi o muzyczną playlistę Radia Nadzieja, na koniec tej godziny o 20:00 katolicki serwis informacyjny.

0: Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Mija 125 lat od urodzin błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Prymas Polski przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 roku. Główne uroczystości odbyły się wczoraj w jego rodzinnej miejscowości w Zuzeli.
2: Tegoroczna rocznica jest taką trochę okrągłą rocznicą. Wczoraj była główna msza święta o godzinie 12. Tej mszy świętej prymasowskiej przewodniczył ksiądz prałat Ryszard Niwiński, nawiązując w homilii do nauczania naszego świętego rodaka. Wczoraj też sporo pielgrzymów było. Właśnie oprócz modlitwy przy świętej, to również później było zatrzymanie w drodze do muzeum przy figurze Matki Bożej Różańcowej. Przed 125 laty państwo wyszyńscy w czasach zuzelskich, czyli w pierwszej dekadzie XX wieku, każdy dzień kończyli wspólnotową rodzinną modlitwą, składającą się nie tylko z pacierza katechizmowego, także była modlitwa różańcowa, składająca się z całej części różańca. Stąd Matka Boża Różańcowa przypomina, że dobrze byłoby właśnie pamiętać o modlitwie różańcowej.
1: Mówi ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli. Błogosławiony Stefan Wyszyński był jedną z najważniejszych postaci Kościoła i historii Polski XX wieku, duchowym przywódcą narodu w okresie komunizmu oraz inicjatorem jasnogórskich ślubów narodu i Wielkiej Nowenny. Został beatyfikowany 12 września 2021 roku.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Rozpoczął się w Polsce miesiąc abstynencji. Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, zachęca do dobrowolnej rezygnacji z napojów alkoholowych. Podkreśla, że ważne jest, aby to wezwanie usłyszeli ci, którzy mogą w sposób umiarkowany korzystać z alkoholu.

0: jak można nie pić. Wszyscy oni czekają, żeby ktoś podał im rękę. I tylko nowi ludzie, którzy potrafią ofiarnie kochać, którzy stać na wyrzeczenie i na podanie ręki bliźniemu, mogą przynieść ratunek.
1: Tegorocznym hasłem miesiąca trzeźwości są słowa Polska silna wiarą i trzeźwością.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży trwają końcowe prace nad mozaiką przedstawiającą Jezusa Miłosiernego. Projekt wkracza w ostatni etap realizacji, a artyści pracują nad dopracowaniem każdego detalu. Dzieło powstaje z tysięcy ręcznie układanych elementów i już wkrótce stanie się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów świątyni, mówi ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz sanktuarium.
3: Najważniejszą rzeczą, która nam pochłonie wiele czasu, środków, pewnie, to jest właśnie górny kościół, który nie tylko będzie wymagał jakiejś zmiany samego sufitu, ale też uporządkowania wewnętrznego, bo jak się mozaika pojawia, całościowa, ona ma 120 metrów kwadratowych, największy Jezus Miłosierny w regionie, to wtedy wszystko inne będzie mniejsze. Nie podejmujemy wiele rzeczy, żeby ta mozaika sama w sobie mogła oddziaływać. To jest drogi projekt, ale piękny i myślę, że będzie znany w całym regionie.
1: Nowa mozaika pojawi się nad ołtarzem głównym jeszcze w tym roku.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Wieczór w dobrym nastroju.
1: Wciąż są wolne miejsca w miejskim żłobku. W Kolnie trwa rekrutacja do nowo otwartej placówki, a rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mogą nadal składać zgłoszenia i zapoznać się z ofertą żłobka, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda. Posłuchajmy.
2: Zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy jeszcze. Jest około, jest pełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. Miejsc mamy na 60 dzieci, w związku z tym zachęcamy. Jeżeli rodzice zdecydują się, zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku. Warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Nowoczesny i bezpieczny obiekt ma zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju, rodzicom ułatwić powrót do aktywności zawodowej.
2: Przede wszystkim umożliwi matkom czy ojcom, którzy musieliby opiekować się dziećmi, tak, jeżeli nie mają rodzin typu babcia, która już jest na emeryturze, musieliby no niestety wycofać się z życia zawodowego. Ten żłobek na pewno umożliwi funkcjonowanie w pracy, opieka na pewno będzie dobra. Inwestycja była finansowana w 90%, więc nie żałowaliśmy na wyposażenie tego żłobka, jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra.
1: Do placówki będzie można zapisać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Formularze karty zgłoszenia do żłobka miejskiego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kolno lub osobiście w sekretariacie właśnie Urzędu Miasta Kolno. 10 minut po godzinie 20 to jest Radio Nadzieja w poniedziałkowy, sierpniowy, letni wieczór.

0: Przygotowanie motoryczne do przepłynięcia Bałtyku zajęło Bartkowi całe lata, powiedział w TVP Info trener Bartosz Paszkowski. Wczoraj Bartłomiej Foka-Kubkowski jako pierwszy w historii przepłynął wpław Bałtyk. Pływak pokonał 160 km trasy ze Szwecji do Polski w ciągu 55 godzin. Zbierał pieniądze dla fundacji Cancer Fighters, opiekującej się dziećmi z chorobami nowotworowymi. Podczas ogromnego wysiłku Bartek zmagał się z utratą świadomości, powiedział Bartosz Paszkowski.
1: Na bardzo dużym zmęczeniu Bartek jakby zaczyna mieć halucynacje, troszeczkę już myli kierunek, zadaje pytania czasami, jakby nie wie, w którym kierunku ma płynąć. W tej próbie te halucynacje i te problemy utraty świadomości zaczynały się dopiero po 50 godzinie, no i sobie bardzo skutecznie z tym radziliśmy.
0: Bartłomiej Kubkowski po raz piąty podchodził do tego wyczynu. Rok temu próba została przerwana 11 km od mety. Sposoby na odpędzenie halucynacji to uzupełnienie kalorii i wsparcie psychiczne, dodaje trener Bartosz Paszkowski.
1: Mamy kilka takich asów w rękawie, że tak powiem. Pokazujemy mu różne filmy, pokazujemy mu różne zdjęcia. Przypominamy Bartkowi, po co to robi, dlaczego to robi, dla kogo to robi. No oczywiście przypominamy mu też, że głównym celem jest zbiórka na chore dzieci z Cancer Fighters. Także no mamy jakieś już sposoby na to, żeby Bartusia przywracać i dawać mu taką dodatkową baterię.
0: Podczas 55-godzinnej sesji pływania twórca projektu Ultra Baltic Swim nie mógł dotykać łodzi. A asekuracyjny jest 16 minut po godzinie 20, a więc płynnie przechodzimy do już za chwilę modlitwy różańcowej w Radiu Nadzieja. I jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to przygotowane są dwie linie telefoniczne, 512 123 502 albo 512 123 503. Chwila muzyki, a później modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część druga Różańca Świętego, tajemnice światła. Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Z Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na siebie, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i włączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
0: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica druga. Cud w Kanie Galilejskiej z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani Tereso. Rozważajmy tajemnicę trzecią. Jezus głosi Królestwo Boże i wzywa do nawrócenia. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mój zapas za wspólną modlitwę różańcową modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu. Tajemnica czwarta, przemienienie Pańskie na Górze Tabor. Z Ewangelii według świętego Marka. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich, jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Lub zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy modliła się Jadwiga z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana.

0: Proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za radio nadzieja i o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Od Twojej obrony uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zadłaj za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, Pani Tereso. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie, tak jak słyszeliśmy, modliła się Pani Teresa, jak również Pani Maria, Pani Jadwiga z mężem oraz Pani Jadwiga. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, gorąco dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja. Zespół Matula już teraz. Posłuchajmy.

0: Tak brzmi duet Arkadio, ksiądz Jakub Bartczak. Utwór Bogaty Młodzieniec. Przypomnijmy, mija 125 lat od urodzin błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Prymas Polski przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 roku. Główne uroczystości odbyły się wczoraj w jego rodzinnej miejscowości w Zuzeli.
1: Tegoroczna rocznica jest taką trochę okrągłą rocznicą. Wczoraj była główna msza święta o godzinie 12. Tej mszy świętej prymasowskiej przewodniczył ksiądz prałat Ryszard Niwiński, nawiązując w homilii do nauczania naszego świętego rodaka. Wczoraj też sporo pielgrzymów było. Właśnie oprócz modlitwy mszy świętej, to również później było zatrzymanie w drodze do muzeum przy figurze Matki Bożej Różańcowej. Przed 125 laty państwo wyszyńscy w czasach zuzelskich, czyli w pierwszej dekadzie XX wieku, każdy dzień kończyli wspólnotową rodzinną modlitwą, składającą się nie tylko z pacierza katechizmowego, także była modlitwa różańcowa, składająca się z całej części różańca. Stąd Matka Boża Różańcowa przypomina, że dobrze byłoby właśnie pamiętać o modlitwie różańcowej.
0: Mówi ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli. Pamięć o prymasie tysiąclecia jest pielęgnowana na co dzień nie tylko w Zuzeli, ale także w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie znajduje się jego grób, oraz we Włocławku, z którym związane były jego lata nauki w seminarium duchownym i przyjęcie święceń kapłańskich. Błogosławiony Stefan Wyszyński był jedną z najważniejszych postaci Kościoła i historii Polski XX wieku, duchowym przywódcą narodu w okresie komunizmu oraz inicjatorem jasnogórskich ślubów narodu i wielkiej nowenny. Został beatyfikowany 12 września 2021 roku. O kardynale Wyszyńskim zaśpiewa teraz Marcin Styczeń na koniec godziny w Radiu Nadzieja 20:57. I za chwilę o 21:00 modlitwa apelowa, a więc duchowo na Jasną Górę się przeniesiemy. Będziemy oczywiście też modlić się za przyczyną błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, no ale też zachęcam, żeby łączyć się w modlitwie z pielgrzymami, którzy z diecezji łomżyńskiej pieszo właśnie w tych dniach na Jasną Górę zdążają. A więc Marcin Styczeń jeszcze przez kilka chwil o 21:00 modlitwa apelowa na antenie radia Nadzieja. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dokładnie za rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu, a dziś zaprezentowano oficjalny hymn tego spotkania. Młodzież z całej Europy czeka w Asyżu na spotkanie z Ojcem Świętym. W kościołach w Azji przybywa inicjatyw inspirowanych encykliką Magnifica Humanitas. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
2: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, Zwyciężyłem Świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
1: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
3: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą w Porcjum Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
1: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
4: Biskupy w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i godnością człowieka, a szkoły wprowadzają zajęcia o etycznym korzystaniu z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. W Indonezji Kościół zainicjował międzyreligijną debatę nad sztuczną inteligencją. Inicjatywy inspirowane papieskim nauczaniem organizowane są też m.in. w Wietnamie, Bangladeszu i Korei Południowej.
1: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla pielgrzymujących do Rzymu to zaproszenie do odwiedzenia jego kościoła tytularnego, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: be too.
1: Znowu noc, znowu Radio Nadzieja 103,6

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Mamy początek sierpnia, półmetek wakacji. Na pewno wiele osób słyszało o programie Wakacje z Wojskiem. Co to takiego? To wakacje, czy jednak nie wakacje?
3: Myślę, że jest to bardzo ciekawa przygoda w ramach wakacji. Wakacje z Wojskiem jest to program dedykowany głównie dla młodych osób w zasadzie. Przedział wiekowy 18-35 lat. Mam tutaj na myśli głównie uczniów, studentów. Krótko mówiąc, osoby, które w wakacje mają nieco więcej czasu, aby spróbować swoich sił w mundurze. Jest to tak naprawdę podstawowe przeszkolenie wojskowe realizowane w ramach 27 dni szkolenia oraz zwieńczone przysięgą, uroczystą przysięgą wojskową.
2: Patrząc na to, co się dzieje dookoła nas, mogłoby się wydawać, że takie wakacje z wojskiem powinien przejść każdy Polak.
3: Tak, podczas rozmów z kandydatami często właśnie spotykam się z taką opinią. Coraz więcej młodych osób interesuje się geopolityką, sytuacją na świecie. Bardzo doceniają to, że u nas na dzień dzisiejszy jest spokojnie, jest bezpiecznie. Natomiast oglądając wiadomości ze świata, mają różne spostrzeżenia i często mówią, że chcieliby coś takiego przejść, żeby czuć się po prostu bezpieczniej, mieć większe poczucie bezpieczeństwa zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do swoich bliskich.
2: A jeśli już rozpoczęliśmy ten temat, tej sytuacji geopolitycznej, widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, widzimy także, co dzieje się w Polsce, chociażby w sąsiednim województwie, w województwie lubelskim. Te sytuacje wpływają na zainteresowanie służbą? Jest jakiś taki strach, czy wręcz przeciwnie, pójdę, żeby wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji kryzysowej, a może inaczej, nie pójdę, bo zaraz, jeśli coś się wydarzy, będę na froncie.
3: Wydaje mi się, że ludzie podchodzą do tego w taki sposób, że mają świadomość, że lepiej jest być przeszkolonym, aniżeli nie być przeszkolonym w sytuacji kryzysowej. Każdy z nas lepiej czuje się, jeżeli wie, co ma robić, jakie czynności po kolei wykonywać, jeżeli już to wcześniej przerobił, że tak powiem, ćwiczebnie, tak? A więc to pozytywnie wpływa według mnie na chęć odbycia przeszkolenia wojskowego.
2: A jak wyglądają takie turnusy, takie wakacje z wojskiem? Czego przez te 27 dni można się nauczyć?
3: Podczas takiego podstawowego przeszkolenia wojskowego ochotnicy dostaną podstawowe informacje odnośnie taktyki, szkolenia medycznego. Oczywiście czeka na nich też szkolenie strzeleckie.
2: I to pewnie to jest wzbudza największe zainteresowanie.
3: Bardzo często, ale też aspekty związane z survivalem. No elementy musztry niestety najmniej z reguły są lubiane przez ochotników. To szkolenie tak naprawdę trwa 27 dni, tak jak już wspomniałem, więc nie jest to dużo. Jest to, ja zawsze mówię, że jest to wojsko w pigułce, wszystkiego po troszeczku, wszystko w podstawowym zakresie. Natomiast już potem na dalszych etapach ewentualnie kariery każdy może wybrać sobie ścieżkę rozwoju.
2: I to jest 27 dni takiego intensywnego szkolenia? Jak to wygląda? To są jakieś godziny, jakieś ramy czasowe?
3: Tak, jest to bardzo intensywny czas. Ochotnicy przez 27 dni w zasadzie żyją na terenie jednostki wojskowej. W ramach tego szkolenia mają oczywiście zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie, a także ubezpieczenie i opiekę medyczną na czas realizacji tego szkolenia.
2: A to jest taka trochę lekcja życia?
3: Dla wielu osób tak, szczególnie tych młodych osób. Jest to lekcja życia, lekcja dyscypliny i sumienności, a także próba charakteru.
2: O właśnie, to też jest ważne. Najczęściej biorą w tym udział mężczyźni, czy kobiety też się pojawiają?
3: Pojawiają się kobiety. Wydaje mi się, że na bazie ostatnich lat tych kobiet jest nieco więcej niż chociażby dekadę temu. Tak statystycznie myślę, że około 20%, strzelam w tym momencie, są to kobiety i co ciekawe, bardzo dobrze sobie radzą podczas tego szkolenia. Niejednokrotnie są bardziej zacięte niż mężczyźni, bardziej uparte, chcą zawsze utrzeć nosa i pokazać, że one dowiozą to, czego mężczyźni czasem nie dadzą rady.
2: Czyli czasami zawstydzają.
3: Tak, dokładnie tak.
2: Czy nadal można zgłosić się na taki turnus wakacji z wojskiem, bo jakaś część już tych turnusów się odbyła w naszym regionie?
3: Jasne, jest to trzeci, ostatni turnus w te wakacje. Zaczyna się on 17 sierpnia i cały czas przyjmujemy zgłoszenia. Natomiast nie rekomendowałbym, żeby czekać do ostatniego momentu, dlatego że trzeba pamiętać, że przed powołaniem do służby wojskowej trzeba odbyć badania zarówno psychologiczne, jak i lekarskie, więc kilka dni tego buforu czasowego należałoby zachować. Natomiast cały czas przyjmujemy te zgłoszenia. Można zgłosić się osobiście w siedzibie dowolnie wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, aczkolwiek tutaj najbliżej słuchacze będą mieli jednak do Łomży przy ulicy Polowej 12. Można też aplikować online. Jest dedykowany portal rekrutacyjny www.zostańżołnierzem.pl. Jest to kolejna opcja. Natomiast osoby, które śledzą nasze media społecznościowe, doskonale wiedzą, że nasi mobilni rekruterzy krążą gdzieś tutaj po okolicy. Każdego dnia są w innej lokalizacji. Można podejść, spotkać się z żołnierzem, porozmawiać w cztery oczy, zadać pytania i złożyć wniosek o powołanie do tej służby wojskowej.
2: A trzeba się do tego jakoś specjalnie przygotować, do tych 27 dni?
3: Wydaje mi się, że przede wszystkim psychicznie. Trzeba podejść do tego w taki sposób, że tam generalnie większość rzeczy wykonuje się na rozkaz. Trzeba jednak rano wstać.
2: Trzeba się dostosować
3: dokładnie tak. Dla wielu osób taką barierą może wydawać się sprawność fizyczna. Jasne, wymagamy sprawności fizycznej, natomiast to tyczy się bardziej żołnierzy zawodowych. Na etapie samego przeszkolenia podstawowego oczywiście są realizowane zajęcia z wychowania fizycznego, są realizowane poranne rozruchy fizyczne. Natomiast ten pierwszy okres szkolenia jest tak naprawdę traktowany jakby ulgowo z uwagi na to, że to jest dopiero wstępne szkolenie, tak?
2: Za te 27 dni nikt nie otrzymuje wynagrodzenia?
3: Zupełnie odwrotnie. Wynagrodzenie otrzymuje, za pewne przeszkolenie otrzymują wynagrodzenie około 6 tysięcy złotych.
2: Brutto czy netto?
3: Jest to już
2: kwota, która trafia na rękę, na konto ochotników.
3: Dokładnie tak.
2: Więc około 6 tysięcy.
3: Tak.
2: To wcale nie jest tak mało za 27 dni.
3: Nie jest tak mało. Jest to tak naprawdę taka podstawa. W tym momencie stawki uposażeń żołnierzy zawodowych startują od 6,5 tysiąca złotych brutto i one będą rosły wraz z kolejnymi awansami na wyższe stopnie wojskowe, a także z biegiem lat służby, ewentualnie zajmowanym stanowiskiem i tak dalej.
2: Macie duże zainteresowanie tymi turnusami?
3: Tak, zainteresowanie jest bardzo duże. W tym momencie uzupełniamy jednostkę wojskową w Łomży, jednostkę wojskową w Wojewodzinie obok Grajewa, ale u nas w województwie uzupełniamy również jednostki w Białymstoku, jednostkę wojskową w Białymstoku, czy też w Czartajewie.
2: Dobrze, no macie takiego kandydata, przychodzi sobie taki Jan Kowalski, jest młodym człowiekiem. I co go najbardziej motywuje do tego, żeby wziąć udział w takim turnusie i zrobić ten pierwszy krok w stronę wojska? Jakie to są motywacje?
3: Wydaje mi się, że ciężko wskazać jeden główny taki silnik napędowy. Z reguły będzie to chyba hybryda kilku. Często słyszę oczywiście o patriotyzmie. No to jest absolutna jakaś podstawa i młodzi ludzie coraz częściej są patriotami, mówią o tym z dumą, nie wstydzą się tego. Kolejnym aspektem na pewno będzie chęć sprawdzenia siebie. Kolejnym innym aspektem mogą być również finanse.
2: No tak, jak mówiliśmy, te 6 tysięcy to wcale nie jest tak mało dla młodego człowieka, który gdzieś tam nie ma jeszcze na siebie jakiejś drogi, jakichś perspektyw większych.
3: Tak, ludzie też mają świadomość tego, że są to tak naprawdę pieniądze na start. Jeżeli zostaną w tym wojsku, będą się dalej w tym kierunku rozwijać, jest to atrakcyjna forma zatrudnienia. Niektórzy patrzą na to trochę bardziej pragmatycznie. Widzą, że wojsko ma w tym momencie bardzo silną pozycję na rynku pracy, widzą w tym swoją przyszłość i są w stanie połączyć, jakby realizować swoje pasje i umiejętności w wojsku właśnie, będąc przy tym godnie wynagradzanym.
2: A mówiąc tak prosto, po żołniersku, nie wiem chociaż, czy to po żołniersku, czy nie, ale są tacy, którzy wymiękają?
3: Jasne,
2: na takim
3: są.
2: Szkoleniu?
3: Tutaj warto zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy istnieją tylko ochotnicze formy służby wojskowej. Kandydaci o tym doskonale wiedzą. Są poinstruowani zawsze, że jeżeli coś by się działo, jeżeli by nie dawaliby radę, w każdym momencie można zrezygnować i nie niesie to ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.
2: Nie ma żadnych kar.
3: Dokładnie, nie ma żadnych kar. Często jak rozmawiam z kandydatami, słyszę od nich, u nich w głosie troszeczkę zwątpienia, czy aby na pewno ja dam radę, czy sobie poradzę, a kolega był i nie podołał, czy ja dam radę. Wtedy zawsze mówię, króciutko, po żołniersku. Jeżeli nie spróbujesz, nie będziesz tego wiedział. A jeżeli nie ma żadnej kary za to, że się zrezygnuje, to czemu by nie spróbować?
2: Dobrze, panie poruczniku, przyjmijmy taką sytuację, że jest osoba, która przeszła taki turnus, 27 dni, ukończyła, otrzymała te 6 tysięcy złotych i chce dalej rozwijać swoją karierę w wojsku. Z tym chce wiązać swoje życie zawodowe. Jakie kroki podejmuje? Jakie kroki musi podjąć?
3: Wydaje mi się, że taką najbardziej naturalną ścieżką kariery, dalszą ścieżką kariery, będzie wybór dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, ale już w formacie szkolenia specjalistycznego. Ten rodzaj służby jest dla osób, które docelowo chciałyby zostać żołnierzami zawodowymi. Ten okres szkolenia trwa do 11 miesięcy. Te 11 miesięcy trzeba naprawdę dobrze wykorzystać na przyswajanie wiedzy.
2: To już nie ma zabawy, to już nie jest turnus, wakacje z wojskiem.
3: Porównałbym to bardziej do czegoś w rodzaju stażu, praktyki przed zawodową służbą wojskową. Realizujemy zadania podobne jak ci żołnierze zawodowi. Z reguły te popołudnia spędzamy już z rodziną i bliskimi, nie tak jak podczas tego pierwszego miesiąca, więc tutaj jest troszeczkę więcej swobody, ale jednak podchodzimy do tego już na poważnie z myślą o przyszłości. Pod koniec tego okresu, tych 11 miesięcy, taki ochotnik może wnioskować właśnie o powołanie do służby zawodowej. Innym rodzajem służby wojskowej, takim moim zdaniem bardzo elastycznym, dedykowanym głównie dla uczniów, studentów albo osób, które już posiadają zatrudnienie i nie chcą z niego rezygnować, na pewno będą Wojska Obrony Terytorialnej. Tutaj myślę, że temat jest szerzej znany, coraz więcej tych zwanych terytorialsów jest w naszym społeczeństwie, więc w każdym rodzinie, w każdym środowisku taka osoba na pewno się znajdzie. Ja tylko przypomnę, że tutaj podstawą jest w zasadzie 2 dni wolne od pracy w każdym miesiącu i te 2 dni właśnie taki ochotnik poświęca na przeszkolenie wojskowe, a podczas reszty miesiąca z reguły będzie w szkole czy w pracy.
2: A dużo osób po takim turnusie wakacji z wojskiem decyduje się na dalszą karierę i mówi, że tak poczuł, że to jest to?
3: Myślę, że zdecydowana większość. Jednak ludzie, którzy chcą założyć mundur, wiedzą, po co chcą to zrobić, mają swoje motywy i zdecydowana większość osób jednak się na ten krok decyduje.
2: Ważną kwestią jest też to, że można ubiegać się o stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej. To też jest taki duży plus, który pewnie zachęca.
3: Jak najbardziej. To stypendium jest dedykowane dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Jeśli chodzi o kierunki, są to głównie kierunki techniczne, medyczne, ale także administracja czy geodezja. Jeśli chodzi o wymagania, no to tak jak w przypadku każdego rodzaju służby wojskowej, musi być to kandydat pełnoletni, niekarany i posiadający polskie obywatelstwo.
2: Jaka jest kwota takiego stypendium?
3: Na dzień dzisiejszy to stypendium wynosi 3250 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy w roku. Warto tutaj też dodać, że ten kandydat, który to stypendium będzie pobierał, zobowiązuje się do tego, ażeby odbyć to podstawowe przeszkolenie wojskowe, czyli chociażby właśnie te wakacje z wojskiem. Zobowiązuje się też również do odbycia określonej liczby ćwiczeń wojskowych, a następnie musi być żołnierzem zawodowym przez minimum 5 lat.
2: Dużo osób z tego korzysta?
3: Jest narzucony limit. Ten limit wynosi 100 miejsc na całą Polskę.
2: Więc kto pierwszy, ten lepszy? Czy
3: kto pierwszy,
2: jak to
3: ten lepszy. Natomiast tutaj też warto wskazać termin graniczny. Do 31 sierpnia możemy składać wnioski o przyznaniu właśnie takiego stypendium.
2: Czyli można jeszcze próbować. A nóż widelec może się uda.
3: Dokładnie tak.
2: Skoro jest, ale 100 miejsc na całą Polskę.
3: Na całą Polskę.
2: No to z drugiej strony to też nie jest wcale tak dużo.
3: Tak.
2: Ale 3200, ponad 3200 zł czeka.
3: Dokładnie tak.
2: Dobrze. Ja chciałabym jeszcze wrócić do tych właśnie szkoleń, wakacji z wojskiem. Jak dokładnie to wygląda? Bo być może ktoś właśnie teraz się zastanawia. No 27 dni, dużo, niedużo. Może chciałbym spróbować, te 6 tysięcy czeka, może dam radę. Gdybyśmy mieli to jakoś tak podzielić i sprecyzować, czego my się tam dokładnie uczymy? Jak to wygląda? Jak wygląda taki dzień?
3: Myślę, że co do zasady, pierwszy dzień tego szkolenia jest zawsze takim dniem organizacyjnym. Wypełnienie troszeczkę dokumentacji nas czeka, pobranie sortów mundurowych, buty, mundur, plecak. To wszystko nieco czasu zajmuje, potem omówienie jakichś spraw organizacyjnych. Następnie wchodzimy już w takie etapy bardziej szkoleniowe. Na początku może być to troszeczkę teorii, żeby potem przystąpić do praktyki. Zawsze ostatniego dnia jest przysięga wojskowa, uroczysta przysięga wojskowa. Moment bardzo podniosły, bardzo ważny dla każdego żołnierza. Tutaj przeważnie przyjeżdżają bliscy, mama, tata, rodzina, czy
2: każdy dumny,
3: czy
2: jak
3: dokładnie
2: zobaczy syna, czy córkę w mundurze właśnie.
3: Dokładnie tak. To szkolenie jest bardzo intensywne. Tak jak mówiłem, w zasadzie od rana do wieczora jest co robić. Często kandydaci wybierają, może ja chciałbym zrobić to szkolenie w Warszawie, a może we Wrocławiu, bo Wrocław bardzo ładne miasto. Jak najbardziej, droga
2: jest
3: wolna.
2: Jest taka możliwość.
3: Jest taka możliwość, tylko trzeba mieć też świadomość tego, że przez te 27 dni tak naprawdę nie wychodzimy z jednostki wojskowej, więc nie zwiedzimy tego miasta. Tam od rana do wieczora są organizowane zajęcia, a wieczorem tak naprawdę nie ma już na to siły. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli chodzi o zakres zagadnień, na pewno będzie omawiana dużo zagadnień z survivalu, z topografii, tak? Czyli umiejętność posługiwania się mapą, umiejętność rozpalania ogniska, pozyskiwanie wody, tego typu zagadnienia. Zagadnienia medyczne również są poruszane. Tutaj bardziej jest medycyna pola walki, ale i pierwsza pomoc. A więc te, niezależnie od tego, czy chcemy wiązać przyszłość z wojskiem, czy niekoniecznie, akurat te zagadnienia będziemy mogli wykorzystać również w środowisku cywilnym. Uważam, że są bardzo przydatne. Każdy tę wiedzę powinien posiadać.
2: A zachowania w sytuacjach kryzysowych właśnie? Jak się zachować? Jak się odnaleźć? Zastanawiam się, czy wy ten program właśnie w jakiś sposób modyfikujecie i dostosowujecie do tego, co dzieje się obecnie?
3: Myślę, że sama świadomość tego, że takie zagrożenie może wystąpić, to już jest swego rodzaju nauka działania w zespole, działania pod presją, oswajanie się z tym stresem i warunkami bojowymi, że tak powiem. Trzeba też mieć świadomość, że sytuacja kryzysowa to nie zawsze jest jakaś wojna,
2: tak,
3: czy
2: tak,
3: rakieta.
2: Jakiś konflikt.
3: Może być to również blackout, brak prądu i tego typu rzeczy również nas mogą zaskoczyć. I osoby, które posiadają takie przeszkolenie wojskowe, zdecydowanie lepiej poradzą sobie w takich warunkach. Chociażby posiadanie krzesiwa w domu, to już jest jakiś aspekt, który pozwoli nam zagrzać się w trudnym momencie.
2: Wydaje się, że to jest takie odległe, ale to są sytuacje, że to naprawdę może się przydać. I ten plecak taki ewakuacyjny, o którym słyszymy, to też wcale nie jest straszenie, ale to całkiem mogłoby się nam przydać. I może moglibyśmy się czuć w jakiś sposób bezpieczniej, że nawet gdyby jakaś taka sytuacja się pojawiła, no to zawsze może dobrze w zanadrzu coś mieć przygotowane.
3: Jasne, że tak. Zarówno przygotowanie mentalne, fizyczne, jak i właśnie te posiadanie
2: Techniczne
3: takie zaplecze będzie nam dawało poczucie bezpieczeństwa. Tak jak mówiłem, teraz nie tylko poczucie bezpieczeństwa wobec nas samych, ale również za naszą ojczyznę, tę dużą i tę małą.
2: Wojsko uczy opanowania w takich sytuacjach?
3: Jak najbardziej. Pamiętam swoje, swoją szkolenie podstawowe. Na początku każdy szelest, każdy szmer gdzieś tam w lesie, człowiek się oglądał, natomiast po jakimś czasie huk zupełnie nie robił już na nikim wrażenia, szczególnie jak się było na strzelnicy, każdy był do tego przyzwyczajony. Myślę, że to wiele nauczy.
2: Dobrze, podsumowując naszą rozmowę, bo spoglądam na zegarek, raz jeszcze, gdzie, kiedy można się zgłosić i kiedy te wakacje z wojskiem, ostatni już turnus tych wakacji z wojskiem 2026 rusza.
3: Ostatni turnus startuje 17 sierpnia, ale tak jak powiedziałem wcześniej, należałoby zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji albo poprzez portal www.zostańżołnierzem.pl, ewentualnie w rozmowie z mobilnym rekruterem, nieco wcześniej, z uwagi na konieczność realizacji tych badań.
2: Wojsko w Łomży czeka. Tak możemy to podsumować. Bardzo dziękuję. Porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży był naszym dzisiejszym gościem dnia.
3: Dziękuję bardzo.
1: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim już gościem w dzisiejszym poranku rozgłośni katolickich 7:09 jest ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzani. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor i radiosłuchaczy Radia Nadzieja.
1: I tak jak już dzisiaj mówiliśmy, dziś właśnie przypada 125. rocznica urodzin prymasa tysiąclecia. Wczoraj w Zuzeli miały miejsce główne uroczystości. Zuzela i wasze sanktuarium cały czas czuje ducha błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego?
2: Jak najbardziej. Dlatego nie mogliśmy zapomnieć o tej rocznicy, tym bardziej, że tegoroczna rocznica jest taką trochę okrągłą rocznicą. Wczoraj w niedzielę, wiadomo, że wszystkie uroczystości teraz kościelne, patriotyczne udają się z dobrą frekwencją tylko i wyłącznie w niedzielę, ewentualnie w sobotę. Więc wczoraj była główna msza święta o godzinie 12:00, połączona z odpustem przemienienia pańskiego tytułem naszej parafii zuzelskiej. Tej mszy świętej, odpustowej i rocznicowej, prymasowskiej przewodniczył ksiądz prałat Ryszard Niewiński, rodak naszej parafii. Obecnie już przebywający na emeryturze, więc mający trochę więcej czasu, więc bardzo chętnie podjął się zadania głoszenia Słowa Bożego podczas całej niedzieli odpustowej i prymasowskiej. I również tej głównej mszy świętej przewodniczył, nawiązując w homilii do nauczania naszego świętego rodaka.
1: A na co zwracaliście właśnie szczególną uwagę podczas tych uroczystości? Co wierni, którzy byli wczoraj w Zuzeli, zapamiętają z tej rocznicy o naszym kardynale?
2: Głównie ksiądz kaznodzieja nawiązywał do jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Nie tylko my, ale również cała Polska przygotowuje się też do okrągłej rocznicy, 70. rocznicy tego wydarzenia. Pamiętamy, co się wydarzyło 26 sierpnia 1956 roku, kiedy to jeszcze ksiądz prymas siedzi w więzieniu, tak to trzeba mówić, nie jest internowany w Komańczy, tylko w więzieniu. I z racji zbliżającej się 300. rocznicy ślubów królewskich Jana Kazimierza postanawia uaktualnić wszystkie sprawy związane z życiem i Kościołem naszego narodu. Dlatego 16 maja tegoż roku, czyli 1956 roku, we wspomnienie liturgiczne świętego Andrzeja Boboli, obecnie drugiego patrona naszej ojczyzny, pisze tekst ślubów. Wiemy, że z tej racji, że nadal siedzi w więzieniu, te śluby później są, rota ślubów jest odczytana przez biskupa Klepacza, ówczesnego takiego zastępcę wyznaczonego przez władzę jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jak piszą biografowie, że w obecności około 1 000 000 wiernych zgromadzonych przed wołami jasnogórskimi te śluby zostaną wypowiedziane. Natomiast ksiądz prymas w obecności Marii Okońskiej Instytutu Prymasa Wyszyńskiego składa te śluby w kaplicy w Komańczy.
1: A co według księdza jest często pomijane w biografii kardynała Wyszyńskiego, a warto byłoby mówić o tym częściej, bo ksiądz jako kustosz doskonale ten życiorys zna.
2: To znaczy, myślę, że już coraz lepiej jest po beatyfikacji. Mamy prawie 5 lat od beatyfikacji błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prawie 5 lat również od ustanowienia naszego sanktuarium. Trzeba powiedzieć, że wczorajsze uroczystości to były takie tylko preludium do tych uroczystości, które będą miały miejsce w naszym sanktuarium we wrześniu, 12 września dokładnie. Pięknie, że w tym roku przypadają te rocznice w sobotę, 12 września, czyli tego samego dnia, jak to przed 5 laty. Najpierw w Świątyni Opatrzności Bożej Stefan Wyszyński jako czcigodny sługa Boży został wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony, a później o godzinie 18 nasz biskup łomżyński Janusz Stepnowski, nasz kościół parafialny w Zuzeli w obecności biskupa Tadeusza, w obecności kilkunastu kapłanów, pomimo tego, że były to czasy covidowe, podniósł nasz kościół do rangi sanktuarium jako pierwsze sanktuarium w Polsce. I od tego czasu trzeba powiedzieć, że i to przygotowanie, takie wiemy, że wydłużone było przygotowanie, bo pierwotnie beatyfikacja była planowana na początek czerwca 2020 roku, ale wiem, że właśnie czasy covidowe spowodowały to, że została przesunięta na 12 września następnego roku, czyli 2021. I też to pięknie, jeżeli mówimy już o jakichś tam datach, to pięknie to się złożyło, że to jest wspomnienie liturgiczne imienia Maryi, a jednocześnie to jest przypomnienie Wielkiej Odsieczy Wiedeńskiej z 1683 roku, więc wiele później powstało książek nawiązujących do tamtego patriotycznego wydarzenia.
1: A na co w Zuzeli najbardziej emocjonalnie reagują zwiedzający?
2: Chętnie najpierw zatrzymują się przy chrzcielnicy, chrzcielnicy z połowy XIX wieku neobarokowej, przeniesionej z ostatniego kościoła drewnianego, tak trochę ostatnio mówi się też, tak trochę jest zapisane, żeby przypominać, że to ze starego kościoła. Owszem, to kościół był stary, bo zbudowany w 1726 roku jako jeden, jako ostatni z wielu kościołów drewnianych, przynajmniej cztery w historii parafii, która pamięta XII wiek. W ubiegłym roku to przypomnieliśmy, promując książkę księdza profesora Kazimierza Łataka, kanonika regularnego laterańskiego, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była promocja właśnie w drugą sobotę września ubiegłego roku, ukazująca bogatą historię naszej parafii, właśnie sięgającą XII wieku. Mało która parafia w naszej diecezji łomżyńskiej może poszerzyć się taką długą historią. I właśnie ta chrzcielnica znajdująca się w ostatnim kościele po wybudowaniu nowego kościoła obecnego, neogotyckiego w 1913 roku, na szczęście została przeniesiona do obecnej świątyni. Zniszczona była w czasie II wojny światowej, ale odrestaurowana w 1986 roku. Ona jest taka, jest jakby relikwią. Owszem, są relikwie umieszczone w relikwiarium nad chrzcielnicą, ale również ta chrzcielnica daje dużo do myślenia. Bardzo chętnie pielgrzymi tutaj klękają, modlą się. Jakby tu wszystko się zaczęło. I życie fizyczne, i życie duchowe. Bardziej życie fizyczne to w tej chwili przypominamy sobie, światu, poprzez postawienie na miejscu dawnej organistówki, niestety zniszczonej w czasie II wojny światowej. Została przed 2 laty, czyli w 100. rocznicę święceń kapłańskich Stefana Wyszyńskiego, została postawiona marmurowa figura Matki Bożej Różańcowej i poświęcona przez naszego biskupa, biskupa Janusza Stepnowskiego. I to teraz tak chętnie też pielgrzymi się zatrzymują. Wczoraj też sporo pielgrzymu było. To właśnie oprócz modlitwy mszy świętej, to również później było zatrzymanie w drodze do muzeum przy figurze Matki Bożej Różańcowej. Trzeba jeszcze raz przypomnieć, dlaczego Matkę Bożą Różańcową jakby postawiliśmy w miejscu narodzin fizycznych przed 125 laty. Dlatego, że państwo wyszyńscy w czasach zuzelskich, czyli w pierwszej dekadzie XX wieku, każdy dzień kończyli wspólnotową rodzinną modlitwą, składającą się nie tylko z pacierza katechizmowego, o czym pamiętają biografowie, a trochę mniej przypominają, że także była modlitwa różańcowa, składająca się z całej części różańca. Stąd Matka Boża Różańcowa przypomina, że dobrze byłoby właśnie pamiętać o modlitwie różańcowej, rodzinnej, wspólnotowej i najlepiej pod przewodnictwem ojca rodziny, bo tak było w życiu państwa Wyszyńskich. Prowadzącym modlitwę wieczorną, wspólnotową, rodzinną był ojciec Stanisław, miejscowy organista, ojciec przyszłego prymasa. Później klęczały za nim dzieci, a na końcu klęczała mama Julianna, modląc się i pilnując, żeby dzieci właściwie się zachowywały. Więc tak zwracamy na to uwagę dla zwiedzających, odwiedzających nas pielgrzymów, że taka modlitwa powinna być w polskich rodzinach.
1: A są osoby, które przyjeżdżają do Zuzeli i dopiero odkrywają kardynała Wyszyńskiego?
2: Tak, większość jest osób, którzy chcą pogłębić swoją duchowość w oparciu o nauczanie, piękne nauczanie księdza prymasa, trochę przypomnieć właśnie z jego życiorysu, bo wiem, że mamy piękne witraże poświęcone przez księdza kardynała Gerarda Ludwika Millera w 2014 roku na 90. rocznicę święceń kapłańskich księdza prymasa. I te witraże przedstawiają drogę życia, jeszcze to nazwaliśmy wówczas przed 12 laty, sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego od Zuzeli do Warszawy ku świętości. I te właśnie witraże przypominają całą drogę życiową i pokazują najważniejsze miejsca, najważniejsze wydarzenia życia Stefana Wyszyńskiego. Więc tutaj można, tak jak w soczewce, zobaczyć długie, piękne, pracowite, jakże opatrznościowe życie i dla Kościoła w Polsce, Kościoła powszechnego, ale również dla całego świata życie dzisiaj już błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ale również właśnie są pielgrzymi, którzy po raz pierwszy odkrywają Zuzelę i poniekąd też odkrywają dopiero nauczanie i życie Stefana Wyszyńskiego.
1: I właśnie Zuzela w tym pomaga. Księże, ostatnie pytanie, czy jest coś, co ksiądz sam nadal odkrywa w naszym prymasie, mimo upływu lat?
2: No trochę już tam poznałem księdza prymasy. Niemniej ciągle się odkrywa tego. To ciągle podkreślam dla siebie i dla innych jego duchowość i jego zorganizowanie każdego dnia. To najlepiej to widać w zapiskach więziennych podczas tych 3 lat. Tak? Powstał piękny dziennik duszy, że pomimo odosobnienia, uwięzienia, prześladowania, ksiądz prymas potrafił się odnaleźć, zorganizować i te 3 lata nie były latami zmarnowanymi, tylko latami wypełnionymi modlitwą, cierpieniem, ale również i twórczością, tak jak wspomniałem przed chwilą. Jasnogórskie śluby narodu, tekst tych ślubów powstał jeszcze w czasie uwięzienia. Ksiądz prymas, znając świetnie historię Polski, bo to niektórzy mówią, że żeby nie uwięzienie, to może by pominął. Nie, ksiądz prymas zbyt dobrze znał, począwszy od lat dziecięcych w biblioteczce państwa Wyszyńskich, jeszcze w czasach zuzelskich, było wiele książek historycznych. Wiemy, że dzieci uczyły się w szkole powszechnej zuzelskiej. Również mały Stefek prawie 2 lata ukończył te szkoły. Wiemy, że nie do końca 2 lata, dlatego że państwo Wyszyńskie w kwietniu 1910 roku przeprowadzili się do pobliskiego Andrzejewa, więc do końca nie ukończył, do 2 klasy ukończył dopiero w Andrzejewie. Ale wiemy, że w takich szkołach powszechnych podczas zaboru rosyjskiego na początku XX wieku uczono po rosyjsku wszystkiego, a tym bardziej pomijano historię Polski. Ale w domu państwa Wyszyńskich w Zuzeli były książki, więc świetnie znał historię Polski i Kościoła. Późniejszy ksiądz prymas, oczywiście w międzyczasie poprzez studia seminaryjne, studia specjalistyczne na KUL-u, na innych uniwersytetach zagranicznych, jak najbardziej to wszystko rozwinął. Ale właśnie wracając do tego odkrywania, to najbardziej dla nas księży, dla mnie osobiście, ale dla wszystkich, jest znakomite zorganizowanie dnia, gdzie jest czas i na modlitwę, na twórczość i na taką zakrojoną działalność przede wszystkim kościelną, ale wiemy, że ksiądz prymas też dbał o sprawy naszego narodu, mówiąc często, że kocham ojczyznę więcej niż własne serce, a wszystko, co czynię dla niej, co czynił dla Kościoła, czynił dla niej.
1: I tymi wyjątkowymi słowami kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli, był naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Księże, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam jeszcze raz. Szczęść Boże.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Wiemy już, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była rakietą rosyjską. Czy pana zdaniem reakcja naszego państwa była odpowiednia?
2: To ogromna większość ekspertów wskazuje na to, że absolutnie nie. Po pierwsze, powinno dojść do zestrzelenia rakiety, która wleciała na nasze terytorium, a po drugie, jeszcze chyba większe wątpliwości były związane z reakcją służb i powiadomianiem obywateli, cywilów o całej sytuacji.
1: Czy my wyciągamy wnioski z podobnych sytuacji z przeszłości?
2: Chyba nie.
1: Jak powinno wyglądać to reagowanie w takich sytuacjach kryzysowych? Jak my jako Polacy powinniśmy być o tym informowani?
2: Nie skorzystano z nowoczesnych narzędzi, które umożliwiały powiadomienie o ewentualnym niebezpieczeństwie. Był ogromny chaos. Pojawiły się syreny i to tylko w niektórych miejscowościach, nawet w tych miejscowościach, które były jeszcze bardziej realnie zagrożone i były bliżej całego incydentu, syreny w ogóle nie zawyły. Mieszkańcy tak naprawdę nie wiedzieli, co mają robić, co dalej uczynić po zawyciu syren, czy były to tylko ćwiczenia, czy było to realne zagrożenie, a potem nie było komunikatów, które mówiłyby o tym, że zagrożenie już minęło. Stąd ogromny chaos i pytanie o to, co polskie władze zrobiły, aby także mieszkańców Lubelszczyzny przygotować się do takich sytuacji. Wydaje się, że wobec zagrożenia wojennego, które jest u naszej wschodniej granicy, skoro zdarzały się już kilkakrotnie incydenty, kiedy pociski wlatywały na polską przestrzeń powietrzną, a teraz doszło do katastrofy, można powiedzieć, do wybuchu, no to powinny pojawić się chociażby ćwiczenia, które by przypomniały mieszkańcom o najważniejszych alarmach, o tym, jak się mają zachowywać i co mają dalej robić. Nie wiemy nadal, gdzie są miejsca schronienia, gdzie obywatele mają się udać w razie zagrożenia.
1: Eksperci mówią, że alerty RCB, które przychodzą na nasze telefony, to jest zdecydowanie za mało. Czy my w ogóle mamy taki konkretny system alarmowania?
2: Ale alerty RCB, których można by użyć, nie zostały użyte. One to są już narzędziem, które funkcjonuje, które używane jest często w przypadku jakiejś trudniejszej sytuacji pogodowej. Polacy już się do tych alertów przyzwyczaili i z tego narzędzia warto było skorzystać. Natomiast ono nie zostało użyte i to jest jakby jeden z podstawowych zarzutów. To narzędzie może być dosyć konkretnie zaadresowane do konkretnej grupy mieszkańców znajdujących się na jakimś terytorium. Nie trzeba było przecież wysyłać takiego alertu do ludności mieszkającej na terenie całego kraju. Mówi się o ewentualnym rozszerzeniu funkcjonalności mObywatela, ale trzeba ciągle pamiętać o tym, że jest to narzędzie używane tylko przez część Polaków.
1: No właśnie, zatem są jakieś pomysły na to, jak przeszkolić wszystkich Polaków, aby wiedzieli, jak reagować w takich sytuacjach kryzysowych i jeśli ewentualnie nawet ta syrena pojawiłaby się w województwie podlaskim, bo czysto hipotetycznie może tak się stać, żebyśmy wiedzieli, jak zareagować.
2: Na pewno powinny być ćwiczenia dotyczące sygnałów alarmowych, tak aby mieszkańcy przyzwyczaili się, że syrena nie jest tylko i wyłącznie takim sygnałem związanym chociażby z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, ale że jest to konkretny alarm, który oznacza jakiś rodzaj zagrożenia. Na pewno więc ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia i to na różną skalę, zarówno w poszczególnych miejscowościach, jak i w skali całego województwa, a być może nawet i w skali całego kraju, aby przyzwyczaić Polaków do tego, że to nie są tylko i wyłącznie ćwiczenia, ale może być to realne zagrożenie. Po drugie, poza samym wydaniem poradnika bezpieczeństwa, zresztą krytykowanego w wielu miejscach, warto wskazywać, gdzie mieszkańcy w razie takiego alertu wojennego, zarakietowego mieliby się udać. Nadal większość z nas nie wie, gdzie znajdują się najbliższe miejsca schronienia. Warto przypominać podstawowe zasady zachowania się w przypadku zagrożenia wojennego.
1: A to też nie jest trochę tak, że my jako Polacy, jako społeczeństwo musimy zmienić swoją mentalność i swoje podejście do tego tematu i zacząć to traktować naprawdę poważnie, a nie z nadzieją, że może nas to nie dotknie i nie spotka?
2: Bardzo możliwe, ale proszę zauważyć, że są sprzeczne komunikaty ze strony rządzących. Z jednej strony pan Donald Tusk ogłasza w mediach zagranicznych kilka miesięcy temu, chyba półtora miesiąca temu w jednym z wywiadów mówił o tym, że być może za kilka miesięcy działania wojenne mogą objąć także i Polskę, a jednocześnie nie dzieje się nic, aby przygotować społeczeństwo do ewentualnego rozpoczęcia takich działań wojennych. Zaniechania są ewidentnie po stronie władzy. To przecież rząd, wojewodowie nadzorują sprawy bezpieczeństwa i co prawda w wielu sprawach to samorządowcy powinni podejmować działania, ale to władza powinna je ewidentnie zainicjować.
1: A co Rosja chce osiągnąć przez takie działania? Bo na pewno nie był to przypadek.
2: Prawdopodobnie nie, ale proszę zauważyć, że miejsce wybuchu rakiety nie było przypadkowe. Kilka godzin wcześniej spotkali się tam premier Polski z prezydentem Ukrainy. Być może chodziło o pokazanie, że jeżeli Rosja by chciała, to może zagrozić nawet przywódcom sąsiadujących państw. Na pewno chodzi także o wzmożenie jakiegoś niepokoju, sytuacji kryzysowej i pokazanie, że polskie państwo jest słabo przygotowane do ewentualnych działań wojennych wbrew propagandzie rządowej. I na pewno to ten niepokój, który ma być wzbudzony między innymi w Polsce, był jednym z celów takiego ataku.
1: A takie sytuacje sprawiają, że nasze nastroje wobec Ukrainy są jeszcze bardziej negatywne? Może też o to chodzi?
2: Możliwe, że chodzi również o osłabienie chęci udzielania pomocy Ukrainie. Co prawda polski rząd deklaruje niezmiennie, podobnie zresztą jak większość partii politycznych, potrzebę wsparcia militarnego Ukrainy, tak aby mogła się ona dalej bronić przed Rosją, ale jednocześnie widać wzrost niechęci wobec udzielania takiej pomocy w polskim społeczeństwie. Mógł być to więc jeden z kolejnych elementów, który miałby służyć zmianie nastrojów w Polsce.
1: Dobrze, panie pośle, przechodzimy do kolejnego tematu. Wiemy, że w polityce wszystko jest możliwe, ale czy spodziewał się pan, że w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do takiego poważnego rozłamu?
2: Od kilku miesięcy niestety sytuacja zmierzała w tę stronę i Mateusz Morawiecki wraz z grupą posłów no niestety nie chcieli pozostać dłużej w Prawie i Sprawiedliwości. Działalność ich stowarzyszenia wyraźnie zmierzała do tego, aby stworzyć odrębną partię polityczną.
1: Ale oni mówią wręcz przeciwnie, że oni bardzo chcieli zostać w Prawie i Sprawiedliwości. To jest przeciąganie liny.
2: Ale działając w jakimś ugrupowaniu, trzeba trzymać się jednak pewnych reguł. Zaczęli tworzyć odrębną strukturę, która miała no, wszelkie cechy kolejnego ugrupowania politycznego. To trochę tak, jakby tworzyć partię w partii. No, na dłuższą metę nie da się takiej sytuacji utrzymać. Nawet jeżeli zakładamy, że w partii są możliwe różne poglądy na jakieś sprawy, działania, które mogą być troszeczkę inne niż działania kierownictwa, ale tutaj jednak te działania już zaszły za daleko i prezes Kaczyński wraz z kierownictwem partii postanowili sprawę jednoznacznie wyjaśnić. Albo ktoś chce działać nadal w ramach partii politycznej i stosuje się do reguł, które tam obowiązują. Między innymi temu służyło to oświadczenie będące potwierdzeniem tego, czy przestrzega się statutu partii. I ponieważ Mateusz Morawiecki wraz ze swoimi zwolennikami nie chcieli podpisać tego oświadczenia, to jednoznacznie wskazali, że tak naprawdę nie chcą być już członkami Prawa i Sprawiedliwości.
1: Do rozłamu doszło, to jest fakt, ale czy nie można było oszczędzić sobie tych obelg słownych, tych wymiany ciosów słownych? Współpraca trwała tyle lat. To tak z punktu widzenia takiego przeciętnego Polaka to nie wygląda dobrze.
2: Myślę, że i tak to rozstanie było jeszcze w miarę rozsądne, aż tak...
1: Mogło być gorzej.
2: Oczywiście, że tak. Proszę pamiętać, że tu wchodzą w grę olbrzymie emocje i niektórym kolegom niestety te emocje pozwalały na to, aby dokonywać wpisów, które nie powinny się pojawić. Ja już wielokrotnie mówiłem w tej sprawie, że emocje są najgorszymi doradcami w polityce i w takich sytuacjach należy po prostu trochę się ograniczyć, przynajmniej jeśli chodzi o wypowiedzi publiczne czy w mediach społecznościowych. Do niektórym kolegom niestety zabrakło tego elementu. Zresztą po jednej i po drugiej stronie uważam.
1: A czy wy jako Prawo i Sprawiedliwość zdajecie sobie sprawę z tego, że stracicie po tym rozłamie? Wszystko na to wskazuje, te sondaże też na to wskazują, te pierwsze sondaże.
2: To jest oczywiste, że każde odejście z partii, każdy rozłam powoduje, że ta partia, z której ktoś odchodzi, no troszeczkę traci. My oczywiście będziemy robili wszystko, aby uzyskać wyborców, pokazać, że mamy własny program, że kontynuujemy te działania, które kontynuowaliśmy. Jesteśmy największą partią polityczną i będziemy konsekwentnie z jednej strony krytykowali rząd Donalda Tuska za błędy, które popełnia, nie tylko w sprawie tej rakiety, która spadła na Lubelszczyznę, ale także w wielu innych dziedzinach, doprowadzając przecież Polaków do coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej, coraz większego bezrobocia, ale i także zachowań wobec spraw migracji, wielu, wielu innych dziedzin, a jednocześnie będziemy pokazywali realną alternatywę programową. Już wkrótce będą także te konwencje programowe z naszej strony.
1: W tym momencie 17%, tyle pokazują słupki poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, plus minus 17%, to chyba nie jest zadowalający wynik.
2: Oczywiście, że nie chcemy mieć dużo większe poparcie, natomiast jesteśmy w tej chwili tuż po wyjściu grupy Morawieckiego i taki spadek w sondażach był do przewidzenia.
1: A nie jest szkoda wam tych nazwisk, bo za premierem Mateuszem Morawieckim poszły takie dość znane nazwiska.
2: Ale jest oczywiste, że lepiej dla Polski, dla prawej strony sceny politycznej byłoby, abyśmy działali dalej jako jedna partia polityczna, tylko w ramach tej partii trzeba stosować się pewne reguły. Nikt nie mógł nam zagwarantować za kilka miesięcy do wyjścia grupy Morawieckiego i tak by doszło, wtedy sytuacja byłaby jeszcze trudniejsza.
1: Przed wyborami może dojść do pojednania mimo wszystko?
2: No, trudno powiedzieć, wydaje się, że...
1: Czy wydarzyło się za dużo?
2: To czas dopiero pokaże. Zobaczymy też, jakie będą realne sondaże poparcia dla tej grupy. Oni optymistycznie mówią o tam 5-6%, ale wielu ekspertów twierdzi, że realne poparcie to jest w granicach 1,5-2, może 3%. I być może wtedy doszłoby do jakiegoś otrzeźwienia części tych osób. No ale chęć musi być z obu stron. Na razie w działaniach Mateusza Morawieckiego nie widać chęci do połączenia się.
1: I po stronie Prawa i Sprawiedliwości również.
2: No trzeba było podjąć decyzję. Jesteśmy dopiero tuż po tak naprawdę rozłamie, więc dzisiaj mówić o łączeniu, no to byłoby dosyć trudne.
1: Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.